pure gold and time. A thief.

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

kotka po prostu miać.

0: Każdy prostokąt cztery kąty ma i każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę. A teraz policz, ile prostokąt boków ma.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe, dwa są krótsze.

0: ludzkie. Cztery łapy psa unoszą w świat.
1: Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty?

jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody.

wyprawie głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach szum.

0: Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
5: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
4: I oczywiście smacznie.
1: Na jazdce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
6: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek.

0: Polskim Radiu Dzieciom.
1: Na zegarach godzina 8, Jacek Zawada, Filip Górski. Niedzielny poranek, 27 dzień września. Budzimy się, zaczynamy.

O nie, nie, nie, ten dzień jeszcze się nie zakończy, bo ten dzień dopiero się rozpoczyna na zegarach 8.11, a to jest, przypominam, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Wczoraj również ja witałam się z wami porankowo i mieliśmy z Filipem taką przesympatyczną sytuację. Tuż po godzinie 8, to chyba była 8.02 czy 8.03, zadzwoniła do nas ni stąd, ni zowąd, jeszcze bez zapowiedzi i bez zaproszeń telefonicznych rozmów z nami. Zadzwoniła do nas niejaka Gosia, którą pozdrawiam serdecznie, jeśli jest z nami również dzisiaj. Czekamy zatem na takie telefony niespodzianki. Także i teraz, w niedzielę. Może zrobimy tak. Ja jeszcze nie podam numeru telefonu, tak jak to zrobiłem wczoraj, nie podając go na początku audycji. I może ktoś z was sprawi nam niespodziankę o poranku w niedzielę i też zadzwoni tak po prostu, tak bez powodu, żeby pogadać w Polskim Radiu Dzieciom. A dzisiaj mamy niedzielę, 27 dzień września. I już spoglądam, co wydarzyło się ciekawego ze Słońcem. Otóż Słońce wzeszło punktualnie o 6.30.

i będzie z nami przez 11 godzin i 53 minuty, czyli do 18:23. Jesień powolutku się rozkręca, ale powolutku ma w tym zdaniu najważniejsze znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że dziś

0: znowu troszkę mniej, 20 stopni na południu i aż 22 będzie dzisiaj podobno w Szczecinie. Zatem fajny, ciepły, niedzielny dzień nam wszystkim się szykuje. Ciekaw jestem w związku z tym, jakie macie plany na tę niedzielę. Gdzie dzisiaj polecicie mocą waszej wyobraźni? A może ktoś poleci na paralotni? A może ktoś ma dzisiaj zaplanowany lot samolotem? Ciekaw jestem, co zaplanował na dzisiaj Antoś. Dzień dobry, Antosiu.
1: Dzień dobry.
0: Co zaplanowałeś na tę niedzielę?
1: Zbierać skarby jesieni.
0: Co takiego?
1: Zbierać skarby jesieni.
2: Zbierać skarby jesieni.
0: Zbierać skarby jesieni, które powoli już się pojawiają. Bardzo fajny plan. To jakie są twoje ulubione skarby jesieni, Antosiu?
1: Kasztany, żołędze, liście.
0: A w jakim kolorze liście uwielbiasz najbardziej, te jesienne?
1: Czerwone.
0: Czerwone. A ja chyba bardziej wolę takie żółto-czerwone, bo przecież te kolory na jesiennych liściach też się przenikają często, prawda?
1: Tak.
0: Ale fajnie. A byłeś już w tym roku na takim pierwszym spacerku jesiennym, czy to dzisiaj będzie pierwszy spacer? Już byłeś. Czyli zauważyłeś, że te dary jesieni się pojawiły. To jak już przyniesiesz do domu, Antosiu, te żołędzie, te kasztany, te kolorowe liście, to co potem z nimi można zrobić?
1: Robię girlandę.
0: Girlandę, tak?
1: Tak.
0: Piękna ozdoba. A czy ty tę girlandę robisz sam, czy ktoś ci pomaga?
1: Z tatą.
0: Z tatą? Macie jakiś
1: plan? I z mamą.
0: I z mamą? Czyli co, cała rodzinka zasiada do stołu i robicie taką girlandę razem?
1: Tak.
0: Ale poczekaj, ja tak sobie myślę, że ja chyba nigdy takiej girlandy z darów jesieni nie zrobiłem. Jak to się robi? Możesz dać nam przepis na taką jesienną girlandę?
1: Nitka. Tasma. Sztuczna liścia. Prawdziwe też.
0: I to się wszystko...
1: I różnych rodzajów.
0: I to wszystko na tej nitce się nawleka?
1: Tak.
0: Aha.
1: Na okno.
0: I na okno potem taką girlandę zawieszamy. Świetny pomysł. Ha. Czyli jeszcze raz, kasztany, żołędzie, kolorowe liście. Czy coś jeszcze do tego byś dodał?
1: Nie.
0: To wystarczy, tak. Prawda?
1: Tak.
0: A jak już taką girlandę zrobicie, to pewnie przyjdzie czas obiadu, prawda?
1: Tak.
0: Co dzisiaj dobrego u was na obiad, tak przy niedzieli? Wiesz, czy to będzie... Kotleciki, niam, niam, niam, ślinka cieknie już nawet o poranku. O, tata się śmieje, chyba uczestniczył w ich produkcji. Jak to, drogi tato, było?
2: Tak, jeszcze będziemy uczestniczyć razem.
1: Tak, no bo jeszcze mamy liście.
0: Co jeszcze macie?
1: Liście.
2: Liście jeszcze na girlandę mamy.
0: Aha, no to dzisiaj u was i rozrywkowo, i kolorowo, i smacznie, prawda?
2: Tak.
0: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że tak dużo pozytywnej energii już macie o poranku. Życzę udanych łowów na tym spacerku jesiennym, bo te dary jesieni będziecie dopiero zbierać, prawda?
2: Trochę mamy, a trochę jeszcze zbierzemy.
0: No fajnie. Drogi Antosiu, kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, siostrę, mojego psa.
0: Kogoś jeszcze?
1: Wujka, mojego przytulankowego Pokemona.
0: Fajnie. Może wszystkie kasztany i żołędzie jeszcze pozdrowimy, co ty na to?
1: Tak.
0: Pewnie, żeby chętniej w

0: wpadały nam w dłonie, żeby chętniej się pokazywały na tym spacerku, gdzieś tam nie chowały się pod liśćmi, prawda?
1: Tak.
0: Pozdrawiamy kasztany, wszystkie żołędzie, a ja pozdrawiam, Antosiu, ciebie, twoich rodziców, twoją waszą girlandę, która jeszcze nie powstała, ale za kilka godzin już zawiśnie na oknie. I trzymajcie się ciepło, wspaniałej niedzieli i niam, niam, niam, smacznego obiadku, tych kotlecików.
2: Dziękujemy.
0: Pozdrówcie mamę, do usłyszenia, pa, pa.
2: Do.

Pewnie, że smaczniej razem, smaczniej jest nam wszystkim, szczególnie w niedzielę, kiedy mamy więcej wolnego czasu, kiedy o ten obiad można bardziej zadbać, upichcić coś takiego bardzo pysznego, na co potrzebujemy troszkę więcej czasu, usiąść spokojnie, a nawet leniwie z całą rodzinką przy stole i jeść, niam, niam, i konsumować, i po prostu spędzać ze sobą czas. I rozmawiać ze sobą, albo zaśpiewać jakąś piosenkę, która komuś wpadła do głowy w tym tygodniu, albo po prostu patrzeć na siebie przychylnym wzrokiem przy takim obiadowym stole, a nuż widelec jakiś fajny temat do rozmowy wpadnie do głowy. Zatem już teraz, mimo że na zegarach dopiero 8:21, razem ze studiem Stodoła i ich piosenką Razem Smaczniej życzymy wam smacznego obiadku. Ale my dzisiaj nie o obiadkach, tak naprawdę nie o smakołykach, tylko o lataniu będziemy rozmawiać. Kiedy popatrzymy w niebo, może nam się przecież wszystkim wydawać, że latanie dzisiaj, w 2026 roku, jest czymś zupełnie naturalnym. I dla ptaków, i dla człowieka, bo przecież latają samoloty, latają helikoptery, latają balony. Lecimy paralotnią. Ale nie zawsze tak było, nie zawsze to było takie oczywiste. Dawno, dawno temu, kilkaset lat wstecz, człowiek obserwował skrzydła tych wszystkich stworzeń latających, fruwających, ptaków, właśnie owadów, nietoperzy, o których trochę więcej sobie potem opowiemy. I tak człowiek obserwował te stworzenia fruwające i latające i zastanawiał się, co zrobić, jak to się dzieje, żeby się oderwać od tej ziemi, żeby unieść

0: Iść wysoko, wysoko w przestworzach. Wielu naszych zapewne dorosłych radiosłuchaczy zna słynny mit o Dedalu i Ikarze, w którym pojawiają się skrzydła z piór i wosku i wszyscy wiemy, jak to się niestety skończyło. No, pióra i wosk to niedobre połączenie, to bardzo niedobre połączenie i wiedzą to wszyscy, którzy znają mit o Dedalu i Ikarze. Dlatego prawdziwe próby latania wymagały od człowieka te kilkaset lat wstecz nie tylko odwagi, nie tylko, bo to za mało. Odwagę mieliśmy w micie o Ikarze i Dedalu. Potrzebna była wiedza. Wiedza na temat powietrza. Wiedza o ruchu, o budowie maszyn. I tak krok po kroku, a może kroczek po kroczku, ludzie obserwowali przyrodę, obserwowali ptaki między innymi, eksperymentowali i powolutku, powolutku, ale konsekwentnie uczyli się, jak wykorzystywać siły natury, które działają w powietrzu do tego, żeby pofrunąć.
1: Yo, man. Aha, aha. Jak zrobić skrzydła? Ja ci dam.

0: rządzi.
1: Tak, tak. Dzisiaj o skrzydłach, może nie tylko o skrzydłach, ale po prostu o lataniu rozmawiamy w tym porankowym otwarciu w niedzielę. 22 6 4 5 20 55. Kto z was ma ochotę zadzwonić i opowiedzieć nam i dorzucić kamyk do tej rozmowy na temat latania? Niech ten temat będzie szeroki, niech ten temat ma szeroko otwarte drzwi. Co to oznacza? To znaczy tyle, że możecie opowiadać o żywych stworzeniach latających, takich, które mają skrzydła, albo o takich żywych stworzeniach istniejących, prawdziwych, które skrzydeł nie mają, a mimo to potrafią się unieść w powietrzu, chociaż na kilka chwil. Możecie też, drodzy radiosłuchacze, opowiadać o latających maszynach, albo też o latających przedmiotach, zjawiskach, z bajek, z książek, z filmów i z otaczającego nas świata. Takie dzisiaj mamy, myślę, że całkiem przyjemne niedzielne zadanie, czy raczej niedzielną zachętę, bo oczywiście, jeżeli komuś się nie chce, jeśli ktoś jeszcze na przykład nie ma ochoty rozmawiać o poranku, to nie musi do nas dzwonić, a ten numer, który podałem, jest dla wszystkich tych, którzy mają coś do powiedzenia w temacie latania i chcą się wypowiedzieć, chcą już sobie pogadać, mimo że pora wczesna, 8:27 na zegarach. Na pytanie, kto wymyślił latanie, czy jest jakaś taka jedna osoba, no nie da się wskazać jednej,

konkretnej osoby. Ludzie też nie wymyślili samego latania, bo zrobiła to przecież natura. Miliony lat przed nami. Za pierwszych ludzi, którzy zbudowali maszynę zdolną do takiego kontrolowanego lotu silnikowego, uważa się braci Orwilla i Wilbura Wrightów. W 1903 roku w Stanach Zjednoczonych, czyli trochę ponad 100 lat temu, bracia wykonali swój pierwszy słynny lot samolotem Flyer. I ta ich maszyna, wyobraźcie sobie, wzniosła się wtedy w powietrze na zaledwie kilkanaście sekund. Takie były początki. Ale nawet te kilkanaście sekund okazały się przełomem w całej historii lotnictwa. To był bardzo, bardzo duży krok naprzód. Wcześniej, tak jak wspomniałem, ludzie eksperymentowali między innymi z balonami, z szybowcami, z różnymi rodzajami skrzydeł. Możemy zatem śmiało powiedzieć, że samolot nie został wymyślony ani wynaleziony w jeden dzień, lecz był po prostu efektem kolejnych pomysłów, kolejnego zdobywania wiedzy i eksperymentów i odwagi w tym eksperymentowaniu ze strony wielu, wielu, wielu, podkreślmy to słowo, wynalazców i konstruktorów. A co na temat latania powie nam Janka? Dzień dobry, Janko. Halo, halo? Oj, była Janka i nie ma Janki. Janko, jeśli słyszysz nas, jeśli słyszysz mnie cały czas, to bardzo proszę, bo coś chyba zerwało nam połączenie. 22 645 20 55. Bardzo chętnie porozmawiam z tobą na temat latania. Jeśli zechcesz raz jeszcze wykręcić do nas numer, to bardzo proszę, czekamy z otwartymi ramionami. A teraz niech wiatr poniesie słowa.

0: Niech będzie tak, jak ma być. Myślę, że tak też miało być, by Janka pierwszy raz do nas zadzwoniła, by coś się dziwnego, przedziwnego z linią telefoniczną wydarzyła, po to, żeby mogła do nas po raz drugi zadzwonić. Właśnie teraz o 8:34 i już się słyszymy. Dzień dobry, Janko, czy słyszymy się teraz?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię. Tutaj Filip mi podpowiedział, że ty po raz pierwszy się do nas dodzwoniłaś, tak?
1: Tak.
0: To znaczy teraz już po raz drugi, bo wtedy połączenie przerwało, ale po raz pierwszy rozmawiamy. Bardzo mi miło mi cię powitać. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Poznania.
0: Z Poznania. Co ciekawego w Poznaniu?
1: Nic,
2: już opadły z drzew.
0: Liście opadły z drzew. W Warszawie też. O tych liściach opadających i kasztanach też opowiadał przed chwilą nasz pierwszy radiosłuchacz w dzisiejszej audycji. Czy ty lubisz chodzić na takie spacerki, droga Janko, jesienią i obserwować te dary jesieni?
1: Bardzo lubię. Bardzo lubię zbierać właśnie liście, które opadły już.
0: I co z takimi liśćmi potem robisz?
1: Prace plastyczne.
0: Prace plastyczne. A jaką pracę plastyczną można zrobić z liści? Czy je przykleić na kartkę? Czy może nawlec na nitkę i zrobić girlandę, tak jak Antoś? Czy coś innego?
1: Można zrobić taką osobę na wasonicy i popracować na stoliu.
0: A Janko, mam taką prośbę do ciebie. Mogłabyś przybliżyć troszkę słuchawkę do buzi, żebyśmy cię wszyscy O, chyba teraz będzie lepiej. No dobrze, czyli z tych darów jesieni można robić przeróżne, piękne prace, takie dzieła sztuki. A czy ty lubisz na przykład robić te ludziki kasztanowe?
1: Tak, bardzo lubię.
0: I wtedy ktoś ci pomaga w robieniu takich ludzików, czy sama je wykonujesz?
1: Sama robię. Ale w zeszłym roku w przedszkolu zdobyłam nagrodę za konkurs z pracą jesieni.
0: O, to pięknie, gratuluję ci. I jaka to była praca jesienna?
1: Zbierałam z mamą patyki, liście i był karton i poprzyklejałyśmy, zrobiłyśmy huśtawkę. I zrobiłam siebie i mamę z kasztanu i mojego psa, Clifforda.
0: Ale fajnie. Czyli co, cała rodzinka kasztanowa była?
1: Tak.
0: No to ja się nie dziwię, że zostałaś nagrodzona za taką pracę, bo to chyba wymagało też dużo czasu i dużo energii, żeby taką piękną pracę wykonać, prawda?
1: Cały dzień to robiłam z mamą.
0: A właśnie, czy w tym roku też będziesz brała udział w tym konkursie plastycznym, o którym mówisz?
1: Nie wiem, to w szkole będzie.
0: To już będzie w szkole. No to czy konkurs, czy nie konkurs, i tak takie fajne prace plastyczne, malarskie, czy inne artystyczne dzieła z darów jesieni warto wykonywać, prawda?
1: Tak.
0: Proszę, powiedz mi, droga Janko, co ty dzisiaj przez całą niedzielę będziesz robić? Jakie masz plany?
1: Będziemy

0: Będziecie mieć wyścig w lesie, tak? Dobrze usłyszałem?
1: W suchym lesie.
0: I co to będzie za wyścig w tym suchym lesie?
2: Sucholeska dziesiątka.
1: Sucholeska dziesiątka.
0: Oj, to ja nie wiem, co to jest sucholeska dziesiątka. To musicie z mamą nam opowiedzieć, bo chętnie posłuchamy.
1: To taka biegacja, taki bieg.
2: No ja podpowiem to.
0: Tak,
2: taki bieg. Dzień dobry. Taki bieg i my będziemy w strefie żółtej, więc ubieramy się na żółto i będziemy kibicować biegaczom, bo tak zostaliśmy zaproszeni przez przyjaciół i jeszcze nazbierałyśmy, a propos zbiorów, Janka wczoraj nazbierała żółtych liści, żebyśmy były jesienne żółte.
0: No to fajnie. To czy żółty to jest właśnie, tak się zastanawiam teraz po tym, co pani powiedziała, wasz ulubiony kolor jesieni? Czy jeszcze macie jakiś inny?
1: Mój tak, mi się wszystkie nawet podobają. Na razie to jest najlepiej żółte. Bo mogą być trochę przezroczyste. Wczoraj z koleżanką właśnie znaleźliśmy to wielkie liście przezroczystego.
0: Dziewczyny, a powiedzcie, komu będziecie kibicować w czasie tej sucholeskiej dziesiątki?
2: To biegaczom tym razem, bo ja zazwyczaj biegam, ale aktualnie kontuzja nie pozwala, więc będziemy innym biegaczom kibicować, żeby biegli do mety. Zazwyczaj Janka kibicuje mi, a teraz idziemy innym osobom kibicować. Ale najważniejsze jest to, że się będziemy przebierać całe na żółto będzie.
0: Calusieńkie od stóp do głów?
2: Tak. Mamy żółto.
0: Ale dziewczyny, no to przyślijcie nam później zdjęcie, jak wyglądacie.
2: Dobrze.
0: Na dzieci@polskieradio.pl. To następnym razem ja na pewno o tym wspomnę w następnym poranku, który będę miał w następną sobotę. O, zgoda?
2: Tak.
0: To co, niech wygra najlepszy, to jest bieg na 10 kilometrów, prawda?
2: Tak.
0: I z tego, co mi się udało w międzyczasie sprawdzić, to już będzie czwarta edycja tej sucholeskiej dziesiątki.
1: Tak.
2: No i nasza ciocia kiedyś była na podium. Także, tak. Tym razem też nie biegnie, ale tak. To jest fajny bieg. Polecamy.
0: Fajny bieg, a sport to zdrowie. Życzę pani, żeby udało się jak najszybciej z tą kontuzją się uporać. Ja też mam kontuzję, która mi utrudnia teraz treningi tenisa, dlatego też biorę się za nią, by wrócić jak najszybciej na kort tenisowy. Życzę wam, dziewczyny, powodzenia. Czekam na to zdjęcie naszych żółtych królewien z Poznania. No i teraz pozdrawiamy. Kogo chcesz pozdrowić, droga Janko?
1: Ja chcę pozdrowić najbardziej tatę i moją siostrę i babcię.
0: A kogo pozdrawia mama?
2: Ja pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół.
0: Pozdrawiamy serdecznie przyjaciół, a teraz będzie postscriptum. Dziewczyny, dzisiaj jest audycja o lataniu. Janko, co ci przychodzi jako pierwsza myśl do głowy, gdy słyszysz hasło latanie?
1: Jak leciałam samolotem do Włoch.
0: I fajnie się takim samolotem lata, czy to
1: tak.
0: Przyjemnie?
1: Tak, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bo jak prawie lądujesz, jakby tak żołądek ci poskakuje.
0: No wiesz, dla niektórych te skoki żołądka przy lądowaniu są przyjemne, a dla innych zupełnie nie. To jest różnie. Ale dziewczyny... coś mama tu jeszcze...
1: Dla mamy nie jest przyjemne, ale dla mnie tak.
0: To ja jestem tutaj team mama. Ale Janka, ale cieszymy się, że dla ciebie to jest przyjemne i nie sprawia ci kłopotu, bo przynajmniej cały lot jest dla ciebie, z tego co słyszę, jedną wielką radochą, prawda?
1: Tak.
0: Ale zanim, dziewczyny, polecicie po raz kolejny, czy to do Włoch, czy w jakimś innym kierunku, to sucholeska dziesiątka, trzymamy kciuki za wszystkich biegaczy i biegniemy teraz już razem z Centrum Uśmiechu. Dobrej niedzieli, trzymajcie się, hej, hej.
2: Dziękujemy nawzajem.
1: Dziękujemy, do widzenia.

0: Biegnę, biegnę, biegnę, tak jak Centrum Uśmiechu mnie zachęca i uwaga, meta. I tak dobiegłem po to, by usłyszeć kotły, takie instrumenty i sprawdzić, o co chodzi z rytmem, żeby dowiedzieć się, co to jest taktowanie. Aha, no i jeszcze kto siedzi w orkiestronie. Drodzy radiosłuchacze, Polska Opera Królewska cyklem spotkań pokazujemy operę. Zaprasza dzieci do poznawania tajemnic, sekretów właśnie opery i warszawskiego Teatru Stanisławowskiego w Łazienkach Królewskich. Wczoraj odbyły się warsztaty Pokazujemy Rytmy, które prowadziła Ania Szawieł, dyrygował Karol Szwech, a za instrumentami zasiedli perkusista Mateusz Zawadzki i pianistka Monika Kolasińska. Wszystkiemu przysłuchiwała się kto? Już pewnie się domyślacie, nasza kochana Julka Rozbiecka. Posłuchajcie, czego się dowiedziała i co usłyszała.
1: Instrumenty perkusyjne, czyli nasze kolanka i nasze ręce. I chciałabym, żebyśmy się też trochę dowiedzieli o rytmach, o tym, jakie znaczenie mają perkusyjne instrumenty w orkiestrze, w operze i w ogóle w muzyce. Może ktoś z Was wie, jak nazywa się ten instrument?
2: Perkusja?
1: Największe słowo perkusja, mniejsze słowo bębny, a jeszcze mniejsze słowo, które dokładnie nazywa ten instrument, to kotły. Posłuchajcie, jak

0: Anna Szawiel, specjalistka do spraw edukacji w Polskiej Operze Królewskiej. Przygotowaliśmy wrzesień z przytupem, wrzesień z brzęczeniem, dźwięczeniem, głębokim głosem kotłów, delikatnym dźwiękiem dzwonków. To już jest chyba drugi sezon warsztatów Pokazujemy Operę, którym przybliżamy świat opery od różnych stron naszym młodym słuchaczom, uczestnikom, ich rodzicom i opiekunom. We wrześniu zapraszamy na warsztaty Pokazujemy Rytmy. Perkusyjna orkiestra jest ekstra. Rytm to jest coś, co jest obecne w naszym życiu wszędzie, od najmłodszych lat. Już maluszki przecież wytupują różne rytmy, różne emocje swoimi nogami, swoimi rączkami. A my dzisiaj zwracamy uwagę na różne perkusyjne instrumenty związane przede wszystkim z rytmem, ale i z melodią, bo będzie słychać piękną melodię zagraną przez Mateusza Zawadzkiego, naszego perkusistę, na dzwonkach, a więc bardzo magicznym instrumencie, które dzieci bardzo, bardzo lubią.
1: Karol Szwech, dyrygent Polskiej Opery Królewskiej. Owszem, się bardzo łatwo otaczać muzyką, która jest odtwarzana, ale trudniej o tą muzykę, której doświadczamy słuchając po prostu na żywo, więc przede wszystkim to będzie muzyka, ale tematyką naszych warsztatów są rytmy i sekcja perkusji. A druga część warsztatu to jest właśnie pokazanie, na czym polega praca dyrygenta, no i doświadczenie tej wspólnej pracy z dyrygentem nad wybranymi fragmentami operowymi.
0: Wrzesień jest rytmiczny, ale w październiku zapraszamy już na warsztaty Pokazujemy Dekoracje, które się będą odbywały tutaj też w Muzeum Łazienki Królewskie, w Teatrze Królewskim. Będziemy oglądać z bliska scenografię i makiety scenograficzne, a później na ich podstawie zainspirowani będziemy budować własne, nieduże teatrzyki pudełkowe wraz z Julią Kutrą, graficzką, malarką i też doświadczoną prowadzącą warsztaty dla dzieci. Ja myślę, że warsztaty w teatrze to jest niesamowita okazja, aby chłonąć atmosferę wspaniałego, przepięknego Teatru Królewskiego. No to jest niezwykły teatr, w którym ta historia otacza nas zewsząd, począwszy od wspaniałego plafonu, przez cudowne płaskorzeźby, które możemy podziwiać w trakcie słuchania muzyki, po oryginalne drewniane elementy. Możemy z bliska zobaczyć, jak wygląda orkiestron. No i też chyba dać się zaczarować tej niezwykłej akustyce, idealnej do takich magicznych, teatralnych, bliskich spotkań. Więc w październiku będziemy pokazywać dekoracje i budować teatrzyki pudełkowe. W listopadzie z kolei mamy warsztaty z kostiumami. W grudniu pewnie wydarzy się coś świątecznego. Wszystkie nasze wydarzenia edukacyjne można znaleźć na stronie Polskiej Opery Królewskiej. Tam też łatwo można znaleźć link do zakupu biletów. Zapraszamy.

Ciekaw jestem, czy w was jest dzisiaj dobra energia. Jeśli jeszcze nie, to my o to zadbamy, żeby wlać w wasze serca i w wasze głowy jak najwięcej dobrej energii. Na zegarach 8:54. Już za chwilkę pierwsza godzina porankowej audycji będzie za nami, a przed nami rozmowa z latającym gościem, który do studia Polskiego Radia Dzieciom przyfrunie latającym dywanem. Nie no, żartuję oczywiście, aż tak pięknie i aż tak baśniowo nie będzie, ale specjalnie użyłem takiego zdania z tym latającym dywanem, żeby podpowiedzieć wam, że dzisiaj możemy rozmawiać o wszystkich latających zjawiskach, rzeczach, przedmiotach i stworzeniach, tych prawdziwych i tych wymyślonych. Na pewno warto kiedyś poobserwować przez dłuższy czas wiewiórki. Nie zdziwcie się, że one występują właśnie teraz w naszej audycji, bo można czasem zaobserwować latającą wiewiórkę. Ta nazwa może trochę zmylić, bo tak naprawdę ta latająca wiewiórka, czy raczej szybująca w powietrzu wiewiórka, nie lata jak ptak, czy tak jak nietoperz. O nietoperzach też będziemy mówić. Między jej łapami znajduje się taka błona skórna, która działa jak taki mały spadochron, albo jak skrzydło. I wiewiórka właśnie dzięki tej błonie może skakać z drzewa na drzewo i pokonywać w powietrzu całkiem duże odległości. Dlatego latająca, czy raczej szybująca wiewiórka jak najbardziej odnajduje się w dzisiejszej audycji o lataniu, tak jak i nietoperz. Jedyny ssak, który naprawdę lata, jest wyjątkowy pod tym względem. Jego skrzydła nie są piórami, tak jak u ptaków, ale taką cienką błoną, troszkę jak u wiewiórki, rozpiętą między bardzo wydłużonymi palcami. Porusza on tymi swoimi, swoistymi, wyjątkowymi skrzydłami w taki sposób, żeby wytwarzać siłę, która unosi jego ciało. Okazuje się, nie wiem czy o tym słyszeliście, że niektóre nietoperze potrafią też bardzo sprawnie manewrować i zawracać w powietrzu. Ojej, co się dzieje? Ho, ho, ho! Słyszycie to? Mamy nietoperze w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Ale tak naprawdę to są nietoperze muzyczne, piosenkowe, prosto od Misia i Margolci. Co jeszcze lata? Co jeszcze frunie? Podpowiedzcie nam po godzinie 9:00.

Powiedz mi, jeśli wiesz, jak wygląda taki zwierz.

0: Czy to ptak, czy to zwierz, fruwa nocą, nie to topeś.
1: Ja nie wiem, kto to jest topeś.
0: Nie topeś, tylko nie topeś.
1: Nie topeś.
2: Rzekła sowa, drogi jeżu, nie wiesz nic o nietoperzu, o skrzydlatym nocnym zwierzu.
0: Margolciu, futro ma i skrzydła dwa.
2: A ponadto powiem ci, że on głową na dół śpi.

0: piszczy, która ma skrzydła dwa.
1: To ze złości zatrząsł się i odleciał.
0: Nie wiem gdzie.
2: Czy to mysz?

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje.
2: Intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Na zegarach 9:00, to jest druga godzina porankowej niedzielnej audycji. Dzisiaj mamy, przypominam, tym, którzy na przykład dopiero teraz obudzili się i dołączyli do naszej audycji. Dziś mamy 27 dzień września 2026 oczywiście roku i latający poranek w tę niedzielę. Czy słyszeliście kiedyś o latających rybach? Nie mają skrzydeł, ale naprawdę istnieją, chociaż ich sposób poruszania się jest nieco inny niż na przykład u lecącego ptaka. Takie latające ryby mają duże płetwy i te płetwy właśnie pozwalają im wyskoczyć nad powierzchnię wody i szybować ponad falami. Najpierw taka latająca ryba rozpędza się pod wodą, potem wyskakuje z tej wody z dużą prędkością, rozpościera płetwy i jak się okazuje może przelecieć nad wodą nawet kilkadziesiąt metrów. Co jeszcze może latać, frunąć lub szybować?

0: Już wiemy, że latające ryby istnieją, ale latające żaby i raki to chyba nie. Zatem z tej piosenki kwalifikują się do dzisiejszego latającego poranka tylko, a może aż ryby. I na pewno kwalifikuje się do dzisiejszego tematu również takie zjawisko, przedziwne zjawisko, którego na szczęście nie obserwujemy w Polsce, czyli trąba powietrzna. Trąba powietrzna, czyli taki bardzo silny wir powietrza, który tworzy się w czasie gwałtownej burzy i może wyglądać jak ogromny, wirujący lejek. Lejek, co ja mówię? Lej! Największe, najsilniejsze i przez to też najbardziej niebezpieczne trąby powietrzne występują w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych, szczególnie na takim obszarze, który często ludzie nazywają Aleją Tornad. Przez to, że tych trąb powietrznych jest tam stosunkowo sporo i dosyć często się pojawiają. Trąba powietrzna może poruszać się tak szybko, że porywa przedmioty, niszczy budynki na swojej drodze, dlatego podczas takiego zjawiska jak huragan czy trąba powietrzna trzeba schować się od razu w bezpiecznym miejscu. Ale nie trzeba się schować w takim miejscu wtedy, gdy obok nas latają sobie wiewiórki, wróble, samoloty lub balony, bo tego się właśnie dowiedziałem z krótkiej rozmowy Julki Rozbieckiej z naszymi młodymi radiosłuchaczami o takich latających obiektach i stworzeniach. Zresztą sami posłuchajcie.
1: Wiewiórki latają.
2: A jak one to robią, te wiewiórki?
1: No, rozkładają ręce i nogi. I to wystarczy. I skaczą z drzewa na drzewo.
3: Wróble latają, samoloty,
4: balony i helikoptery,
5: kolibarki, czyli takie małe ptaszki.
6: Mrówki też niektóre latają.
2: A czy wy kiedyś gdzieś lecieliście?
7: Ja co roku latam do Turcji samolotem.

0: Ja leciałam z moją babcią na jej urodziny do Budapesztu samolotem.
1: Do Bułgarii.
2: Czy to jest trochę tak, jakby człowiek miał skrzydła?
1: Nie, tylko się zatykają uszy i się dostaje jedzenie. Można było zobaczyć ziemię z wysokości.
2: Jak wygląda ta ziemia z wysokości?
1: Ludzie to są mrówki, psów nie widać, samochody to są malutkie samochodziki, a domy to są klacuszki.
0: Gdy my startowaliśmy samolotem, to mnie uszy bolały, bo się szybko samolot podnosił. I nie bardzo mi się w samolocie podobało. Nie chciałabym latać.
3: Jechałam do Hiszpanii.
2: I też samolotem leciałaś?
3: Tak.
2: I jak było w tym samolocie?
3: Super, trwałam w samolocie, a jak się obudziłam, no to mama mi dała marchewki.
2: Ciekawsza jest taka ziemia z lotu ptaka niż tak normalnie?
1: Tak, no bo wtedy można więcej zobaczyć. Można widzieć malutkie kropki, ale też gdy się na przykład jakoś powiększy ten obraz w swojej wyobraźni, można naprawdę zobaczyć o wiele więcej niż tak, jak sobie idziesz po ulicy.
2: Czy w takim razie czasem człowiek zazdrości ptakom, że latają?
1: Tak. Ja czasem zazdroszczę, że niektórzy umieją latać.

0: drodzy radiosłuchacze, a ze mną w studiu jest już gość, który mówi, że jest coś takiego jak hamak, na którym można latać? No, jeżeli jest hamak latający, no to tak, on się wpisuje w naszą dzisiejszą audycję, ale czy ktoś z was kiedyś widział latający hamak? O co w tym wszystkim chodzi? Opowie i mnie, i Filipowi, i wam Joanna Gruszka, założycielka Wdech Studio, która prowadzi zajęcia z Aerial Kids. Dzień dobry, pani Joanno.
1: Dzień dobry i serdecznie dziękuję i bardzo dziękuję za to, że mogłam się tu znaleźć i z wami porozmawiać i polatać.
0: Tak, już za chwilę zaczynamy lot. Ja

0: Bardzo dziękuję, że o poranku w niedzielę miała Pani ochotę do nas wpaść. Na zegarach 9:13, to co, zaczynamy lot?
1: Lecimy.
0: Co to są latające hamaki? Czy tutaj to słówko musimy wziąć w cudzysłów?
1: W cudzysłów, bo tak naprawdę my trochę sterujemy tym hamakiem. Taki hamak w moim studio jest podwieszony do sufitu. To jest

0: chcąc nie chcąc jest pilotem tego, że tak powiem, obiektu latającego i robi różne figury latające, fruwające, głowa w dole, nogi w górze. Może się też całkowicie schować w tym hamaku i poczuć się trochę jak w brzuchu u mamy.
1: O, oh, wow. Pani Joanno, bo my rozmawiamy o zajęciach Aerial Kids, prawda?
0: Tak, to są zajęcia Aerial Kids i tak jak powtarzam, rzeczywiście jest to taka wysokość, ponieważ dopiero wtedy rzeczywiście ciało dziecka może poczuć, że jest w zupełnie innej przestrzeni, w takim świecie trochę magicznym. Takie zajęcia odbywają się na odpowiednich chustach elastycznych.
1: Takich bardzo wytrzymałych,
0: bardzo
1: prawda?
0: Bardzo wytrzymałych, tak. I bardzo szerokich. Że nie są to wąskie materiały, tylko szerokie. Bardzo duża możliwość ciężaru. I dzieci po prostu w tym hamaku znikają. Jest to bardzo dobra forma treningu, ponieważ przemycamy trening, wzmacnianie mięśni, rozciąganie ciała poprzez świetną zabawę. Dodatkowo dziecko na takim hamaku uczy się odpowiedzialności. Uczy się wzmacniania własnej wartości. No bo ja zrobiłem coś takiego, że nogi mam w górze.
1: Coś takiego trudnego, nietypowego, wyjątkowego,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, a jednocześnie to, co rozmawialiśmy poza audycją, jest to bardzo naturalne dla dzieci. Więc one jak siadają na hamak, to rzeczywiście im się mówi proste zdania i ciało dziecka naturalnie to łapie. Nie musimy tłumaczyć, a teraz wzmocnij brzuszek, a teraz wyprostuj nogę. Ponieważ jak to dziecko usiądzie w hamaku, odrywa się kilka centymetrów od ziemi, to naturalnie postawa dziecka się zmienia. Nagle dziecko jest wyprostowane, nagle nogi są mocniejsze. Nagle same dzieci mówią, o teraz mam twardy brzuch, no bo ciało naturalnie
1: reaguje organicznie,
0: oczywiście,
1: intuicyjnie,
0: że tak,
1: prawda?
0: Intuicyjnie, więc jest to taka, Aerial Kiss to jest trening poprzez zabawę, przemycamy wzmacnianie ciała, rozciąganie ciała, a dziecko wychodzi i z uśmiechem na twarzy mówi, ale to była świetna zabawa. A z treningu na trening widać, że potrafi robić coraz trudniejsze pozycje. Wchodzi na bardzo wysokie...
1: Na dużą wysokość.
0: Mhm. 3-4 metry potrafi się wkręcać.
1: Oh, wow.
0: Są dziewczynki u mnie 8-9-letnie, które już można spokojnie powiedzieć, że trenują akrobatykę powietrzną. Jest to już akrobatyka powietrzna.
1: Ale tak sobie myślę, że tak wbije kij w mrowisko,
0: tak.
1: Że skoro mamy taką wysokość i można się w tym hamaku fajnie zaplątać i polatać 4-5 metrów nad ziemią, no to może nie zawsze to zaplątanie się uda i czasem można spaść?
0: Nie można.
1: Nie?
0: Nie można, ponieważ nie wpuszczamy dzieci od razu na wysokie
1: na taką
0: obroty.
1: Wysokość.
0: Tak trochę jak samolot. Jak startujemy, to musimy tą wysokość odpowiednio
1: osiągać,
0: bo inaczej uszami wyjdzie nam dym, prawda? Więc w ogóle są podzielone zajęcia na zajęcia podstawowe, zajęcia średnio zaawansowane i zaawansowane. Poza tym, szczerze powiem, że hamak uczy dzieciaka takiej fajnej, to ja jeszcze poczekam, to ja jeszcze zobaczę. Samo to, że dziecko jest ponad oderwane od ziemi, powoduje, że ono nie rzuca się od razu tak, ile ja chcę tu, tam, tylko to ja zobaczę, jak to się robi, jak tą nogę trzeba wkręcić. Poza tym są też hamaki, są materace, jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast rzeczywiście patrzę i uczę się każdego dnia, jak te hamaki uczą dzieci właśnie tego, że
1: takiej mądrej ostrożności.
0: Takiej mądrej ostrożności. To jest niesamowite. I to przychodzi naturalnie. Ja powiem te rzeczy asekuracyjne jeden raz, dwa razy, a potem dziecko samo wie, że musi poczekać, zanim hamak podciągniemy. Wtedy może zrobić fikołka do tyłu, czy zrobić przewrót. Wspaniała rzecz. A dzieciaki, nie myśląc o tym, koordynują swoją postawę. Mają świetne takie przestrzenne spojrzenie, no bo ten hamak, jak już jesteśmy w nim, no to on się cały czas kręci.
1: Więc, tak.
0: Więc z każdej strony trzeba łapać jakąś orientację.
1: Więc to jest nie tylko coraz większa wysokość, ale i...
0: W przestrzeni musimy się odnajdywać.
1: Tak, ale i odnajdywanie się w przestrzeni. Tak. To musi być niesamowite.
0: Niesamowite.
1: Proszę powiedzieć, od jakiego wieku można zapisywać dzieci na takie zajęcia z Aerial Kids?
0: Studio Wdech, zajęcia zaczynamy od 8 roku życia.

0: Bo wtedy ja z doświadczenia już jak gdyby obserwując dzieci, a ćwiczę z nimi już jakiś czas, wiem, że jest to już wtedy zabawa, ale jest to dobry trening mięśniowy, rozciąganie. Natomiast młodsze dzieciaczki, no to jak one wpadają do tego hamaka, no to się wiją, bawią, często odpływają. Więc wymyśliłam, że dla tych młodszych dzieci robię zajęcia indywidualne. Wtedy mogę się skupić na tym dziecku.
1: Na tym jednym dziecku.
0: Na tym jednym dziecku, czy dwójce dzieci. I też często w Studio Wdech robimy warsztaty dla mam z dziećmi. Czyli przychodzi mama ze swoją córeczką i w tym hamaku...
1: Z taką na przykład ośmiolatką, tak?
0: Ośmiolatką albo młodszą. Wtedy jak są warsztaty, to mogą przyjść dzieci 8+, ale też mogą przyjść te dzieci mniejsze. I te mamy z dziećmi próbują wspólnie ćwiczyć i to jest przepiękne, no, bo jest wspólny czas.
1: Ale zaraz, pani Joanno, przecież najczęściej jest tak, że dziecko chce ze swoją grupą wiekową ćwiczyć, a nie z mamą, z tatą. To co niby takie zajęcia mogą dać, jak przychodzi mama i dziecko?
0: To jest niesamowite, bo dzieciaki czują się wtedy takie, z takim powerem, że one wiedzą i umieją więcej niż ta mama i mogą czegoś tej mamy nauczyć, więc są dumne, mogą się zaprezentować i świetnie to się sprawdza. A cała godzina mija w minutkę i dzieciaki z rodzicami wychodzą przeszczęśliwi, uśmiechnięci i naprawdę wracają i pytają o te zajęcia.
1: Czego jest najwięcej w tym studiu, w którym odbywają się zajęcia Aerial Kids? Ja odpowiem. Chyba endorfin.
0: Tak, po sufit, a ponad 8 metrów jest wysokości.
1: Pani Joanno, od czego i kiedy zaczęła się pani przygoda z lataniem? Skąd w ogóle pomysł na to wszystko?
0: To jest niesamowite, bo ja jestem instruktorem od lat pilatesu. Ale ten pilates...
1: Czyli jesteśmy po prostu na ziemi, a nie gdzieś w przestworzach.
0: Jesteśmy, ale...
1: Z pilatesem, prawda?
0: No właśnie, tak. Ale u mnie było zawsze tak, że ja jestem taki niespokojny duch i u mnie nawet ten pilates to jest połączenie z piłką, z rollerem, z czymś, co nie jest stabilne. Musi być ta... No bo wtedy dopiero jest praca mięśni głębokich. Więc nawet dużym dziewczynkom i dziewczynom przekazuję to w sposób po prostu ruchu. Czyli ćwiczymy na piłce, ćwiczymy z różnymi gumami, obciążeniami, rollerami, więc cały czas to ciało musi być aktywne i cały czas poszukuje form, które są niestabilne, które trochę odrywają się od ziemi. I krok za krokiem, czytanie za czytaniem nagle trafiłam na hamaki. No i to było objawienie. Bo tak naprawdę aerial stricte yoga...
1: Przepraszam, wejdę w słowo. Tak. Czy znalazła jej pani w Polsce, czy gdzieś w jakimś innym kraju taką inspirację?
0: W Polsce. Temu zaczęłam czytać i zrobiłam też właśnie instruktora w Polsce. Bardzo fajna instruktorka. Tutaj jak gdyby wprowadziła mnie w tajniki tego, no i się zakochałam. Zakochałam się po uszy i pilates to jest taka moja
1: baza,
0: takie korzenie, ale już je wciągnęłam do hamaków, więc są zajęcia dla dorosłych pań, mam, dziewczyn, gdzie też przemycam pilates w hamaku.
1: No dobrze, pani Joanno, dzisiaj poranek prowadzę ja, wydaje go Filip. Pani jest jedyną kobietą, bardzo się cieszymy i bardzo panią wyróżniamy w tej rozmowie, ale mówi pani tylko i o dziewczynach, i o kobietach, a jak my byśmy, albo ja, albo Filip, albo mój siostrzeniec chciałby przyjść na takie zajęcia, to możemy, czy w ogóle będzie pani stała z takim znakiem X, chłopaków nie wpuszczamy, jak to wygląda?
0: To znaczy... Myśl mojego studia Wdech była taka, że jest to przestrzeń dla kobiet. Ta energia kobieca
1: rozumiem,
0: jest trochę
1: rozumiem.
0: Inna. Natomiast rzeczywiście przychodzą tatowie, tatowie?
1: Ojcowie. albo tatusiowie.
0: Tatusiowie i ojcowie. I często są takie pytania, więc wtedy robię zajęcia indywidualne. Wtedy są to takie grupy, gdzie przychodzą tatusiowie z synkami, zamykamy studio i jest męska energia i też można się świetnie pobawić.
1: Czyli jak najbardziej takie hamaki, latające hamaki są też dla chłopaków.
0: Absolutnie, absolutnie. Przepraszam, że tutaj tak się sfokusowałam na dziewczynach i kobietach.
1: Ale ja chciałam tylko doprecyzować, czy każdy może spróbować
0: absolutnie
1: tego.
0: Absolutnie tak. Hamak, gdy siadamy w tym hamaku, czy jest to dziewczyna, czy chłopak, czy duży, czy mały, odlatujemy.
1: O, no proszę, jak pani trafiła, teraz będzie piosenka.

0: Drodzy radiosłuchacze, my tak gadu-gadu z naszym wspaniałym, latającym gościem Joanna Gruszka, założycielka Wdech Studio, która prowadzi zajęcia m.in. z Aerial Kids, jest nadal dzisiaj z nami i sobie fajnie rozmawiamy.
1: Jestem.
0: Tak. Pani Joanno, czy trzeba mieć jakieś, czy dziecko musi mieć jakieś specjalne przygotowanie gimnastyczne, fizyczne, musi potrafić robić przewroty, skoki lub coś innego, żeby przyjść na takie zajęcia na latających hamakach, czy nie?
1: Absolutnie nie. To znaczy na pewno to, co pan powiedział, pomaga, tak? No bo jak dziecko jest gibkie i jest świadome swojego ciała i sportowo rozwinięte, no to pomaga. To wchodzimy szybciej na te 4 metry. Natomiast absolutnie może przyjść dziecko, które zaczyna, albo które, jeszcze powiem, nie lubi sportu, bo jest to nuda, bo siedzę na macie, mama każe tam coś nogę wygiąć, a zwłaszcza jeszcze rozciąganie, jak wchodzi w grę, to o matko boska. A tu rozciąganie przemycamy tak, że dziecko nawet nie wie, że ma rozciąganie.
0: Rzeczywiście.
1: To jest tak niesamowite, plastyczne podejście do ciała naszego dziecka, że jest to wspaniałe i każde dziecko od takiego, które nie lubię sportu, wolę posiedzieć sobie w komputerku, do takiego, który ma zajawkę tylko i wyłącznie na sport, każda z tych osób odnajdzie się na hamaku i poleci.
0: Ale to jest ciekawe z tym rozciąganiem w ruchu, bo
1: tak.
0: Ja swego czasu, jak regularnie chodziłam na treningi na siłowni, to lubiłem wszystko. Oprócz tego rozciągania, które było dla mnie
1: nudne.
0: Nudą, jedną wielką nudą, robiłem je, powiedziałam, że to będzie dobre dla mnie, ale tutaj

0: Rzeczywiście można takie rozciąganie zrobić jako coś bardzo atrakcyjnego,
1: tak,
0: prawda?
1: Dziecko wsiada sobie do hamaka, tak tylko może spróbuję zarysować. Tak. Hamak jest szeroki, siada dziecko w siadzie rozkrocznym, czyli nóżki ustawia szeroko, jest cały schowany w hamaku. No i proszę mi powiedzieć, że ten hamak elastyczny nie zaczyna rozciągać nóżek, jak powiemy, otwórz rączki, otwórz szerzej nóżki. Pracują mięśnie wewnętrzne, zewnętrzne, tylnie, nie ma w ogóle dyskusji żadnej. Tak samo wkładamy jedną nóżkę do hamaka, druga jest na ziemi i prosimy, żeby dziecko się lekko przesunęło do przodu. Nogę jedną trzyma hamak, drugie jest stabilnie na ziemi, no i szpagat robi się elegancko.
0: O, wow, a czy takie zajęcia w ruchu i w powietrzu, Aerial Kids, czy one też, pani Joanno, mogą jakoś wpłynąć fajnie, pozytywnie na dziecięcą wyobraźnię?
1: Oczywiście, że
0: w
1: tak.
0: W jaki sposób?
1: Oczywiście, dziewczynki, jak i chłopcy, jak są zajęcia te zamknięte, wymyślają pozycje, na przykład, że to jest latający konik, a to jest aniołek, bo,
0: o, fajnie.
1: Bo chcę jeszcze powiedzieć, ja sobie to tak wyobraziłam, że jak widzę te dzieciaczki w hamakach, to one są trochę, one ciałem swoim z hamaka robią origami.
0: Ale ładnie.
1: To trochę tak wygląda. Nie paluszkami karteczkę, tylko one ciałem tworzą figury, postacie w hamakach. I to jest takie właśnie origami ciałem w hamaku.
0: Ja sobie teraz...
1: A hamak jest takim papierem w tym wypadku.
0: Ja sobie teraz tak po tym, co pani powiedziała odnośnie tej metafory do origami, pomyślałam sobie, że to może być taka piękna, mogłaby być taka piękna, ruchoma scenografia w jakiejś bajce, w
1: Ależ
0: teatrze.
1: Oczywiście.
0: I nie trzeba materiałów, nie trzeba budować jakichś...
1: Odpowiednia figura, odpowiednie otworzenie rąk, odpowiednia postawa i nagle widzimy motyla. Albo widzimy konika, albo widzimy, że dziecko sobie siedzi na gałązce na drzewie. No wspaniała, naprawdę rozwijająca też mocno wyobraźnię praktyka.
0: Dzieci przychodzą, tak jak pani powiedziała, i bardzo szybko łapią te wszystkie podstawowe zasady fruwania na zajęciach.
1: Bo chcą już więcej, więc oni się mocno skupiają. One naprawdę, często dzieciaki są tak bardzo tu i teraz, w tym moim studio, bo one wiedzą, że jak te podstawy złapią, no to już ich ciało dalej pokieruje.
0: Pójdą do przodu, będą mogły pójść do przodu, a nawet polecieć.
1: Tak.
0: A jak lata się... Szczególnie pytam o początkujących, początkującym rodzicom, czy w ogóle początkującym dorosłym.
1: Nie jest to proste, absolutnie.
0: Dlaczego?
1: Dlaczego? Bo mamy ograniczenia w głowie. I tak naprawdę hamak też, zarówno, może u dzieci nie, bo dzieciaki to są, one mają tą jeszcze lekkość, która nas uziemia z latami.
0: Właśnie dlatego nie bez kozery o to pytam, bo słuchają nas również rodzice, ale chciałem usłyszeć to porównanie odwagi, fantazji, czy po prostu umiejętności dziecięcych i dorosłych.
1: Tak, dorośli przypominają sobie, jak byli dziećmi. I jakie jest to fajne. Po prostu. A niejednokrotnie wychodząc z zajęć, ja jeszcze pod koniec praktyki zawsze robię dużym dziewczynom i dużym chłopakom, robię zdjęcia. I ja te zdjęcia potem im wysyłam. To niejednokrotnie wracają do mnie z informacją, Boże, to ja, to moje ciało, ja tak potrafię, bo podczas tego treningu czas mija szybko, my skupieni jesteśmy na tym, co robimy, żeby z tym hamakiem móc współpracować, a potem jak dostają te zdjęcia, to niejednokrotnie łezka w oku, że coś takiego potrafią i że odnaleźli na nowo radość z życia.
0: Że czegoś takiego mogą doświadczać, prawda?
1: Tak, i że potrafią, bo często jesteśmy, my sami się ograniczamy. A już mam tyle lat, to już tego nie mogę. A nie mam czasu, a boli mnie noga.
0: A nigdy tego nie robiłem.
1: A nigdy to pewnie mi się nie uda.
0: Tak.
1: I nagle wszystko się udaje, bo tak naprawdę w hamaku można, już proste figury powodują, że jesteśmy zachwyceni tym, co się dzieje. I sobą.
0: No a jak ktoś przychodzi, mówię jeszcze cały czas o dorosłych, i ma głowę w mailach niewysłanych, w telefonach niewykonanych, w zakupach opóźnionych i w milionie innych rzeczy, to nie będzie dał rady się skupić na takim hamaku.
1: No i właśnie chciałam powiedzieć, że po przekroczeniu progu sali w studio i dotknięciu hamaka i pierwszej prostej figurze, nagle okazuje się, że te wszystkie problemy zostały za drzwiami.

0: Bo jeżeli wsadzimy je do hamaka, to ten hamak powie, dobra, dobra, to ty nic dzisiaj nie zrobisz, nie dasz rady, po prostu. Więc zaczyna się odnajdywanie siebie, wchodzimy jak gdyby w głąb własnego ciała, bo uświadamiamy sobie, że tylko dzięki temu jesteśmy w stanie z tym hamakiem współpracować i stworzyć coś wspólnie. Więc naprawdę mam taką pozycję na rozgrzewce, że mówię, robimy skłon, hamak już trzymamy w rękach, ale robimy skłon w przód, hamak nas lekko podtrzymuje pod pachami i głowa jest w dole. I teraz mówię zawsze, poruszajcie delikatnie głową, niech wszystko, co w tej głowie jest, teraz wypadnie.
1: Wypadnie
0: dosłownie.
1: I zostanie na ziemi.
0: I zostanie, żeby była ta lekkość i ten moment tu i teraz. I wtedy obiecuję, każda figura jest do zrobienia.
1: A jak ktoś ma lęk wysokości?
0: Tak, to i lęk...
1: To właśnie to mi przyszło teraz do głowy.
0: Lęk wysokości to nie są wysokości przelotowe w samolocie. Natomiast rzeczywiście niejednokrotnie osoby mówią, że zaczynają radzić sobie z tym.
1: Naprawdę?
0: Tak. Gdy osoby mają takie problemy jak błędnik, czy lęk wysokości i rozmawiamy o tym przed treningiem, często jeszcze zanim się dana osoba umówi, to pierwszy trening jest indywidualny. I tak naprawdę oboje, ja i osoba, która przyszła, oceniamy, na ile jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. I proszę mi uwierzyć, ja zresztą sama jestem dowodem, że u mnie błędnik też szalał, a w tej chwili naprawdę ta kontrola i ta lekkość przebywania w miejscach ruchomych jest zupełnie inna. Więc wydaje mi się, że nie ma ograniczeń. Zawsze trzeba zrobić ten krok, żeby móc ocenić, czy to jest dla mnie, czy nie.
1: Po prostu spróbować.
0: Absolutnie.
1: Najwyżej się nie uda.
0: Najwyżej
1: Anusz
0: się nie
1: Widelecki
0: uda.
1: Się uda.
0: Tak jest, a poza tym, jeżeli się nie uda na 4 metrach, są piękne ćwiczenia na niskiej szarfie i równie wspaniałe, równie dobrze wpływające na nasze ciało, a hamak mamy na wysokości kolan. Mhm.
1: Drodzy radiosłuchacze, mali, średni i całkiem duzi, jeśli macie jakieś pytania do naszej ekspertki w zakresie zajęć z Aerial Kids, czyli latających hamaków, to macie jeszcze kilka chwil, by do nas zadzwonić. Numer telefonu do studia 22 645 2055 i zadać pytanie lub pytania pani Joannie Gruszce, tym bardziej, że zostały mi, ja nie wiem, chyba 2 pytania i ja już nie będę wiedział, o czym rozmawiać. Pomóżcie, bardzo proszę. Pani Joanna, no to z tych 2 pytań jeszcze, które mi zostały. Czy pamięta pani jakieś zabawne sytuacje na takim hamaku? Najbardziej chyba ciekawią mnie takie sytuacje na tych zajęciach dla dzieci.
0: Zabawne.
1: Albo wyjątkowe,
0: tak,
1: albo przedziwne.
0: Tak, właśnie, chyba bym powiedziała, że wyjątkowe, bo czasem zdarza mi się, i to nie są takie pojedyncze sytuacje, że jak robimy relaks w hamaku, to dzieciaki chowają się w tych hamakach. I one po prostu znikają, siedzą sobie. Te hamaki mają po 2,5 metra szerokości. No i ja tam prowadzę głosem, co mają robić, bo one mnie nie widzą, ja ich nie widzę. No i na koniec jest zawsze muzyka relaksacyjna i dzieci mogą się w tym hamaku na moment zrelaksować. No i były takie sytuacje, że słyszałam chrapanie. No
1: właśnie o tym pomyślałem.
0: Tak, i to jest, ale to też jest niesamowite, że te dzieci, które są takie wow, ja chcę, tak wyżej, ja tu się złapię i tego się złapię, wszystkie 8 złapię, to nagle jak przychodzi, tak, ale w ogóle one chcą tego relaksu, one chcą się
1: schować. Wow, to fajnie.
0: To jest niesamowite, że one czasem potem pytają, a czy mogłaby mnie pani tak pobujać w tym hamaku? Więc też doceniają, co by się wydawało niemożliwe, taką przestrzeń takiego powrotu do tego spokoju. Gdzieś tam chyba każdy, czy dziecko, czy dorosły, tak, ma taką potrzebę.
1: Poszukuje tego
0: poszukuje
1: mniej lub
0: tylko
1: bardziej,
0: w tym zgiełku,
1: prawda?
0: Może i w tym pędzie, i w tym zachwycie, i chęci, bo za mało czasu zawsze zapominamy o tym, że my jednak tego też potrzebujemy.
1: Tak jest. Pani Anno, to chyba może być fajna praktyka dla dziecka na taki zdrowy ruch, ale i poszukiwanie tego relaksu i spokoju w głowie już później na przyszłość, na dorosłość, prawda? Bo skoro dziecko się tego nauczy, czy nauczy, doświadczy, tak, jako ośmiolatek czy ośmiolatka, to prawdopodobnie będzie tego poszukiwało i w życiu dorosłym.
0: Jak najbardziej, bo...
1: A będzie to na pewno zdrowe poszukiwanie i fajne poszukiwanie,
0: absolutnie,
1: prawda?
0: Absolutnie tak, bo gdzieś zakorzenimy to. poczujemy to głęboko, a nasze ciało, gdy poczuje coś dobrego, to chce do tego wracać, więc będzie nam w pewnych

0: sytuacjach próbowało przypomnieć, żebyśmy się gdzieś odnaleźli, gdzieś znaleźli to miejsce ciszy i spokoju, bo gdzieś kojarzy się to z czymś dobrym i takim bezpiecznym.
1: Uh-huh. To teraz podsumowując już naszą rozmowę, gdyby jakieś dziecko lub dzieci, które nas słuchają, na początku się zachwyciły tymi latającymi hamakami, ale potem wpadły im do głowy jakieś wątpliwości, że może trochę strach, może trochę lęk przed taką wysokością, to jak możemy zachęcić takie dzieci, by przyszły i spróbowały na pierwsze zajęcia bez namawiania na pozostanie na nie wiadomo ile czasu, prawda? Bo to są, myślę, że to może być bardzo ciekawa aktywność dla dziecka. Jak przełamać te pierwsze lody, pierwsze strachy?
0: Często, gdy dzieci fajnie obserwują inne dzieci. Te zajęcia w grupie, ja mam w studio 8 hamaków i każde dziecko ma swój hamak, ale gdzieś tam jest to jedna grupa na tą godzinkę zajęć. I bardzo często jest tak, że jak przychodzi nowa dziewczynka, inne już parę razy były, to te dzieciaczki zachęcają. One mówią, a zobacz, a ja ci pokażę. Czasem tak czasem i nie bój się, bo ja zobacz, ja to robię. To jest na tej zasadzie, że gdzieś ja z boku stojąc nawet pozwalam im na tą interakcję, bo te dzieci między sobą...
1: Łatwiej się porozumieją.
0: Chyba one wtedy wierzą, że rzeczywiście jak taka dziewczynka zrobiła, przecież jestem do niej podobna, to dlaczego mam nie spróbować? Więc próbują. Tak, to bardziej w tą stronę. Często jest też tak, że jak widzę, że grupa jest bardzo taka zachowawcza i taka zastanawiająca się, dotykają ten hamaczek, ale nie, to na przykład zaczynamy inną zabawę. Na przykład robimy, podłoga to lawa, hamaki służą jako liany, na których się łapiemy i tylko przeskakujemy. Mamy różne, z materacy robimy jakieś wyspy, więc poprzez zabawę oswajam te dzieciaki z tą przestrzenią i z tymi hamakami, że potem one same mówią, no to jak się złapałem i przeskoczyłem, no to może ja spróbuję usiąść w tym hamaku, zobaczę jak to jest, jak się siedzi. Więc nie tłumaczę na sucho, tylko zawsze staram się poprzez interakcję, dotknięcie hamaka, złapanie, bo rozmowa to mało. One muszą to poczuć. No i rzeczywiście rozmowa z rówieśnikiem też bardzo dużo daje.
1: Bardzo fajne, odlotowe zajęcia.
0: Odlotowe, naprawdę.
1: A latający poranek, pani Joanno i drodzy radiosłuchacze, trwa jeszcze przez 20, nie co ja mówię, już tylko przez 19 minut. To ostatnie pytanko, pani Joanno. Latający przedmiot, zwierz, zjawisko z bajki, które pani zapamiętała najbardziej, to... I nie może to być latający hamak. Musi to być coś innego. Ma pani coś takiego w głowie, czy mamy podpowiadać jeszcze przez kolejne minuty?
0: Latające z bajek. Jakaś wiewióra mi się kojarzy. I zresztą jest pozycja w hamaku wiewiórki. To dzieciaki wymyśliły.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ja dzisiaj mówiłem o latających wiewiórkach.
0: Jest latająca wiewiórka w hamaku i myśmy nie mówili o hamakach. ale żeby tak, nie wiem, jakiś statek kosmiczny. E.T. i jak oni jeździli na rowerze. Latali na rowerze.
1: No to... Takim to ikonicznym obrazem kończy się nasza rozmowa. Przemiła rozmowa. Też czułem fajny odlot. Bardzo się ciekawie rozmawiało o zajęciach Aerial Kids. Bardzo inspirujące i otwierające głowę. Już w samej rozmowie, a co dopiero przez doświadczenie. Zachęcamy tych, którym spodobało się to, o czym pani opowiadała. Gościem Polskiego Radia Dzieciom była pani Joanna Gruszka. Odlotowa, chyba tak mogę powiedzieć, założycielka Wdech Studio, prowadząca między innymi zajęcia z Aerial Kids. Ogromna przyjemność, dziękujemy pani Joanno, dobrej niedzieli.
0: Bardzo dziękuję, wspaniałego dnia. Dziękuję serdecznie wszystkim.

wspólna zabawa to najlepsza rzecz? Oczywiście, że tak. Balonowy świat. Balony jak najbardziej wpisują się w te latające obiekty, bo przecież dzisiaj latający, odlotowy wręcz poranek. Jestem cały czas pod wrażeniem rozmowy z moim gościem dotyczącej tych wspaniałych latających zajęć Aerial Kids. I tak się zastanawiam, czy sam tego nie spróbuję. No, pożyjemy, zobaczymy. A jednym z pierwszych sposobów, dzięki którym ludzie tak naprawdę wznieśli się wysoko nad ziemię, był właśnie balon. Nie tylko ten z piosenki, ale taki najprawdziwszy na świecie. Ponad 200 lat temu bracia Joseph Michael i Jacques Montgolfier przeprowadzili we Francji udane eksperymenty z balonem na ogrzane powietrze. Zasada jest prosta. Ogrzane powietrze jest lżejsze od chłodniejszego powietrza, które znajduje się wokół balonu. Dzięki temu cały balon może zostać uniesiony do góry. I taki balon nie potrzebuje żadnych skrzydeł, nie potrzebuje silnika, żeby wzbić się w powietrze. Później powstawały balony wypełnione gazami lżejszymi od powietrza, na przykład helem. I balon właśnie pokazał ludziom, że można wykorzystać właściwości powietrza, żeby naprawdę oderwać się od ziemi. A teraz odrywamy się od ziemi i lecimy na karty ulubionych bajek, książek i wierszy. I tam spotykamy latający dywan. Kolejny niezwykły latający obiekt, który spotkać można w wielu baśniach i legendach. Kto by z was chciał chociaż jeden dzień spędzić na takim latającym dywanie, na którym można byłoby zwiedzić cały świat? To byłoby dopiero. Latają też wróżki, jedną z moich ulubionych wróżek i takich bardzo zabawnych wróżek jest wróżka z filmu Shrek. Latają czarownice, latają smoki, latają Baby Jagi. O tych latających obiektach, rzeczach, przedmiotach i zjawiskach moglibyśmy jeszcze gadać i rozmawiać dłużej i wymieniać kolejne latające przecież samoloty, satelity, nasiona klonu na przykład są takimi wirującymi, latającymi nasionkami, ale czas już powoli się żegnać i troszkę posłuchać dobrej muzyki, zanim w Polskim Radiu Dzieciom już za kilka chwil zagości źródełko. A skoro wspominałem wam teraz o latających czarownicach i o latających babach jagach, no to teraz pożegnamy się piosenką pod tytułem Ćwiczy Baba Jaga Jogę. No i bardzo dobrze, niech ćwiczy, bo sport to zdrowie. Baba Jaga też musi dbać o dobrą kondycję, żeby jej się dobrze na tej miotle latało. A ja wam życzę pięknej, odlotowej, fruwającej, ale przede wszystkim spokojnej i bardzo dobrej niedzieli, dobrej energii i chociaż jednego powodu do uśmiechu dzisiaj i dużo zdrówka. Jacek Zawada, Filip Górski, to był Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: czerwony. Czy gdzieś tutaj jest kolor czerwony?
1: Papuga, papuga, czerwona papuga. Papuga, papuga, czerwona papuga.
0: Żółty. Czy gdzieś tutaj jest kolor żółty?
1: Papuga, papuga, żółta papuga. Papuga, papuga, żółta papuga.
0: Fioletowy. Czy gdzieś tutaj jest kolor fioletowy?
1: Papuga.

0: Zielony. Czy masz dzisiaj na sobie kolor zielony?
1: Papuga, papuga, zielona papuga. Papuga, papuga, zielona papuga.
0: Niebieski. Czy masz dzisiaj na sobie kolor niebieski?
1: Papuga, papuga, niebieska papuga. Papuga, papuga, niebieska papuga.
0: Różowy. Czy masz dzisiaj na sobie kolor różowy?

0: Autopromocja.
1: Ujdą nią, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
8: Źródełko.

Dzień dobry. W źródełku witają Was serdecznie Filip Górski i Jolanta Kosakowska, prowadząca audycję. Dzisiaj przywitaliśmy się z Wami utworem Kalimby o poranku, chociaż ranek jest już późny. U nas w Warszawie świeci piękne słońce. Nie wiem, jak tam pogoda u Was, ale rzeczywiście w nastrojach jesteśmy bardzo dobrych. Co dzisiaj nas czeka w źródełku? Bardzo, bardzo wiele atrakcji. Przede wszystkim w naszym studiu pojawi się niezwykły gość, a właściwie gościni, Katarzyna Jackowska-Enemło, która opowie nam, będzie opowiadać bardzo wiele, między innymi o pewnej książce, której absolutna premiera będzie miała miejsce dzisiaj w źródełku. No a poza tym zaprosimy Was do skansenu w Chorzowie na Dobranocki. Połączymy się telefonicznie, mam nadzieję, z Joszką Brodą, który opowie o swoim projekcie Poczuj od dźwięku do emocji. No ale najpierw... przeniesiemy się w czasie. To będzie wycieczka o kilka stuleci i o dobre 3000 kilometrów stąd. Będzie w obcym języku, będzie śpiewane, będzie grane i posłuchajcie, to jest niezwykła muzyka.

zespołu Mikrologus. Zespół Mikrologus już od kilkudziesięcioleci wykonuje muzykę dawną, taką najdawniejszą, z renesansu i nawet ze średniowiecza. Wykonują ją na instrumentach historycznych, a ja nie bez powodu włączyłam właśnie tę muzykę, ponieważ utwór jest renesansowy, hiszpański. Patrycja Bobi też doskonale mówi po hiszpańsku i pięknie śpiewa. A wszystko dlatego, że mam dla Was wyjątkowe zaproszenie. Zaproszenie do Instytutu Cervantesa w Warszawie na koncert pieśni hiszpańskiego renesansu. Będzie śpiewała, no nie Patrycja Bobi, ale inna doskonała śpiewaczka, Perrin Devier, i będzie jej akompaniował Ariel Abramowicz, czyli będzie śpiew i, uwaga, wihuela. Wihuela to taki instrument podobny do gitary, ale dawny instrument. Coś między lutnią a gitarą. Stan przejściowy. Zanim pojawiła się gitara i jeszcze kiedy wychodziła lutnia powolutku z mody. Wihuela jest trochę mniejsza, ale gra się na niej też wspaniale. Wspaniale można czarować na niej rozmaite dźwięki i doskonale nadaje się do akompaniowania piosenkom i pieśniom dawnym. Także jeżeli jesteście ciekawi, co łączy muzykę tradycyjną i muzykę dworską, bo te dwa tematy się przeplatają w renesansie doskonale, przyjdźcie 1 października o godzinie 18:30 do Instytutu Cervantesa w Warszawie na ulicę Nowogrodzką 22. Wstęp jest wolny, także jeśli jesteście w Warszawie albo w pobliżu, może warto zajrzeć albo posłuchać takiej muzyki i trochę sobie rozszerzyć te muzyczne horyzonty. Ja tutaj opowiadam i mogłabym tak jeszcze wiele o muzyce dawnej, bo uwielbiam muzykę dawną i różne ciekawe instrumenty, ale czeka nas za chwilę rozmowa z Joszką Brodą, znanym człowiekiem, znanym muzykiem, no niezwykłym po prostu opowiadaczem również muzycznym. Za chwilę się z nim połączymy telefonicznie, żeby porozmawiać o jego projekcie, a teraz może przypomnijmy sobie, jak Joszko Broda gra na dwojnicy.

0: Teraz jestem w domu.
1: O, wspaniale, to chyba nieczęste, bo dużo podróżujesz.
0: Tak, sporo. No, muzykiem, jak się jest, no to się podróżuje. To zajęcie głównie powoduje, że się podróżuje.
1: Grasz również na wielu instrumentach. Czy kiedyś policzyłeś na ilu?
0: Nie. Nie liczyłem tych instrumentów. Myślę, że to chyba ponad 50, ale ktoś tam liczył, to chyba jakieś moje dziecko z domu i tak liczyli.
1: Wyszło około 50?
0: Jest tego sporo. Mhm.
1: Jak one się wszystkie mieszczą w domu? Dajecie radę jakoś?
0: Ja często mam jeszcze jakieś miejsca, w których mogę złożyć te instrumenty. Mamy w Iskrebnej taki Instytut Transmisji Kulturowej, właśnie ten budynek, w którym pracujemy i konstruujemy te wszystkie programy edukacyjne, gdzie część ich robimy. No i tam jest sporo miejsca, tam możemy mieć magazyn, tam mamy bibliotekę. No tam jest miejsce na te instrumenty, tak.
1: Wspaniale.
0: No, ale w domu też są, tak. One są wszędzie właściwie.
1: No właśnie, a propos robienia projektów i różnych rzeczy, rozszerzaniu muzyki i wiedzy o muzyce, wiem, że jesteś w trakcie realizowania projektu Poczuj od dźwięku do emocji i to jest już druga edycja. Poczuj w języku górali śląskich oznacza posłuchaj, czyli czucie, emocje i słuchanie są ze sobą związane, prawda? To jest też taka zabawa słowem. Opowiesz nam coś więcej o tym projekcie?
0: Tak. Tak jak powiedziałem, to jest Poczuj od dźwięku do emocji, edycja druga. Robimy to my, czyli nasz Instytut Transmisji Kulturowej Istebne 406. Wszystkich zapraszamy do Istebnej. Z programu Edukacja Kulturalna 2026. No i jak my to żeśmy wymyślili, że dofinansowało nas Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po to, żebyśmy mogli jeździć do szkół. Najczęściej są to niewielkie szkoły i najczęściej szkoły wiejskie, ale też w pierwszej edycji zdaje się też parę miast, do dużych. I rozmawiamy o emocjach i rozmawiamy o transmisji kulturowej, czyli o przepływie kultur. Omawiamy mapę podobnych zachowań człowieka, czyli taką mapę etnomuzyczną Polski. No i dzieci się dowiadują, że jesteśmy my Polacy z kultury greckiej, że każdy ma swoją kulturę, że w Polsce jest ponad 50 kultur polskich, tak licząc jakby bardzo ogólnie i tych najbardziej ważnych, ponad 50. No i że dobrze jest po prostu skorzystać ze swojej kultury, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, kim się jest, czyli skąd się jest, po to, żeby być człowiekiem mocnym przez całe życie. I oczywiście można odrzucić swoją kulturę, czy swoje kultury, bo możemy pochodzić z paru kultur, ale najpierw lepiej je poznać.
1: No właśnie, warto poznawać to, co jest blisko nas.
0: Brać coś dla siebie, a najlepiej poznać swoją. Po prostu nie tą, którą chcielibyśmy adoptować, tylko swoją, taką po dziadku, po prababci, po pradziadku. Tym się zajmujemy.
1: Joszko, ja wiem, że ty masz w ogóle bardzo duże i długie doświadczenie w warsztatach, bo jesteś drugim pokoleniem, które takie warsztaty prowadzi i w ogóle popularyzuje muzykę, prawda? Opowiadałeś mi wcześniej o swoim tacie, z którym również bywałeś na koncertach, warsztatach.
0: Ponieważ mój tata robi to, takie mam wrażenie, od 100 lat, no to ja robię to razem z nim. Kiedy byłem małym dzieckiem, tato mnie zabierał ze sobą wszędzie. Czyli zabierał mnie od tego momentu, kiedy już utrzymywałem sam równowagę jako człowiek na dwóch nogach. Więc to było takie między drugim a trzecim rokiem życia, tego co mówiła mi mama i mówił tato. Ale licząc ten czas, w którym ja jestem przed mikrofonem, czy byłem obecny na takich warsztatach, które teraz prowadzę, no to jest 50 lat.
1: No ja to spory kawał czasu.
0: Długo. Tak, i to były inne czasy, bo to była inna rzeczywistość. To był początek lat 70., a teraz mamy 2026 rok i poziom skupienia dzieci to jest około 8 sekund, więc te czasy naprawdę się zmieniły. Ale mam wrażenie, że treści są potrzebne dokładnie te same i wiem to na pewno, że ludzie, którzy wychodzą z naszych zajęć,

0: latach, latach wracają z informacją zwrotną, że był to dla nich moment, czasem nawet przełomu. To jest niezwykłe.
1: No nasi słuchacze...
0: dowiedzieli się.
1: Tak, tak. Nasi słuchacze, słuchacze Radia Dzieciom akurat są uważnymi słuchaczami i bardzo chętnie podłapują takie i nowinki, i to, co jest...
0: słuchaczami.
1: Tak, tak, tak, zgadza się.
0: Są bezkompromisowe, szczere, otwarte i ta bezkompromisowość dzieci jest cudowna, ponieważ one biorą zawsze to, co ich interesuje. Jeśli ktoś potrafi zainteresować, to ma szansę przekazać każdą informację cenną i to jest piękne u dzieci.
1: My trzymamy kciuki, żeby twój projekt rozwijał się i żeby były kolejne edycje Poczuj od dźwięku do emocji, no bo przecież emocje wspaniale wyraża się w muzyce. Także dziękujemy ci serdecznie za rozmowę na antenie Radia Dzieciom i trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że będzie cię można spotkać.
0: Jeśli ktoś z was chciałby jeszcze przyjść posłuchać naszej muzyki, to gramy w Łomiankach 4 października z orkiestrą łomianowską, kameralną. Będzie dyrygował Radek Glabacho, a my będziemy grać właśnie również o emocjach. Serdecznie zapraszamy.
1: Wspaniale, my też dołączamy się do tego zaproszenia i pozdrawiamy cię serdecznie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w Łomiankach. Pozdrawiamy.

Zapytacie mnie, kto tak pięknie śpiewał, a ja wam natychmiast odpowiem. To była Katarzyna Jackowska Enemło, postać znana w świecie i z muzykowania, i z opowiadania, i z książek. I tak się tutaj magicznym sposobem stało, że my ją już mamy w naszym studiu, w studiu Radia Dzieciom w Warszawie. Katarzyno, dzień dobry.

0: Dzień dobry, cześć Jolu, dzień dobry wszystkim.
1: Kasiu, od zawsze odpowiadasz, od kiedy cię znam. Długo już tak chodzisz po świecie z tymi swoimi opowieściami?
0: 18 lat w tym roku. Pełnoletnią opowiadaczką jestem.
1: I ja myślę, że trzeba by jakąś ucztę wydać z tego powodu i to wszystko sobie poświętować, bo to są dobre powody do świętowania.
0: To są dobre powody do świętowania. Wiesz, zwłaszcza teraz, jesienią, w okolicach równonocy, to jest ten moment, kiedy ludzie przyglądali się plonom własnej pracy i pracy własnych rąk i sprawdzali, ile udało im się upracować, więc takie spojrzenie wstecz o tej porze roku, wow, tyle mamy jabłek, tyle mamy śliwek, a co my z tego zrobimy? A zrobimy z tego dżem, a może konfiturę, a może kompocik, a może ususzymy, a może upieczemy ciasto, to jest idealny moment na tego rodzaju przyglądanie się.
1: A ja cię miałam właśnie zapytać, czy ty lubisz jesień i chyba mam odpowiedź.
0: Uwielbiam jesień, chociaż nie jadam owoców w ogóle, więc z przyjemnością patrzę, jak ludzie robią powidła śliwkowe. Sama ich nie tknę, ale uwielbiam, jak się robią, bo nie lubię owoców.
1: A warzywa lubisz?
0: Kocham warzywa i kocham orzechy, wszystkie ziarna i nasiona.
1: To dobrze, że lubisz warzywa, bo przecież z warzyw też można świetne przetwory robić.
0: Oj, to jakie.
1: A pomidorowe? Kabaczki,
0: a cukinie, a pomidory.
1: No właśnie. Robiłaś już przetwory w tym roku?
0: Nie, bo nie mam czasu.
1: Bo jesteś muzykiem i podróżujesz.
0: Tak, bo jestem muzykiem i podróżuję, jestem opowiadaczką i podróżuję. I chociaż uwielbiam robić przetwory, to tutaj zdaje się na moich przyjaciół i znajomych, którzy je robią i ja po prostu barterowo je od nich biorę albo zakupuję, a sama rytualnie, dorocznie robię tylko duży gar ajwaru.
1: A co to takiego ajwar?
0: Ajwar to jest taki rodzaj sosu, czy też pasty z papryki, głównie z papryki i czosnku. To jest bałkański
1: wynalazek.
0: Tak. I to jest wspaniałe, bo kupujesz dużo kolorowej papryki, a potem ją kroisz, a różne są tam metody, można ją upiec, można jej nie upiec, a potem ona się pichci w garze i jest tam dużo czosnku i to pachnie i ma takie kolory, jakby ci płonął ogień w domu, a nie palił.
1: Ach, wspaniale to opowiadasz. Chyba jesteś opowiadaczką, prawda?
0: Chyba.
1: Chyba, tak. Tak. Katarzyna wspaniale opowiada i można ją spotkać w różnych miejscach, razem z jej opowieściami i z muzyką. Czy jesienią też jest obfitość opowieści?
0: No właśnie, różnie to bywa, ale w tym roku jest. Ten rok jest jakiś naprawdę bardzo wyjątkowy i intensywny i w tym roku jesienią bardzo dużo tych opowieści jest i będzie. Bo na przykład już dzisiaj w Legionowie w ramach projektu Warszawskie Świętowania Społeczne robimy społeczne święto o plonach. Wczoraj to robiliśmy w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej. A dzisiaj robimy w Legionowie, bardziej trochę dla rodzin z dziećmi i tam też są opowieści. A z kolei potem w październiku, 7 października będziemy zapraszać, to jeszcze pewnie do tego wrócimy, na premierę nowej mojej książki z baśniami. A potem opowiadamy też na Festiwalu Opowieści w Warszawie. A w międzyczasie jedziemy do Czech, mówię my, ponieważ wszystkie te rzeczy akurat tak się składa, że robię, opowiadam te historie z Mateuszem Szemrajem. Także mówię my, bo ta jego część muzyczna jest tutaj bardzo istotna.
1: No właśnie, muzyka się często łączy z opowieścią. To jest w zasadzie takie zrośnięte dwie rzeczy i dobrze jest opowiadać z akompaniamentem. Ja zapowiadałam wcześniej koncert w Instytucie Cervantesa, bo właśnie te opowieści zawarte w pieśniach przeważnie śpiewa się, opowiada przy akompaniamencie. No a opowieści to samo, same w sobie. Kiedy mają tę muzyczną stronę, od razu ucho słucha tego uważniej, prawda?
0: Tak myślę. Wiesz, pierwsze opowieści, te najstarsze, opowiadano śpiewając. Najstarsze eposy, najstarsze opowieści mitologiczne były śpiewane. Homer śpiewał, z tego co wiemy, oczywiście.
1: I miał lirę, prawda?
0: I miał tak, i miał swój instrument, i opowiadacze mieli swój instrument. Myślę, że to można rozdzielić. Obecnie jest dużo opowieści.

0: opowiadaczy, którzy opowiadają bez instrumentów i robią to znakomicie. Natomiast dla mnie muzyka jest po prostu równoważnym językiem opowieści. Ja nie umiem tego rozdzielić.
1: Kiedy wchodziłaś do studia, to włączyłam twoją piękną piosenkę o Planetniku. I ja się chętnie za chwileczkę dowiem, kto to taki Planetnik, ale na razie dam ci odpocząć i łyknąć wody, a tymczasem posłuchajmy sobie pewnej jesiennej piosenki.

0: Chociaż w piosence padał deszcz, to my tutaj za oknem w Radiu Dzieciom w Warszawie mamy piękną, słoneczną pogodę i nawet się zrobiło całkiem ciepło. A w studiu z nami wciąż Katarzyna Jackowska, NMO.
1: Hura, hura.
0: Właśnie, cieszymy się bardzo z twoich odwiedzin. Zaśpiewał nam pięknie przed chwilą Stefan Żak i zagrała muzykancka kompania dziecięca. No i było jesiennie, bo teraz rozmawiamy sobie, Katarzyno, o jesieni, ale ja chciałam nawiązać jeszcze do wcześniejszej piosenki, która się nazywa Piosenka Płanetnika. Kto to taki Płanetnik?
1: Ach, Płanetnicy to są wspaniałe postacie, półmitologiczne postacie znane na całej Słowiańszczyźnie. Bardziej u nas się nazywają Płanetnikami.

0: na wschodzie, czyli na dzisiejszej Białorusi, to byli też planetnicy. Na Bałkanach nazywa się ich zduchaczami.
1: Zduchacze?
0: Zduchaczami, tak.
1: Coś z duchami to ma wspólnego.
0: Właśnie nie. Nie. I to z jednej strony to byli normalni, żywi ludzie chodzący po ziemi, tacy, którzy mieli moc odpędzania burzy i chmur. Wiedzieli, jak to się robi. Jak nam wystarczy czasu, to mogę wam powiedzieć, jak to się robi.
1: Bardzo bym chciała się tego dowiedzieć, żeby mieć ładną pogodę wtedy, kiedy chce słoneczka.
0: No więc jak idzie burzowa chmura, to trzeba wyjść w pole i mieć świeczkę, ale to wiesz, to sam sposób nie wystarczy, to jeszcze trzeba mieć to coś. I białą szmatkę, i bo mówi się, że pod chmurami deszcz niosą duszyczki, którym nikt nie nadał imienia. Więc trzeba przedrzeć białą szmatkę i rzucić ją na wiatr i zawołać, jakżeś pan, niech ci będzie Jan, jakżeś panna, niech ci będzie Anna. Oraz mnóstwo jest innych sposobów, ale ci planetnicy, o których ja śpiewam w tej piosence i o których jest też opowieść w poprzedniej książce, w Między ziemią a niebem, to są takie postacie półludzkie, półnieludzkie, które zostały stworzone na początku świata i mówi się o nich, takie są zapiski w źródłach etnograficznych, że oni po tęczowym łuku ciągną wodę z mórz do chmur, a potem te chmury prowadzają po świecie na czarnych powrozach i kiedy chcą, to przystają i ciągnął za sznur i z tych chmur spadają deszcze. Tylko oni są, mogą być przyjaźni, można ich obłaskawić, ale tak naprawdę nie są nam do końca przyjaźni. Spuszczają też grady i ulewy, więc to jest taka postać nieoczywista.
1: I kapryśna, prawda?
0: I kapryśna, i ma długą brodę, i szpiczasty kapelusz, z którego kapie woda. A do tej piosenki chciałam powiedzieć, bo ona jest dla mnie wyjątkowa i niezwykła i cała opowieść o planetnikach wzięła się z niej. I jest to piosenka, dzięki której poznałam się z moją przyjaciółką, bo wiecie, można się poznać przez opowieść, można się poznać przez piosenkę z moją przyjaciółką Olą Rózgą. Bo tak naprawdę to są jej słowa, to jest jej list do bardzo ważnej, bliskiej osoby, który ja przeczytałam, wybuchła mi głowa, zrobiłam z niego piosenkę, a potem opowieść i tak żeśmy się poznały, bo opowieści i pieśni i muzyka pozwalają nam się spotkać.
1: To jest prawdziwa opowiadaczka z tej Katarzyny. Powiedziałaś właśnie, ja wychwyciłam, użyłaś słowa w poprzedniej książce, a wszystko dlatego, no jesteśmy w radiu, więc nie widzicie, ale tutaj na stole leży przede mną zupełnie świeżutka, prosto z wydawnictwa, nowiuteńka książka Katarzyny Między sytością a wiecznością. Taka historia, jak opowiadałaś przed chwilą, to znaczy o planetniku, taka postać, no to jest już gotowa opowieść. Ty pewnie chodzisz po świecie, rozglądasz się albo właśnie usłyszysz coś i oni tam są i można o nich wspaniale opowiadać. No właśnie, bo książki biorą się z opowieści.
0: Moje przynajmniej biorą się z opowieści, bo ja jestem najpierw opowiadaczką historii, a dopiero potem pisarką. To jest w ogóle coś bardzo ciekawego, jak się pojawia opowieść, która no, jest żywym słowem. Żywe słowo, które się mówi człowiekowi, tak jak ja mówię, kiedy mam swój spektakl, nazwijmy to, albo tak jak opowiadam wam teraz przez mikrofon w radio. To jest zupełnie inny sposób mówienia niż ten, który się zapisuje w książce, żeby potem ktoś mógł z przyjemnością to czytać. Dlatego być może pisarze mają różnie. Ja mam tak, że jestem najpierw opowiadaczką, a potem z tego powstaje książka.
1: Ta książka wyszła tym razem znowu. Bardzo piękna, leży tutaj przede mną, z pięknymi ilustracjami. Ja tak sobie myślę, że w ogóle książki mają tę warstwę graficzną, która jest bardzo, bardzo ważna, a akurat tutaj za ilustrację do twojej książki odpowiedzialna jest Nika Jaworowska-Duchlińska.
0: Która... Tak, i to nasza trzecia wspólna książka.
1: To jest chyba dobra współpraca i ja też obserwując, czytając sobie, oglądając te książki, widzę, jak bardzo się to zaplata, jak wy się dobrze rozumiecie i myślę sobie, że książkę można i pisać, i rysować.
0: Zdecydowanie, tak samo jak, wiesz, jak rozmawiałyśmy o tym, że muzyka jest równoważnym językiem opowieści,

0: treści, tak dla mnie forma graficzna, czy to są takie piękne, kolorowe i bardzo symboliczne ilustracje, jak w tej książce, które stworzyła Nika, czy to są rzeczy, nie wiem, bardziej subtelne, delikatne, to warstwa graficzna i obraz są równoważnym językiem opowieści, o ile się tak uda. Ja mam to szczęście, że moja wydawczyni Iwona Wierzba z wydawnictwa Albus ma talent do łączenia ludzi. I ona po prostu przeczytała te opowieści, mówi, ta osoba. I rzeczywiście ja mam poczucie, że my z Niką wędrujemy gdzieś po wspólnym świecie w tych opowieściach.
1: W swoich książkach wędrujesz czasami nawet między światami, między sytością a wiecznością i za chwileczkę nieco więcej o tej sytości i wieczności porozmawiamy. Takie wrażenie pierwsze, jakie mam patrząc na okładkę tej najnowszej książki, jest troszeczkę mroczna, ale jednocześnie tajemnicza postać się uśmiecha. Także muszę was uprzedzić, drodzy słuchacze, bo już zerknęłam do środka, że te historie, chociaż czasami są niepokojące, to zawsze w taki kojący sposób się rozwiązują i nie będę zdradzać oczywiście dokładnie, o czym są opowieści. Troszkę sobie o tym porozmawiamy, żeby rozbudzić waszą ciekawość. Żadne z zakończeń tych opowieści, tych wszystkich baśni mnie nie rozczarowało. Także wzruszałam się, płakałam i śmiałam się, czyli to właśnie to, co się robi podczas słuchania opowieści. Ja sobie myślę, że żeby dobrą opowieść opowiedzieć, dobrą baśń napisać i złapać historię, to trzeba mieć dobre oko. Trzeba mieć dobre oko?
0: Trzeba mieć dobre oko i ucho, ale oko do świata.
1: To posłuchajmy teraz piosenki Oko.

0: audycja Źródełko w Polskim Radiu Dzieciom. Zaśpiewała nam Katarzyna Jackowska NMUO. To było z nagrania, ale mamy tutaj Kasię dzisiaj na żywo i bardzo się z tego cieszę. Rozmawiamy sobie o opowieściach, o jesieni. I zaczęłyśmy wątek twojej najnowszej książki, Kasiu, Między sytością a wiecznością. O czym ta książka jest?
1: Wiesz co, ona jest o takich elementach pożywienia, które z jednej strony wydają się nam bardzo codzienne. To jest ziarno, z którego mamy chleb, to jest jajko, to jest sól, takie najzwyklejsze rzeczy. A jednocześnie, jak się przyjrzeć starym tradycjom i obrzędom, i opowieściom właśnie, takim naprawdę starym, mitologicznym i wykopaliskom archeologicznym, to się okazuje, że to są elementy, które niosą w sobie bardzo, bardzo starą i bardzo głęboką symbolikę. Jajko na przykład jest symbolem nowego życia i odradzającego się świata. W wielu mitologiach i opowieściach mówi się, że świat powstał z jajka. Ile tych historii jest? I to na całym świecie, nie tylko u nas.
0: No właśnie, bo jedzenie, pożywienie jest w sumie nie tylko do tego, żeby brzuszek był pełny i żebyśmy mieli lepszy humor, ale również istnieje tak zwane święte pożywienie. Można tak powiedzieć, prawda?
1: Tak, święte pożywienie, święta strawa.
0: To jest strawa dla ducha. Strawa taka dla, no nie wiem, ważniejszych trochę celów, trochę symboliczna, prawda? Świąteczna bardziej.
1: Właśnie, świąteczna. Wiesz, to jest, bardzo lubię to słowo i czasami jak rozmawiam z dziećmi, to pytam ich, czy co znaczy słowo ferie. Ha!
0: Ferie, no wiadomo, wszyscy jedziemy wiedzą sobie, nie wiem, w góry na narty.
1: Mamy
0: albo
1: ferie.
0: Sobie mamy ferie i możemy różne fajne rzeczy robić, bo nie trzeba wstawać do przedszkola ani do szkoły.
1: Aha, aha, i możemy sobie leżeć i chodzić w piżamie. A w starożytności, w starożytnym Rzymie, słowo ferie, czyli święto, oznaczało czas, który był przeznaczony bogom, bo oni wierzyli w tych wielu
0: tak,
1: różnych
0: wielu
1: bogów. Chodziło o to, że to był czas, kiedy nie robiło się normalnych, codziennych rzeczy. To był czas, kiedy zawieszało się codzienne życie i świętowało się literalnie jakąś ważną część istnienia, na przykład to, że ziemia rodzi zboże, na przykład to, że właśnie przychodzi pora, kiedy padają deszcze, na przykład to, że dojrzewają owoce.
0: No właśnie, tak jak teraz, mamy pełno tych owoców jesienią, prawda?
1: Ach, jakie to jest wspaniałe.
0: No i wracamy do tej obfitości całej. Można sobie teraz już zajadać bardzo, bardzo dużo. No kiedyś w ogóle na wsiach to był też taki dobry czas po prostu, kiedy jedzenia było w bród, po lecie, prawda?
1: Tak, i się to jedzenie zbierało i starannie się je zabezpieczało na zimę, ale to był czas takiego trochę cieszenia się, że udało się, mamy to, będziemy żyć, bo my teraz oczywiście cieszymy się tą obfitością, ona pachnie, jest słodka i wspaniała, ale kiedyś dla ludzi

0: ludzi na wsi, to był realnie warunek przeżycia.
1: Żeby mieć co jeść.
0: Żeby mieć co jeść aż do następnej wiosny.
1: No tak, często się ten motyw też w bajkach różnych ludowych pojawia, że tutaj bieda aż piszczy, prawda, i nagle pojawia się jakiś magiczny przedmiot, który pozwala znowu przywoływać tę obfitość, przywoływać jedzenie, albo magiczne ziarenka fasoli, prawda, które sprawiają, że nagle tego jedzenia robi się więcej i wszyscy... Ach, mogą odetchnąć z ulgą. To prawda. Wspomniałaś o tych świętych elementach pożywienia, takich jak jajko, prawda? Ziarno. Ziarno jest ważne.
0: Ziarno
1: również.
0: Jest bardzo ważne. Bez ziarna nie mielibyśmy chleba naszego powszedniego, ani bułeczek.
1: No i miód. Do chleba to miód jest.
0: Miód
1: również.
0: Koniecznie. Miód jest bardzo ważny, bo miód jako coś, co się nie psuje... Bo tak, ziarno oznacza siłę życiową taką, to co rośnie w górę, to jest nasza siła życiowa, tak symbolicznie, a miód jako coś, co się nie psuje już od bardzo, bardzo dawnych czasów, naprawdę od starożytności rozmaitej, egipskiej, mezopotamskiej i w ogóle uznawany był za symbol wieczności. I jest też jednym z tych pokarmów, podobnie jak ziarno i jak mak, który pomaga nam się połączyć z tym niewidzialnym światem i z różnymi bardzo ważnymi ludźmi, którzy byli przed nami.
1: Miodem, z naszymi przodkami, prawda?
0: Się karmi duszę. Mm. Tak. Nie duchy, tylko dusze.
1: Tak, tak. Czyli jakichś bliskich ludzi, którzy byli tutaj przed nami.
0: I bez których nie byłoby nas.
1: No właśnie, właśnie. Bez dziadka, babci i naszych pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, to no, nie byłoby przecież nas. Wspomniałaś mak, prawda? Mak z sennością się chyba wiąże.
0: Tak, mak jest ziarnem ciszy, ziarnem snu nazywany i jest o nim, no tak, tak się mówi i tak się go też obrzędowo wykorzystywało, że on otwiera drogę między tym a tamtym światem, a też pozwala gładko i bezpiecznie, jakby on wycisza, on łagodzi, on koi, pozwala gładko i bezpiecznie przedostać się na tamtą stronę.
1: A są jakieś obyczaje ludowe, które się wiążą z tymi, substancjami, z tymi pożywieniami?
0: Słuchaj, no takim najbardziej literalnym, co wszyscy znamy, to są pisanki na Wielkanoc.
1: No faktycznie.
0: Albo kraszanki. I to też my robimy pisanki. Słuchajcie, najstarsza znaleziona europejska pisanka została od... No bo wiadomo, jajka ulegają szybkiej biodegradacji. Została znaleziona w XIII wieku. To było 700 lat temu na terenie dzisiejszej Ukrainy. A wiemy też z różnych innych źródeł, że takie zdobione jajka były na przykład w starożytnych egipskich świątyniach zawieszane pod sufitem. A z drugiej strony, Boże Narodzenie, makowiec,
1: kutia.
0: Makówki, kutia, to jest ziarno, miód i mak. I jeszcze orzechy czasem, wiadomo, bakalie.
1: A no właśnie, czyli można też te wszystkie składniki połączyć w jedno, no i chociażby z tego wszystkiego upiec makowiec.
0: Tak jest.
1: I zajadać.
0: To się nie wzięło znikąd. To nie jest dlatego tylko, że makowiec jest dobry, tylko dlatego, że to jedzenie ma świąteczne znaczenie. Mówi nam o sile życia, mówi nam o wieczności i o możliwości kontaktu z naszymi przodkami i mówi nam o spokoju.
1: Muszę jeszcze wspomnieć o jednej bardzo, bardzo ważnej warstwie twojej książki. Na końcu tej książki znajdziemy piosenki.
0: Tak, bo ja bez muzyki nie mogę i jakoś jak wymyślam, jak mi się układają opowieści, to one się od razu układają z piosenkami.
1: I te piosenki?
0: Piosenki, to są śpiewki tak. Właściwie.
1: Te piosenki czasami mają moc magiczną, znaczy mogą mieć moc magiczną, można ich używać jako zaklęć, prawda?
0: Ale oczywiście, że tak.
1: To wszystko zależy od tego, jak ich użyjemy, jak je spożytkujemy. Mam taki pomysł, Kasiu, żebyśmy teraz nauczyły naszych słuchaczy jednego zaklęcia. Co ty na to?
0: Dobra, ale tego od jagody?
1: Tego o ziarnie. O tym pożytku, wiesz, który można mieć.
0: Tak, nie, to jest właśnie od jagody.
1: To jest od jagody?
0: Jest, tak. I
1: wzięłaś to od jagody. Dobra.
0: Wzięłam to. To jest prawdziwe zaklęcie, naprawdę. Znaczy ja je troszeczkę przerobiłam, ale to jest prawdziwe zaklęcie.

0: zaklęcie czarownic, które umiały zbierać to, co tłuste, czyli mleko, z którego się robi masło.
1: Biorę pożytek, ale nie wszytek, co dla mnie dzisiaj, jutro dla świata. Co to znaczy, że biorę sobie pożytek, ale nie mogę wszystkiego wziąć?
0: Tak, że trzeba coś zostawić, żeby wystarczyło i dla mnie, i dla reszty. Nigdy one nie brały wszystkiego. Nigdy się nie bierze wszystkiego, zostawia się troszkę.
1: No pewnie, tak jak z Barci nie bierzemy całego miodu, bo przecież pszczółki muszą mieć co jeść.
0: Tak, wszyscy i nie zbieramy wszystkich grzybów w lesie.
1: Oczywiście, niech zostanie i dla innych.
0: No.
1: To co, śpiewamy, Katarzyno?
0: Dobra. Możecie spróbować śpiewać z nami.

0: Wspaniale. Wspaniale, chyba nam się udało coś, trochę tego dobrobytu przywołać,
1: no
0: mam nadzieję.
1: No to jest, ja chcę, pomyliłam się wprawdzie na końcu, ale to nic nie szkodzi.
0: Oczywiście, że nic nie szkodzi. Magia to jest przecież coś, co sobie sami wymyślamy.
1: I takie zaklęcia, naprawdę fajnie sobie wymyślać i chodzić, i je śpiewać i mówić. Ja bardzo lubię i moje znajome dzieci świetnie to robią. Znakomicie.
0: To my was zachęcamy do śpiewania. Niech do nas przybywają różne dobre rzeczy, a tymczasem no, skoro jesteśmy w takim już baśniowym i zaczarowanym nastroju, to kończymy pierwszą godzinę źródełka, pierwszą godzinę naszej audycji. Kasia zostaje z nami, bo jeszcze mamy do
1: Nigdzie
0: pogadania. A teraz muzyka na pewnym instrumencie magicznym z Australii.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Źródełko.

0: To druga godzina audycji Źródełko. Mówię dzień dobry wszystkim tym, którzy teraz do nas dołączyli. Ja się nazywam Jolanta Kossakowska, ze mną jest Filip Górski oraz w studiu nasza gościni Katarzyna Jackowska-Enemło, pisarka, muzykantka, opowiadaczka. Zagrał nam wspaniale na początek tej drugiej godziny Stanisław Klejnas z Raducza, to jest Mazowsze Rawskie, taki nasz mazowiecki tutejszy utwór, Polka Śmieszka. Pan Stanisław Klejnas był doskonałym skrzypkiem i lutnikiem. A tak się składa, że często występowała z nim Józefa Graszka. Pani Józefa wspaniale śpiewała, ale też opowiadała, no tak jak Katarzyna. Wysłuchamy teraz nagrania archiwalnego z 1971 roku. Będzie bajka o zwierzętach. Posłuchajmy, jak ją wtedy pięknie opowiedziała pani Józefa Graszka.
1: Dawno, dawno, jak ja się dowiedziałam, był taki chłopak, który odszedł od rodziców ze wsi do miasta i tam mu się tak dobrze powiodło, że się zbogacił. Ale potem przypomniał sobie wieś, wraca do tych swoich rodziny, do rodziców przez las. Patrzy, a tam się w tym lesie biją lis z wilkiem. Po prostu sobie wydali wojnę. Ten lis zobaczył tego chłopaka, że idzie już do wsi i poprosił go o pomoc. No i ten chłopak się zgodził obronić tego lisa. Jak go obronił, tak sobie poszli obydwa i lis poszedł za chłopakiem do wsi. Idą, idą i po drodze sobie tak rozmawiają. Ale lis mówi do tego chłopaka, ty wiesz co, ja zrobię sobie, zgromadzę po prostu wojsko na tego wilka. No i idą dalej i znów rozmawiają. Patrzą, biegnie zając. I ten lis mówi na zająca, ty słuchaj, stój no, ty będziesz może nim pomocą. Ten zając się zgodził, idą jeszcze dalej, napotkali kota. Znów zatrzymał kota ten lis i mówi, słuchaj, stój, no ja ci coś powiem, będziesz mi pomocą. Ten kot się znów zgodził, bo to w ten sposób właśnie tak sobie zgromadził to wojsko swoje. No, jak już miał tyle, to jeszcze idą dalej i znów rozmawiają, patrzą, idzie kaczka, zatrzymaj tą kaczkę i mówi, ty słuchaj, stań no, będziesz mi pomocą. Zgodziła się ta kaczka, idą jeszcze dalej, napotkali koguta. Znów go zatrzymał i mówi, ej kogucie, stój no, coś ci powiem, a to ci to powiem, że będziesz mi pomocą. No i w ten sposób tak coraz więcej zbierał to swoje wojsko. No i jak się już zebrali wszyscy, doszli do takiej chałupy, weszli do tej chałupy i ten lis mówi do niej. Słuchajcie, ja się schowę w popiół do kominka. No i mówi lis tak. Słuchaj, zając, ty się zagrzeb w liście, żeby ci nie było widać. A do kaczki się zwrócił i powiedział, a ty kacko schowaj się do wody. A kogutowi kazał wejść na górę. Jak już to wszystko swoje wojsko pochował, każdy mu rozkazał, gdzie się kto ma schować.

dziękować, to sam wziął do ręki widły i co? I czeka. Czeka, idzie wilk. No i co? Jak zobaczył tego wilka, jazda na niego z tymi widłami i zaczął tymi widłami zgrać tego wilka. No i ten chłopak, jak się bił z tym wilkiem, ten wilk widzi, że nie poradzi, bo tu widły go żgają, tak patrzy, że jest kominek, popiół i chciał do tego popiołu się schować, a tamten lizak zamachnął tym ogonem, całe ślepie mu zasypał. To ten wilk nie wiedział, co ma zrobić, patrzy, że liście lezą, kupa liści i do tych liści, a tamten zając, jak go zaczął drapać, to wilk już nie miał żadnego wyjścia. No i co? Ten wilk ucieka, jak tylko może dalej. Patrzy, a tu wychodzi do niego kot. Podniósł ogona do góry, a lis mówi, o, widzisz, dobrze ci, wychodzi do ciebie z bagnetem. Idzie dalej wilk jeszcze, a tu kaczka mówi, tak, bo napotkał jeszcze kaczkę. No i idzie ten wilk zmartwiony, stroszkany i tak mówi do siebie, że co on teraz robi? Jeden chciał go widłami zaśgać, drugi mu chciał zasypać popiołem ślipie, trzeci znów mu chciał do ślepiów doskoczyć, chciał mu ślepie wydrapać, tu znów chciał go zabić takim tym fuzją jakąś, bo takie było podobne do fuzji. No i kaczka w końcu mówi tak. No i co? I ten wilk zbaraniał. A w dodatku kogut siedział na górze. Jak zobaczył tego wilka, to znów się zaczął drzyć. Dawaj go tu. No i co? I wilk widzi, że to już przegrał sprawę, nie przelewki z nim, bo się najgorzej przeląk tych ptaków. Kaczki, koguta. I co tu robić? Trzeba iść do swojego legowiska. I wilk poszedł do lasu, a chłopak poszedł do rodzinnej wioski, do matki i do ojca. No i tak po tym już było dobrze.

0: To była wycieczka w czasie i głos Józefy Graszki oraz skrzypce Stanisława Klejnasa, a w studiu z nami Katarzyna Jackowska, NMŁO, i aż nam się chce pomuzykować. Tutaj trzeba było w studiu zrobić przed chwilą małe przemeblowanie, żebyśmy właśnie mogły razem zagrać. Zdecydowałam się pobasować Katarzynie,
1: bardzo
0: więc wybaczcie ewentualne wpadki, ponieważ mało miałyśmy czasu na przećwiczenie. Zaczynamy od piosenki Jagody z książki Między sytością a wiecznością. Śpiewamy, Katarzyno.

0: A mogę ci jedną zaśpiewać dla ciebie?
1: Zaśpiewaj.
0: Bo to są przyśpiewki, a przyśpiewki się zawsze śpiewa komuś.
1: Będzie o tej pękniętej strunie.
0: Zdradzę wam sekret, Joli. Tuż przed audycją pękła struna w fideli. Ale i tak jest taka wesoła i uśmiechnięta, że proszę bardzo.

0: Ale wspaniale się z tobą, Kasiu, śpiewa i gra.
1: Wszystko. I nawzajem, dziękuję bardzo. To są, wiesz, dlatego ja mówię, że to są śpiewki.
0: To są takie bezcenne w ogóle momenty, prawda? Kiedy można się połączyć tą muzyką, a w ogóle czas mamy teraz niesamowity. Ta struna pęka w pełni księżyca i nadal muzyka mnie zachwyca.
1: Na samym początku jedzenia właśnie i pękła struna w pełni księżyca, ale i tak mnie muza zachwyca. To jest bardzo niebezpieczne z przyśpiewkami, bo wiesz, co one robią? Potem wszystko... Chodzisz i gadasz przyśpiewkami.
0: Jak się zacznie, to
1: polecam,
0: trudno
1: polecam.
0: Skończyć.
1: W szkole się przyda, jak nie wiem co. W
0: Można
1: domu
0: wszystko
1: też.
0: Obśpiewać.
1: No. Dwóje z matmy.
0: A właśnie ja chcę wrócić do tego, że my mamy teraz niezwykły czas i te przyśpiewki działają bardziej. Równonoc. Co to jest równonoc, Kasiu?
1: Och, tak astronomicznie, słuchajcie, to nie chciałabym niczego pomylić, co się tam dokładnie wydarza na niebie, więc lepiej nie powiem. Zapytajcie panią od przyrody, albo pana od przyrody, albo kogoś mądrego.
0: Ja wiem, ja się zgłaszam, chociaż jestem tylko trochę mądra w tej kwestii.
1: To dawaj.
0: Otóż tak, zrównuje się dzień z nocą i od tego momentu wieczory będą coraz dłuższe.
1: Tak, to znaczy, to tyle to ja mądra też jestem, to znaczy, że to jest taka króciuteńka chwila, kiedy światło i ciemność są w balansie i dzień i noc trwają dokładnie tyle samo, ale to wynika tam, wiesz, z jakiegoś układu na niebie.
0: No ja wiem, ale to nie wnikajmy
1: w to. I to nazywa się też bramą do zimy, bramą do ciemności, bo od tej pory powoluteńku będziemy sobie schodzić w taką miękką ciemność, która nas jak kocyk otuli, żeby nam było ciepło zimą.
0: No właśnie, tak trochę schodzimy w ten mrok i może się wydawać, że ojejku, jejku, strasznie, będzie padało, będzie ciemno, ale my mamy dużo sposobów na to, żeby to był piękny czas, na przykład przyśpiewki, prawda?
1: Mamy przyśpiewki, mamy opowieści, mamy planszówki na długie wieczory, kiedy można siedzieć i słuchać, i opowiadać, i grać, no i mamy przetwory.
0: A ja mam taki pomysł, że to jest najwyższy czas, żeby ogłosić konkurs przyśpiewkowy. Co ty na to?
1: Dobra.
0: Konkurs przyśpiewkowy, a w nim do wygrania będzie książka świeżutka i wspaniała, prosto z wydawnictwa Między sytością a wiecznością.
1: I ja w tej książce zwycięzcy lub zwyciężczyni wpiszę osobistą dedykację. Lewą ręką.
0: Czyli opłaca się. Przyśpiewka to jest takie coś. Takie coś, taka rymowanka, którą się wymyśla na prędce. To już wiemy. I można śpiewać o wszystkim. Na przykład o tej pękniętej strunie, albo o tym
1: kotku.
0: O śniadaniu.
1: Tak.
0: O czapce ładnej.
1: O czapce ładnej, o tym, że tutaj Filip suwa suwaki.
0: Tak, Filip nam teraz bardzo pomaga, ponieważ nie starczałoby mi inaczej rąk do pracy.
1: Generalnie śpiewa się o tym, co widzimy przed sobą, co mamy przed nosem, co nam siedzi w głowie. Można też komuś przyśpiewać.
0: Aha.
1: Trochę można być złośliwym nawet, ale nie za bardzo.
0: Nie za bardzo. My
1: tak,
0: was
1: z
0: teraz,
1: czułością.
0: Tak, to my was teraz zachęcamy, żeby chwycić za telefon i uwaga, uwaga, zadać nam temat na przyśpiewkę, a ja jestem pewna, że Katarzyna zaraz go podchwyci i zaśpiewa.
1: Tak właśnie zrobimy, chyba że komuś z was przyśpiewka przyjdzie sama już, cała rymowanka. To dawajcie rymowanki, a my je zaśpiewamy.
0: No właśnie. Nasz numer telefonu 22 645 2055. Uwaga, kto pierwszy da nam temat do kolejnej przyśpiewki. Zachęcamy, a tymczasem posłuchajmy sobie wyliczanki.

0: Jesteśmy znów na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Źródełko, dodzwonił się do nas słuchacz, który jest chętny do przyśpiewek. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim rozmawiam?
1: Jacek.
0: Jacku, skąd dzwonisz?
1: Dzwonię z Rzeszowa, ale jest ze mną moja żona Sabinka, córka Malwinka i syn Ludwik,
0: ja
1: który
0: tak myślę.
1: Zawsze bardzo mnie mobilizował, żebym zadzwonił do Radia Dzieciom, bo zawsze rano jadąc do przedszkola słuchamy Radia Dzieciom.
0: O, bardzo się cieszymy. No i oczywiście ściskamy was mocno, pozdrawiamy w związku z tym i cieszymy się, że tak grupowo dodzwoniliście się do naszej niedzielnej źródełkowej audycji. Pewnie macie przygotowany jakiś temacik na przyśpiewkę?
1: No mamy taki temacik, bo właśnie jedziemy do naszej cioci Bogusi. Jesteśmy koło Mielca właśnie. Jedziemy odwiedzić ciocię i tematem przyśpiewki jest wyjazd do cioci.
0: Wyjazd do cioci Bogusi.
1: Tak, pozdrawiamy ciocię Bogusię, za 10 minut pewnie u niej będziemy.
2: Dobra, to teraz musicie mi dać 30 sekund. Jola z wami pokonwersuje, a ja szybko myślę.
0: To ja was zapytam, jak daleko jeszcze macie? 10 minut, tak?
1: A, tak myślę, 10 minut chyba, tak. Droga jest nam znana, więc myślę, że 10 minut będziemy uciec.
0: Czy myślicie, że ciocia Bogusia będzie słuchała radia dzieciom?
1: No, obawiam się, że nie, ale na pewno się ucieszę, jak jej opowiemy to.

0: historię, że udało się nam zadzwonić do Radia Dzieci dzisiaj.
1: I ja muszę wam
0: lubi dzieci bardzo, tak. I była wiele lat nauczycielem, także...
1: O, wspaniale! I wiecie co? Podpowiem wam, że naszych audycji źródełkowych można później słuchać jako podcasty, więc wtedy można będzie jeszcze raz odwiedzić ciocię Bogusię i posłuchać sobie razem przyśpiewki. A Kasia już mi daje znaki, że przyśpiewka jest gotowa. Zatem my się z wami pożegnamy i was pięknie pozdrowimy. I już siadamy do instrumentów.
2: I zaśpiewamy to dwa razy, drugi raz śpiewacie z nami.
1: Tak, dobra?
0: Tak, dobrze.
1: To całujemy was, do usłyszenia i do przyśpiewki.

0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Pozdrawiamy.
1: Ale to były wspaniałe chwile.
0: No jakie to jest piękne, że można zaśpiewać przyśpiewkę dla jakiejś wspaniałej cioci Bogusi i to wspólnie z ludźmi, którzy akurat są pod Mielcem.
1: Tak.
0: To jest czary mary radiowe, co?
1: Tak, ja się czuję w ogóle zachęcona, żeby teraz te przyśpiewki śpiewać.
0: Ja już będę tak cały dzień dzisiaj.
1: A może jeszcze jakąś jedną? Filipie, może ty masz jakiś temat przyśpiewkowy? Filip zrobił taką minę, jakby jeszcze nie miał tego tematu przyśpiewkowego, ale ja sobie tak myślę na przykład o jesieni może. Tak po prostu. Masz coś o jesieni?
0: Niam, niam, niam, czekaj.
1: Mniam, niam, niam, to może o owocach jesieni. Albo o gruszkach.
0: Wiesz co, nie, mam o radiu.
1: O radiu też lubię.
0: Dobra, to jest tak.

0: radiowy, prawdziwa radiowa przyśpiewka nam się tutaj zrobiła.
1: Mało nie potańcówka.
0: Ja postaram się to zgłosić na jakąś listę przebojów. Katarzyno, wybrałam pewną piosenkę, która może cię ucieszyć. Piosenka nazywa się Esperanza, czyli nadzieja. I będą grali dwaj panowie. W ogóle zespół jest większy, ale tych dwóch panów na pewno rozpoznasz. Vincent Segal, wiolonczela. Oraz, uwaga, uwaga, uwaga, Baleke Sisoko.
1: O, jak pięknie.
0: Baleke Sisoko, to wam zdradzę, moi kochani. To jest wspaniały, wspaniały instrumentalista z Afryki Zachodniej. Gra na instrumencie, który się nazywa kora. To taka harfa, afrykańska harfa. I tak się składa, że ludzie, którzy grają, grali w dawnych czasach również na korze, byli jednocześnie griotami afrykańskimi, czyli opowiadaczami. Tą korą sobie przygrywali.

0: do opowieści, więc to się doskonale klei do naszych
1: doskonale
0: opowieści.
1: Doskonale się klei, a ja uwielbiam Korę, Ingoni, one niosą opowieść same w sobie, jakby płynęła woda.
0: Zatem Esperanza.

0: audycja Źródełko, a w niej wspaniała gościni Katarzyna Jackowska, NMWO. Pośpiewałyśmy, było przyśpiewkowo przed chwilą, ja się bawiłam przed nią. Mam nadzieję, że wy też i że czujecie się zachęceni do śpiewania i wymyślania nowych przyśpiewek. A ja chciałabym jeszcze wrócić do tej twojej wspaniałej książki. Między sytością a wiecznością. Jest ona o pokarmie. Powiedziałyśmy trochę o tym temacie, to znaczy, że istnieją różne takie pokarmy, takie elementy pożywienia, które mają dużą moc. A ja cię chciałam zapytać, która z tych baśni jest twoją ulubioną?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo nigdy nie jest tak, że mam jedną ulubioną. To się zmienia. Tak samo jak każdy trochę inaczej słyszy te opowieści, inne rzeczy w nich znajduje, tak samo teraz jedna będzie ukochana, bo akurat opowiada o czymś, co teraz w

0: we mnie brzmi i jest jakoś tam żywe i obecne, a za 2 miesiące to będzie zupełnie inna. I na tym też polega ich czar jakiś, że raz jest tak, raz jest śmak. Ale mam tak na ten moment, to w tej chwili to taka bardzo bliska jest mi opowieść o soli. Ta opowieść o ziarnie też, o Maćku i ziarnie jęczmienia. A druga taka, która gdzieś mi brzmi w środku, to jest ta opowieść o soli, o duszanie.
1: Ja chyba wiem, dlaczego. Jest taki motyw, który do mnie też bardzo przemawia. To znaczy Duszan, główny bohater tej baśni, wybiera sobie instrument muzyczny, bałałajkę.
0: Tak. I to jest, no nie będziemy wam zdradzały całej opowieści, chociaż troszkę można.
1: Troszeczkę możemy uchylić.
0: Troszkę można powiedzieć, że jak Duszan był mały, to spotkał bardzo dziwną osobę i ta osoba chciała go uczynić bogaczem i w ogóle władcą, a on chciał coś innego. On zobaczył instrument. I ten instrument w jego dłoniach ożył. I potem w związku z tym instrumentem cała historia się rozwija. I najważniejsze jest to, że nikt, ale to nikt, nie może mu powiedzieć, co mu wolno, czego mu nie wolno, dlatego że on sam wybrał. I to ja tak bardzo lubię. I w tej opowieści jego towarzyszką jest sól. Zwykła, szara sól, która chroni, która dodaje smaku w życiu i którą też możemy się dzielić z drugim człowiekiem.
1: No bo sól dodaje smaku każdej potrawie, prawda? Wyciąga ten smak.
0: Wyciąga smak rzeczy na wierzch.
1: Tak, i jest też taką no, ważną bardzo substancją symboliczną, prawda? Bo mówi o zachowywaniu życia i no, jest też bardzo cenna dawniej. Przecież
0: to nie była taka płaciło się solą. W ogóle nie było żadnej soli. Angielskie słowo salary jest stąd, że w wojsku rzymskim część żołdu, żołnierze dostawali w soli. Tak była cenna, a szlaki, którymi się ją przewoziło, były szczególnie strzeżone. I dla mnie w tej opowieści też jest ważne to, że Duszan, który niewiele ma ze sobą, ma to przekonanie, że to jest jego instrument i to jest jego życie. On ma ze sobą sól, która kiedy zapomina, gdzieś gubi się po drodze, wszyscy się gubimy, to ta sól pozwala mu iść dalej. Ona go chroni też, bo sól ma takie właściwości ochronne, się solą obsypywało dookoła, albo miało się w kieszeni sól świętej Agaty, żeby jak człowiek rusza w podróż, to mógł wrócić do domu.
1: Ze wszystkich tych produktów, z soli, z jajka, z mąki, tak, która jest z ziarna, z miodu, można by zrobić niezłą ucztę razem, prawda?
0: Mm-hmm. I do tego właśnie bardzo was zachęcam. Na końcu tej książki ostatni rozdział nazywa się Uczta i jest taką mikroinstrukcją, bo ja przypuszczam, że to jest, chodzi raczej o impuls, bo każdy z was i każda z was i każda rodzina będzie sama wiedziała, jak to najlepiej dla siebie zrobić, a ja tam daję wam takie mikroinstrukcje, jak to można sobie ułatwić i co, jaki chleb, jaki kołacz zaczynić z tych wszystkich składników. Wszystkich.
1: I smaku też, prawda? Można mak niezłe
0: tam
1: ciasto.
0: Jest, mhm. Tak, i tam jest mleko i masło. Wszystko jest. I to będzie pyszny, słodki, bardzo świąteczny kołacz, który możecie też naładować swoimi myślami, potrzebami, marzeniami, wszystkim, czego wam trzeba i czego chcecie i czego chcecie życzyć sobie nawzajem.
1: I dorzucić owoce i bakalie oczywiście.
0: Oczywiście możecie dorzucić, co chcecie.
1: Wspaniały przepis i kulinarny, i też, no muszę zwrócić na to uwagę, że przecież kiedy je się ciasto, siedzi się przy stole, to można sobie opowiadać opowieści.
0: Można sobie opowiadać opowieści, można śpiewać, a też kiedy robi się takie ciasto, to trwa, bo chleb, jak różne dobre rzeczy w naszym życiu, potrzebują czasu. Więc to trwa i mamy czas, żeby pogadać, pobyć razem.
1: Mamy czas dla siebie i właśnie to bycie razem też jest bardzo ważnym elementem każdej opowieści. Spotkanie. Tak. A my dzisiaj spotykaliśmy się z Katarzyną Jackowską Enemło, która przyniosła nam do

0: studia Moc opowieści przyniosła nam swoją najnowszą książkę Między sytością a
1: wiecznością.
0: Zachęcam wam, żeby do tej książki zajrzeć. Kasiu, muszę cię już ze studia wypuścić, ponieważ pędzisz przygotować się do popołudniowego spotkania w Łomiankach.
1: Tak, ja tylko jeszcze przypomnę, że 7 października w Bibliotece Natynieckiej premiera książki o 17:00, spotkanie dla dorosłych w sumie, ale dzieci bardzo mile widziane też.
0: Także zapraszamy, mamy nadzieję się zobaczyć. Dziękuję ci serdecznie za
1: wizytę. Ja też dziękuję.
0: Do usłyszenia, Kasiu.
1: Dobre spotkanie, do usłyszenia.
0: Żegnamy się z Kasią, a za chwilę wyruszamy na Śląsk, gdzie posłuchamy co nieco o różnych śląskich straszydłach.

0: To była kapela Róbe Świnie, która nam bardzo wesoło przygrała, a przygrała w taki sposób, że magicznie przenieśliśmy się na Śląsk. Jest z nami już telefonicznie, jesteśmy połączeni z panem profesorem Lechem Krzyżanowskim, który za chwilę opowie nam o tym, jakich dobranocek można będzie posłuchać w skansenie w Chorzowie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Witamy panie profesorze na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Chcę opowiedzieć trochę więcej naszym słuchaczom o tych dobranockach w skansenie, ale najpierw zapytam.

0: Jak tam pogoda na Śląsku?
1: No, poprawiło się wczoraj i dzisiaj, dziękuję, też bardzo ładnie. Słońko świeci, deszcz nie pada. No, generalnie wszystko w porządku.
0: Wspaniale, cieszę się. A jeszcze mam jedno takie pytanie, które chodziło za mną jeszcze wczoraj. Pracuje pan w skansenie, jest pan bardzo poważnym człowiekiem o tytule profesorskim, ale na pewno, założę się, ma pan swoje ulubione straszydła śląskie.
1: No tak, to oczywiście bez tego się nie obędzie, tym bardziej, że mamy tutaj na Śląsku bardzo szeroki wybór. Tutaj rzeczywiście jest sporo i takich, których należy się bać, i takich, które czasami są przyjazne. I może właśnie te przyjazne są mi bliższe, a więc gdybym miał wymieniać, to jednak skierowałbym się na tak zwane beboki. Beboczki, beboki, małe duszki mieszkające gdzieś pod szafą, pod tapczanem. Oczywiście po to, by psocić, jak to dzieci w związku z tym czasami są uciążliwe, ale czasem, zwłaszcza dzieciom, są pomocne, przynoszą różnego rodzaju rady. I te beboki są mi, a pewnie nie tylko mi, bo myślę też o takim szlaku beboków, które już obejmuje właściwie całe Katowice, więc pewnie nie tylko mi są najbliższe, a wymieniłbym właśnie je.
0: Beboki, wspaniale. Beboki mi w ogóle przypominają krasnoludki, krasnale tutaj w naszym mazowieckim regionie. Skrzaty po prostu, dobre skrzaty.
1: Tak, no i tak to zazwyczaj jest, że te przeróżne stworki, demony, one mają różne nazwy, ale są regionalnie bardzo od siebie podobne. Pewnie wynikały z tych samych opowieści, z tych samych strachów, które ludzie w różnych regionach przeżywali. W związku z tym rzeczywiście te podobieństwa są znaczące.
0: Powiedzmy nieco więcej teraz o dobranockach w skansenie w Górnośląskim Parku Etnograficznym. Właśnie wczoraj po raz pierwszy odbyło się pierwsze spotkanie, pierwsze dobranocki, ale jeszcze będą dwa spotkania, na które będziemy zapraszać naszych słuchaczy. Ja chcę się dowiedzieć więcej, jak to wyglądało wczoraj.
1: Tak, bardzo gorąco będziemy zapraszać, ponieważ są to dobranocki, są to opowieści prezentowane przez osobę, która no, czyni to już od lat. Pani Zofia Przeliosz jest taką gawędziarką na Śląsku, bardzo dobrze znaną, świetnie opowiada o tych stworkach właśnie, a jeżeli jeszcze rzecz się dzieje po zmroku. Rzecz się dzieje w starych, XIX, czasami XVIII-wiecznych chałupach, gdzie nie ma światła elektrycznego, gdzie musimy sobie oświetlać drogę lampionami, no to rzeczywiście dużo łatwiej nam wczuć się w tę atmosferę, o której pani Zofia Przeliosz nam opowiada. Rzeczywiście wczoraj po raz pierwszy taka dobranocka miała miejsce, w kolejne soboty za tydzień, za dwa tygodnie kolejne dobranocki. Podczas każdej z tych dobranocek pani Zofia Przeliosz opowiada różne historie. To nie są powtórki, no po prostu tych bajek jest tak wiele, że musiała i tak dokonać sporego i trudnego wyboru, żeby coś znaleźć. Mniej więcej 10 takich opowieści pojawia się w każdym cyklu, w każdych z tych dobranocek. No i powiem szczerze, że zainteresowanie jest ogromne, co się przekłada na to, że niestety niektórym, przynajmniej wczoraj, musieliśmy odmówić, no bo obszerność chałup jest taka, jaka jest. Nie możemy wpuścić tam więcej słuchaczy, niż się zmieści i tak do no, szpilki nie można już było wściubić, że tak powiem, do wśród słuchaczy, więc i tak ile można, to przyjmujemy tych gości i rzeczywiście wychodzą oni bardzo, bardzo zadowoleni, bo i miejsce, i opowieść jest ku temu bardzo sprzyjające.
0: Ja myślę sobie, że to jest bardzo dobry znak i zachęta, żeby takich spotkań jeszcze całkiem sporo zorganizować. Mówił pan o bebokach, ale też wiem z pewnego źródła, że będą opowieści o meluzynie, o utopcach. Kto to taki meluzyna? Ja pamiętam z czasów mojego dzieciństwa, że była piosenka o meluzynie. A kim jest meluzyna?
1: Prawda, tak była. Ta meluzyna się pojawiała w różnych kontekstach, w literaturze, w muzyce, w kulturze popularnej po prostu, no bo rzeczywiście

0: opowieść o Meluzynie jest taka bardzo dawna, sięgająca wręcz czasów średniowiecza, o kobiecie, która się zamieniała w węża, albo odwrotnie, albo o wężu, który zamieniał się w kobietę. W każdym bądź razie, no właśnie ta kobieta była taka, można by powiedzieć, troszkę naznaczona. No raz w tygodniu zamieniała się w tego węża i mimo, że miała bardzo dobrego męża, no to starała się go przekonać, by raz w tygodniu nie zaglądał do niej, dawał jej troszkę samotności. To tylko u tego męża wzbudziło zainteresowanie, więc różnymi sposobami próbował się dowiedzieć, skąd ta tygodniowa tajemnica się bierze. No i się dowiedział ostatecznie, więc owa Meluzyna musiała go opuścić. Chciała pewnie popełnić samobójstwo z tej tragedii, bo tego męża również kochała, więc rzuciła się z okna w dół wysokiej, z okna wysokiej wieży, ale w trakcie tego lotu przemieniła się w skrzydła tego węża i odleciała. No i taka właśnie historia tej Meluzyny funkcjonuje do dnia dzisiejszego z różnymi różnicami regionalnymi, ale generalnie jest bardzo popularna. Natomiast pani Zofia Przeliosz w swoich dobranockach i w swoich opowieściach bardzo często nawiązuje do postaci utopca. Czasami utopiec przyjmuje postać kobiety, staje się utopculą wówczas. No zresztą przygotowywana przez panią Zofię Przeliosz pod naszym, mamy tutaj ten honor, tę niewątpliwą przyjemność, pod naszym patronatem książka zawierająca te opowieści, no właśnie będzie nosić taki tytuł: o zakochanym utopcu. Bo kimże jest ten utopiec tak popularny na Śląsku? No jak sama nazwa wskazuje, to jest mieszkaniec akwenów wodnych, różnych. Nie mamy tutaj morza, mamy stawy, mamy troszkę jezior, przepraszam, ale myślę już o czymś innym. Myślę o tym, że czasem i w rowach po prostu przydrożnych i w niewielkich bardzo akwenach ten utopiec miał zamieszkiwać. Generalnie po to, by znowu powiedziałbym szkodzić ludziom, utopiec to bowiem osoba, która do ludzi ma wielkie pretensje. No właśnie te pretensje spowodowały, że tych ludzi opuścił i zamieszkał w akwenach wodnych. Choć czasem się zdarza, że utopiec jakieś rady ludziom podrzuca. Czasami nawet podobno miały miejsce przykłady przyjaźni między ludźmi a utopcami, no ale cóż, znacznie więcej o tym mogłaby opowiedzieć pani Zofia Przeliosz i opowiada na tych dobranoc.
1: Ja coś czuję, że to będą bardzo, bardzo ciekawe dobranockowe opowieści w Skansenie w Chorzowie, na które oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy i 3 i 10 października o godzinie 17 już w ciemnościach jesiennych w jednej z chat. Będzie nastrojowo, będzie już ciemno i będą piękne opowieści. Panie profesorze...
0: I na koniec będziemy mieli lampiony, którymi zaprowadzimy i odprowadzimy państwa do wyjścia, także nikt się nie zgubi.
1: Wspaniale. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i czuję się oczywiście zachęcona do wizyty w Skansenie.
0: To mnie było bardzo miło.
1: Do usłyszenia, miłej niedzieli.
0: Do usłyszenia, miłej niedzieli również wszystkim słuchaczom, pani redaktor. Dziękuję bardzo.

To była wizyta szybciutka na Śląsku i przemiła rozmowa z panem profesorem Lechem Krzyżanowskim, który zapraszał was w imieniu Skansenu do udziału w dobranockach. A tymczasem nasza audycja zupełnie szybko i niespodziewanie dobiega końca. I muszę się z wami pożegnać. Dzisiaj w programie gościliśmy Katarzynę Jackowską, NMU, i były ciekawe opowieści i rozmowy. W audycji towarzyszył mi Filip Górski, ja się nazywam Jolanta Kossakowska. I teraz życzę wam pięknej niedzieli. Żegnam się z wami dźwiękami piosenki o wędrowaniu. Wędrujcie dzisiaj w słoneczku. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Na oliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.

No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Och, myślę, że w zielone to teraz nie będziemy grać, ale na pewno o wielu zielonych rzeczach sobie porozmawiamy, a wszystko za sprawą, słyszycie? Naszego dzikiego, cudnego spaceru, na który wybieramy się co tydzień w samo południe z Polskim Radiem Dzieciom. A to wszystko za sprawą audycji. Hej, przygodo, witam was bardzo, bardzo serdecznie. No i stało się, moi drodzy. Mamy już jesień. Liście zaczynają, wiecie, łapać takie pierwsze kolory, takie nieco inne niż tylko zielony właśnie. Poranki są chłodniejsze, wieczory coraz szybciej zapadają i robi się wówczas ciemno. No ale pytanie moje jest takie. Czy jesień oznacza koniec przygód? Nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie. W lesie, na łące czy podczas spaceru można teraz zauważyć mnóstwo rzeczy, których jeszcze niedawno nie było. Przed nami 2 godziny audycji Hej Przygodo. Marta Powałowska, Magdalena Żelazowska. Zaczynamy naszą dziką przygodę.

Po pierwsze w sprawie, co świtem błyszcze w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kopać w prosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak?

No mam wrażenie, że te ptaki, które dzisiaj nam towarzyszą podczas naszej dzikiej wyprawy w audycji Hej Przygoda, są nieco bardziej przyjacielskie i mniej kłótliwe niż te z piosenki Ptasie Radio, która przed momentem pojawiła się w Polskim Radiu Dzieciom. Ale wiecie co? Zostawiamy na razie ten ptasi świat, chociaż oczywiście ptasia muzyka w lesie to jest najpiękniejsza muzyka, jaką można sobie w takim miejscu wymarzyć. W każdym razie na moment zostawiamy ptasi świat, jak powiedziałam przed chwilą, i udajemy się, uwaga, uwaga, na misję młodego tropiciela. Tak, moi drodzy, czas na pierwszą zagadkę właśnie w ramach misji młodego tropiciela. Mam nadzieję, że jesteście uważni, bo zadanie w ramach tej misji jest następujące. W pierwszej godzinie, czyli w pierwszej części naszego programu, i w drugiej godzinie, w drugiej części naszego programu, pojawi się po jednej zagadce. Za moment usłyszycie pierwszą, druga po godzinie 13. No i teraz wasze zadanie polega na tym, by odpowiedzi na obie zagadki wysłać do nas na adres e-mail parkinarodowe@polskieradio.pl. W razie czego zawsze mogę przypomnieć jeszcze ten adres i na pewno będę go przypominała kilkukrotnie do godziny 14, bo to właśnie do tej pory będzie trwała nasza audycja Hej Przygodo. No dobra, zatem uwaga, uwaga, oto pierwsza nasza zagadka w misji młodego tropiciela. Nie jestem jaszczurką, choć czasem można mnie z nią pomylić. Lubię wilgotne miejsca, a część mojego życia spędzam w wodzie. Mam cztery nogi, ogon i należę do płazów. Kim jestem? Jeśli znacie odpowiedź,

to zachowajcie ją, na przykład zapisując teraz na kartce i koniecznie wraz z odpowiedzią na drugą zagadkę, która pojawi się po godzinie 13, wyślijcie na adres parkinarodowe@polskieradio.pl.

truwałów, Departament Przelotnych Opadów, Sekcje Burzy, Piorunów i Gradun, Biuro Prognoz i Życzeń Zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo!

widział zachmurzenia. Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek. Nic nie dzieje

wsparcie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda, już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę.

A jak wasze jesienne mikrowyprawy po nie tylko polskich parkach narodowych, bo to właściwie już wtedy nie mikrowyprawa, ale prawdziwa, porządna wycieczka i wyprawa właśnie, tylko te mikrowyprawy, czyli wyprawy, które są na przykład w pobliżu waszego domu, gdzie ostatnio byliście, może w pobliskim parku, a może w jakimś innym dzikim miejscu? I co tam zaobserwowaliście? Czy może wzięliście udział w rodzinnym wyzwaniu tygodnia, które to pojawiło się, z tego co pamiętam, 2 tygodnie temu? Pamiętacie, na czym ono polegało? Na odnalezieniu 3 oznak zbliżającej się wówczas jesieni. No, prawda jest taka, że przez ten czas, czyli przez te 2 tygodnie, to jesień już zdążyła rozgościć się na dobre tutaj u nas, w naszym kraju. No i choć pogoda, dokładnie jak przed momentem w piosence pod tytułem Ministerstwo Pogody, och, bywa bardzo kapryśną ostatnio, no to dzisiaj jest przepiękne słońce, a to oznacza, że wyprawa i przygoda tylko na was czeka. Wystarczy wyjść z domu, rozejrzeć się, a ona tam będzie. Tak, naprawdę. A skoro przed momentem powiedziałam o rodzinnym wyzwaniu tygodnia, to pewnie jesteście ciekawi, jakie wyzwanie przygotowałam dla was na ten tydzień. Zacieram rączki z radości, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jakie będą efekty tego waszego rodzinnego wyzwania tygodnia. A zapraszam was na jesienne przyrodnicze śledztwo. Moi drodzy, podczas takiego rodzinnego spaceru wybierzcie sobie jedno drzewo i obserwujcie je przez kilkanaście minut. Możecie też wracać, na przykład tak układać sobie trasę swojego spaceru, by co jakiś czas obok tego drzewa się znaleźć. Potem spróbujcie odpowiedzieć sobie wspólnie, rodzinnie, na przykład stojąc obok tego drzewa, albo później, jedząc pod wieczorek w domu, kto mógł je odwiedzić przed wami. Poszukajcie śladów obecności zwierząt. Kto wie, może znajdziecie jakieś dziurki w korze, może nadgryzione owoce w pobliżu, może jakieś pióro, albo ślady pazurów lub też inne oznaki, że ktoś korzystał właśnie z tego drzewa. Nie zabierajcie rzecz jasna tych znalezionych rzeczy, tylko odkładajcie je na miejsce po dokładnym obejrzeniu. A jeśli macie ochotę na takie dodatkowe wyzwanie, to zróbcie zdjęcie tego drzewa i sprawdzajcie później, jak ono się zmienia właśnie przez cały czas trwania jesieni. Oczywiście możecie także sprawdzić, co to za gatunek i jakie zwierzęta mogą z niego korzystać. Powodzenia, mali tropiciele!

No wcale mnie to nie dziwi, bo kiedy ja wybieram się na taką dziką wyprawę, na taką dziką wycieczkę, to też zawsze buzia uśmiecha mi się od ucha do ucha. Zresztą zobaczcie, wystarczy, że ja tylko o tym wspomnę i od razu już po prostu jestem pełna radości i szczęścia. A gdzie wy ostatnio się wybraliście? Do którego polskiego parku narodowego zawędrowaliście? Może tak samo jak my postanowiliście we wrześniu odwiedzić Poleski Park Narodowy? A może byliście w jakimś innym parku narodowym, który odwiedziliśmy wcześniej podczas naszej tegorocznej dzikiej trasy Polskiego Radia Dzieciom? Bo przypomnę, że ta trasa rozpoczęła się majową wizytą w Kampinoskim Parku Narodowym. Później byliśmy w czerwcu w Słowińskim Parku Narodowym. W lipcu zawędrowaliśmy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Sierpień spędziliśmy w Karkonoskim Parku Narodowym. We wrześniu, jak wspomniałam, odwiedziliśmy Poleski Park Narodowy. No i przed nami jeszcze jedna w tym roku dzika wyprawa. W październiku wybierzemy się do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Koniecznie bądźcie wówczas z nami. 18 października będziemy nadawać specjalnie dla was z tego dzikiego miejsca, z tego największego polskiego parku narodowego. Tak, tak, bo wyobraźcie sobie, że Biebrzański Park Narodowy rozciąga się i właściwie to aż 100 kilometrów rzeki Biebrzy właśnie w granicach tego parku się znajduje. Kto był w tym miejscu, z pewnością nie dziwi się, dlaczego chcemy je odwiedzić. A jeżeli wy jeszcze nie byliście w Biebrzańskim Parku Narodowym, no to zapraszamy bardzo serdecznie. Możecie wybrać się tam wtedy, kiedy i my tam będziemy, a wówczas nadarzy się także wspaniała okazja do tego, byście razem z nami na przykład współprowadzili specjalne wydanie audycji Hej Przygodo! 18 października odwiedzamy Biebrzański Park Narodowy. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co wówczas będziecie robili, albo gdzie będziecie jechali, na jaką wyprawę będziecie się rodzinnie wybierali, no to kto wie, może właśnie Biebrzański Park Narodowy jest dobrym kierunkiem. Zapraszamy!

O tak, tak, tak. Na ziemi można odnaleźć wiele super wspaniałych skarbów, zwłaszcza kiedy jest się młodym odkrywcą albo całą odkrywczą rodziną. No i to sformułowanie nie pojawiło się tutaj przypadkiem, ponieważ taka odkrywcza, tropicielska i dzika rodzinka już za moment tutaj ze mną zasiądzie w studiu Polskiego Radia Dzieciom, dlatego koniecznie zostańcie z nami.

0: tworzycie to?
1: Tak, to las, a w nim ptaki. Ja zapowiadałam, że za momencik pojawi się w studiu Polskiego Radia Dzieciom pewna dzika rodzinka. No i tak też się stało. Dzień dobry, droga dzika rodzinko.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: No to może się mi przedstawicie i naszym słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. Kim wy jesteście?
2: Jesteśmy rodzinką pięcioosobową, czyli tata i mama oraz trójka dzieci. I lubimy spędzać czas w przyrodzie, zwiedzać, jeździć na rowerze, pływać na kajakach i chodzić po górach.
1: Och, bardzo skromne to przedstawienie, więc ja pozwolę sobie dodać od siebie, że oczywiście jest z nami mama Ania, tata Sebastian, czyli chyba główni twórcy strony Dzieciaki w plecaki, ale jest także z nami Amelka, Natalka i Szymon. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. No i teraz może rozszyfrujmy, o co chodzi z tymi dzieciakami w plecakach. Czy wy jesteście pakowani w jakieś plecaki przed każdą wyprawą? Czy jak to wygląda? Czy pakujecie rodziców?
2: Wszystko się zaczęło od tego, że chcieliśmy być aktywni także razem z dziećmi, kiedy się już pojawiła Amelka, bo jest najstarsza, i kupiliśmy nosidło. Nosidło, czyli taki plecak na dziecko. I kiedyś, kiedy chodziliśmy tak nad morzem, jeden chłopiec zapytał się swoich rodziców, a dlaczego ta dziewczynka jest w plecaku? I tak się zaczęło.
1: I tak się zaczęło. Dzieciaki w plecaki i fru na przygodę, która czeka tak naprawdę za progiem. Czasami, ja bardzo często o tym mówię w naszej audycji Hej Przygodo, czasami wystarczy się po prostu rozejrzeć, a tak naprawdę to wyjść za próg domu i ta przygoda już tam czeka. Ale to jest bardzo fajne, co powiedział przed momentem tata Sebastian, że czasami jest tak, że dorośli, no widzą

0: więcej wymówek niż powodów, by właśnie te przygody odkrywać. A tak na dobrą sprawę, to czasami wystarczy tylko chcieć. A wy lubicie przygody?
1: Tak.
2: Lubimy.
0: A jakie najbardziej, Natalka? Takie właśnie dzikie, w lesie, czy raczej takie przygody na przykład polegające na odwiedzaniu wielkich miast?
3: Nie wiem.
0: To trzeba byłoby się zastanowić. A Amelka, Szymon, jak to u was?
2: Ja lubię każdy z nich, ale bo, dlatego, że każdy są inne. Na przykład w lesie nie ma takiego tłoku, a w mieście można zobaczyć inną kulturę.
0: A czyli ten nasz radiowy las ci się podoba, jak się wsłuchasz w te ptaszki, które teraz ćwierkają?
2: Bardzo mi się podoba.
0: To ja się bardzo cieszę. Szymon?
4: No raczej w lesie, bo fajnie właśnie ptaki ćwierkają i można zaobserwować jakieś zwierzęta.
0: No tylko wiecie, tak niektórzy może się wydawać, że co ciekawego jest w takich wędrówkach po lesie albo w ogóle po jakimkolwiek na przykład polskim parku narodowym. Przecież to się tylko idzie, idzie i co? No drzewa rosną, jakieś krzaczki, może jakieś zwierzę tam przebiegnie. No i co w tym takiego ciekawego?
2: No, my nieraz byliśmy z przewodnikiem i jak są przewodnicy dostosowani do dzieci, to opowiadają różne historie, żeby właśnie dzieci zaciekawić.
0: No ja myślę, że to jest też bardzo fajny pretekst do tego, by czasami rodzice się w takich przewodników zamienili, ale do tego trzeba się chyba odpowiednio przygotować.
5: Zgadza się, nie jest to łatwe. Przede wszystkim trzeba zastanowić się nad tym, co te nasze dzieci lubią, żeby nie zmuszać ich do takich wyjazdów, do takich aktywności, które będą dla nich trudne. Więc my staramy się, już wiemy już, co nasze dzieci lubią i dostosowujemy w zasadzie wszystkie nasze wyjazdy pod dzieci. I to nasz kolega świetnie powiedział, że to jest czas, kiedy decydujemy się już pojechać z dziećmi, to jest czas dla nich. Czas dla nas, kiedy my robimy coś zupełnie innego, coś takiego trudniejszego, bardziej wymagającego, to powinniśmy wybrać się sami i jeśli jesteśmy z dziećmi, to poświęcajmy ten czas dzieciom i nie denerwujmy się na nich, że one nie są w stanie zrobić takich trudnych rzeczy, czy odległości, czy czegoś innego, które my byśmy chcieli zrobić sami.
0: Ale to jest w ogóle bardzo ważne, to co tutaj się pojawiło, ten wątek, bo faktycznie, kiedy wybieramy się na wyprawę całą rodzinką, to trzeba tak trasę, szlak i w ogóle cały plan przystosować, żeby każdy członek tej rodzinnej ekspedycji dał sobie doskonale radę. No i o ile jestem w stanie zrozumieć, że dwie, nawet trzy osoby są w stanie w miarę szybko się dogadać, ale jak was jest pięcioro, to jak wy dokonujecie tych wyborów? Jak to wygląda? Kto mi zdradzi tę waszą rodzinną, dziką tajemnicę?
6: Staramy się tak, żeby zawsze na trasie była jakaś atrakcja taka pod dzieci, na przykład, nie wiem, w Puszczy Białowieskiej to były żubry. Jak jedziemy gdzieś do lasu, to szukamy miejsca, gdzie jest jakiś fajny plac zabaw albo park linowy, tak? Czy jak jedziemy w jakąś dalszą trasę rowerową. Ostatnio byliśmy w wakacje właśnie wokół jeziora Wigry. To było 46 km, więc dla Natalki, która ma 8 lat, to naprawdę było duże wyzwanie, tym bardziej, że te trasy są tam wymagające. Natomiast po drodze była kąpiel w jeziorze, były lody, tak? Był odpoczynek nad jeziorem, była ryba, tak, w fajnym miejscu jedzona, więc jakby tak się staramy, żeby to był taki urozmaicony czas, tak, żeby to nie był tylko wysiłek, tak, dla nich, tylko różne atrakcje po drodze dostosowane do ich wieku i zainteresowań.
0: No i też dla każdego coś dobrego z tego, co słyszę.
6: Dla rodziców też.
0: No właśnie, każdy znajdzie w takim planie taki element, który się jemu spodoba, na który będzie czekał przede wszystkim. Wy pamiętacie tę wyprawę, o której mama wspominała przed momentem?
2: Pamiętamy.
4: Tak.
0: I co najbardziej wam się tam podobało, Amelka? Co najbardziej zapamiętałaś z tej wyprawy? Na który element, punkt tego planu czekałaś najbardziej?
2: No, na sam fakt, że jedziemy wokół jeziora, a ja bardzo lubię jeździć rowerem i na lody.
0: A, i wcale mnie to nie dziwi. Natalko, a ty na co czekałaś?
3: Na kąpiel

0: w jeziorze.
1: A czym się różni kąpiel w jeziorze od takiej kąpieli na przykład na basenie albo na kąpielisku?
0: Można ryby obserwować.
1: O tak! I w ogóle można dużo więcej rzeczy zaobserwować, takich dzikich, prawda? No bo w basenie, no to gdzie ty tam znajdziesz jakiś kamyk na przykład, który może być porośnięty jakimiś, nie wiem, glonami albo jakieś, nie wiem, ryby, czy właśnie jakieś płazy poruszające się. A w momencie, kiedy wchodzimy do jeziora, no to odkrywamy taki niesamowity tak naprawdę świat, który nas otacza.
2: Dodam może, że właśnie w trakcie ostatnich wakacji płynęliśmy kajakami Czarną Hańczą i ja miałam takie wrażenie, że płynę po Amazonce, dlatego że w tej chwili przez to, że jest taki niski stan wód, było tak dużo roślinności, która jakby wypływała na zewnątrz, że to było naprawdę magiczne. Poza tym były czaple, były żurawie, były łabędzie, które na nas syczały, tak? Były ryby, więc naprawdę dużo się działo. Tak? Przyrodniczo bardzo.
1: Szymon, a ty pamiętasz tę wyprawę?
0: Tak, bardzo fajne były, że czasami były kładki albo właśnie kąpiel w jeziorze, bo można było pójść daleko, a i tak było płytko, albo że niechcący wrzuciłem latarkę do wody.
1: Zaraz niechcący! No ale wiecie co, tak sobie myślę, że rodzice pewnie też znaleźli coś, co im się podobało podczas tej wyprawy.
3: Dla mnie było wspaniałe to, że jechaliśmy dookoła jeziora Mulaczysko, nad którym spędzałem z rodzicami wspaniałe wakacje pod namiotami i mogłem tam wrócić 30 lat później, zobaczyć jak to się zmieniło, pooglądać i Szymon mnie też namówił, żebym zamoczył stopy jeszcze raz w tym jeziorze i ten piękny polodowcowy teren jest niesamowity. To jakie są pagórki, teoretycznie jest to północ Polski, gdzie wydaje się, że północ to niziny, ale jest naprawdę bardzo pagórkowato i ten krajobraz jest niesamowity.
1: Ale to jest super, bo dzięki takiej podróży można było się troszeczkę cofnąć w czasie, powspominać. I podejrzewam, że wy też pewnie jesteście ciekawi, na przykład jak wasi rodzice podróżowali albo co odkrywali, kiedy byli w waszym wieku. Pytaliście kiedyś ich o to?
4: Tak.
1: To różnie pewnie to zainteresowanie przychodzi falami, ale tak sobie jeszcze wiecie co? Myślę, że takie rodzinne wyprawy to jest w ogóle skarbnica takich wspomnień. Czy wy prowadzicie jakiś taki swój rodzinny dziennik z takimi wyprawami, albo czy to właśnie taki papierowy, czy to elektroniczny w formie jakiegoś folderu, gdzie zbieracie najróżniejsze dźwięki, zdjęcia? Jak to u was wygląda?
3: Takim dziennikiem jest właśnie nasz portal, gdzie staramy się opisać nasze wyjazdy. Ostatnio, co prawda, jest więcej czasu na wyjazdy, mniej na spisywanie tego, ale nieraz wracamy sobie na komputerze do tej wspólnej wyprawy, oglądamy sobie zdjęcia i patrzymy i tak porównujemy czasami, jacy byliśmy, co się zmieniło w danych miejscach, czy też w tym, jak my na te wyprawy jeździmy.
2: Jak dzieci się zmieniły z wyglądu?
1: No właśnie, bo to też pewnie jest tak, że w różnych momentach macie różne zainteresowania. I czy tak udaje się to wszystko wam pogodzić, żeby na wszystko wystarczało czasu? Jak to jest? Słuchajcie. Czy czasami trzeba na te tak zwane kompromisy chodzić?
0: No, często właśnie jak gdzieś na przykład jak ja chodzę na jakieś zajęcia, to jak na przykład Natalce się ostatnio spodobało na rolkach, to też będzie chodzić w tym samym czasie co ja i po prostu do słabszej grupy.
1: Ale wiesz co, to jest też ciekawe, co powiedziałeś. My na pewno do tego tematu wrócimy po godzinie 13, że takie wyprawy rodzinne to można odbywać na różne sposoby. Tutaj się pojawiły kajaki, tutaj się pojawiły rowery, tutaj pojawiają się rolki i myślę,

0: że to też jest bardzo ciekawy sposób na takie wyprawy. Zresztą o tych wszystkich sposobach, jak powiedziałam, porozmawiamy sobie zaraz po godzinie 13. Ja tylko muszę się dowiedzieć jeszcze odnośnie do waszego planowania takich wypraw. Czym, jakim środkiem komunikacji wy najczęściej docieracie do danego miejsca?
1: To jest mieszane. W Polsce staramy się wykorzystać zarówno koleje, jak i samochód. Nie do wszystkich miejsc da się dojechać koleją, ale ta podróż koleją to jest taka chyba największa przygoda, bo trzeba zapakować rowery, sakwy, wory z tym wszystkim, ustawić rowery często w większej liczbie niż przewidziana liczba miejsc na rowery. I to jest zawsze taka przygoda, bo nie zawsze też udaje się kupić bilety. I trzeba sobie poradzić, więc ta taka elastyczność i zdolność improwizacji i taka pewność, że damy radę, co by się nie działo, bardzo się przydaje.
0: Dzisiaj w naszej audycji Hej Przygodo goście, którzy naprawdę o wyprawach wiedzą bardzo, bardzo dużo, a co dla nas najcenniejsze, o takich wyprawach rodzinnych. Ja tylko przypomnę, że razem z nami jest mama Ania, tata Sebastian, jest Natalka, jest Szymon i jest Amelka. Do naszej rozmowy wrócimy po godzinie 13, a jeżeli wy macie jakieś pytania do naszych gości, to jak najbardziej macie możliwość zadania takich pytań. Możecie do nas dzwonić 22 645 20 55. No i oczywiście zachęcamy bardzo gorąco do oglądania rodzinnych wspomnień naszej dzisiejszej dzikiej rodzinki. Mogę was tak trochę nazwać, prawda? No bo jednak przygody są zawsze, te dzikie są najfajniejsze. Wszystkie te wspomnienia znajdziecie oczywiście na stronie Dzieciaki w plecaki. Wracamy za chwil kilka.

0: obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.

0: Wyprawa w nieznane. No bardzo, ale to bardzo jestem ciekawa, czy nasi dzisiejsi goście, goście audycji Hej Przygodo, kiedyś pokusili się o taką wyprawę i stwierdzili, no dobra, to pakujemy plecaki, i nie tylko dzieciaki w plecaki, ale też i parę innych potrzebnych rzeczy. W te plecaki pakujemy i po prostu ruszamy przed siebie. No tak. Ale pozwólcie, że jeszcze wam przypomnę, kto dzisiaj razem ze mną znajduje się w studiu Polskiego Radia Dzieciom, a jest to Ania i Sebastian, czyli rodzice prowadzący portal Dzieciaki w Plecaki, a razem z nimi te dzieciaki, które dzisiaj postanowiły z plecaków wyskoczyć, czyli Amelka, Natalka i Szymon. Witam was serdecznie bardzo, bardzo, bardzo w drugiej części naszej audycji.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: No ja wiem, że ja jestem straszna gaduła i od razu już wyskoczyłam z pytaniem, dlatego wracając właśnie do tej kwestii, czy wy kiedyś sobie na taką wyprawę w nieznane pozwoliliście?
1: W zasadzie każda nasza taka wyprawa rowerowa jest wyprawą w nieznane. Najbardziej chyba w nieznane pojechaliśmy do Puszczy Białowieskiej i na Białoruś. To nie jest standardowy kierunek dla turystów z Polski. I to było dla nas o tyle takim wyjazdem w nieznane, bo nie byliśmy tak przygotowani jak do innych wyjazdów. Nie udało się kupić biletów powrotnych, nie mieliśmy zarezerwowanych noclegów i wszystko robiliśmy w zasadzie
0: na miejscu. Będąc tu i teraz.
1: Tak, dokładnie. Byliśmy wtedy, to był taki wyjazd tatusiowy, czyli ja byłem z Amelką. Nasz przyjaciel Kuba był z dwójką dzieci i drugi przyjaciel Marcin też był z dwójką dzieci i jechaliśmy na rowerach. Mieliśmy taką

0: wizę turystyczną, taką przepustkę turystyczną na Białoruś. I dla nas to było coś niesamowitego. To był taki pierwszy zagraniczny wyjazd rowerowy i taki wyjazd właśnie nieznany.
1: Ale to też jest fajne, no bo rzeczywiście można całą rodzinką wybierać się w takie podróże, ale czasami można też robić takie mikroroszady i właśnie tylko tutaj część waszej rodzinnej ekipy na taką wyprawę może się wybrać. To też ma, myślę, bardzo dużo takich swoich plusów, prawda? Bo można wtedy się skupić, nie wiem, Amelka, czy ja dobrze mówię, ale chyba można się wtedy skupić tylko na tym, o czym chcemy sobie porozmawiać z rodzicem, na takie różne tematy i o takich rzeczach, na które na przykład w ciągu tygodnia nie ma czasu. No i też umówmy się, kiedy ma się rodzeństwo, to czasami ten czas rodziców trzeba troszeczkę dzielić.
2: No wiadomo i też ja niewiele z tego wyjazdu pamiętam, bo to było już wiele lat temu, ale pamiętam właśnie, że nie mieliśmy biletów powrotnych, jechaliśmy chyba 3 pociągami i że jeszcze było bardzo dużo błota chyba i much i że widzieliśmy Dziadka Mroza, czyli tamtejszego Mikołaja. No i w sumie byliśmy chyba na basenie i to tyle, co z tego pamiętam.
1: Ale to całkiem sporo moim zdaniem. A Szymon, czy ty pamiętasz jakiś taki element albo w ogóle całą wyprawę, która była najbardziej zaskakującą, która w ogóle, no a przynajmniej w większej części, nie do końca zgadzała się z waszymi planami, ale jednocześnie była super wyprawą?
3: No, pojechaliśmy właśnie z tatą, Amelką i ze znajomymi do Niemczech, na trasę. I jak gdzieś wyszliśmy do jakiegoś muzeum czy do sklepu, to jak wróciliśmy, to nie było flagi Polski, bo mieliśmy flagę Polski i flagę Niemiec
2: na
3: przyczepce i na górze była flaga Polski, a na dole flaga Niemczech. I jak wróciliśmy, to flagi Polski już nie było.
1: No, czasami tak jest, że w czasie podróży coś nam się zgubi albo coś nam się zniszczy. No i rzeczywiście często też tak jest, że no, nie jesteśmy w stanie tego do końca przewidzieć. No, ale chodzi mi o takie przygody. Czy jakieś takie przygody miały miejsce, które były zupełnie niezaplanowane?
0: Pamiętacie burzę na Bornholmie?
1: Pamiętam. Brzmi to bardzo groźnie. Opowiadajcie.
2: No to mieliśmy do zrobienia trasę i jak wyjeżdżaliśmy z kempingu, to wiedzieliśmy, że ma być burza. No ale miała być za kilka godzin. No ale jeszcze się zatrzymaliśmy w miasteczku. I jak wyjechaliśmy z tego miasteczka, to sobie jedziemy i nagle się zrobiła taka wielka ulewa. To była chyba największa ulewa, jaką ja w życiu widziałam. I postanowiliśmy, że wrócimy do tego miasteczka i chyba ze 2 godziny, żeby przeczekać tą burzę, to siedzieliśmy w łazience jakiejś publicznej.
1: Szymon mówi aż ojeju, niesamowite. Ale baliście się trochę?
0: Trochę chyba się baliśmy,
4: tak, bo... Tak, ja myślę, że to była taka przygoda, która zostanie dzieciom na dłużej w pamięci i zresztą mi w pamięci również. Bornholm to była taka wyprawa 2 lata temu, czy 3, gdzie robiliśmy właśnie trasę wokół Bornholmu rowerami. Mieliśmy ze sobą cały ekwipunek i okrążaliśmy wyspę trochę bez planu, ponieważ wiedzieliśmy, że jaką mamy trasę, natomiast nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy nocować i jak długo. I właśnie, tak jak Amelka wspomniała, spotkała nas ogromna burza na Bornholmie. I pamiętam, że naprawdę jadąc w tej burzy rowerem wśród piorunów i dużego wiatru, to sama miałam jakby strach w sobie, tak? Więc to też jest dla mnie takie fajna przygoda dla dzieci, tak? Że oni wiedzą, że w różnych sytuacjach my sobie po prostu dajemy radę, tak? Że nie tylko jak świeci słońce i jest super pogoda, ale też jak są trudne warunki, to po prostu trzeba zdecydować, że zawracamy z trasy i wracamy do miejsca, które znamy, bo byliśmy przemoczeni do suchej nitki, więc po prostu wpadliśmy

0: do toalety, wzięliśmy sakwy, przebraliśmy się i musieliśmy tą ulewę przeczekać. Natomiast gdy już był mniejszy deszcz, to przez 3 godziny jechaliśmy w deszczu, żeby dotrzeć do kempingu, do którego mieliśmy dotrzeć. I to też jest taka jakby super nauka dla dzieci, że no po prostu czasami trzeba, tak? Takie są warunki. Wiemy, że tam mamy zanocować i cokolwiek by się nie działo, to musimy bezpiecznie dojechać, tak? Więc myślę, że podróże też są bardzo kształcące dla dzieci pod tym kątem, że nie tylko jest wygoda, ale też są w życiu trudności, ale mamy na tyle zasobów, że możemy sobie z tym poradzić.
1: Właśnie nie tylko kształcą pod kątem wiedzy, informacji, ale zaradności.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie.
1: No ja się wcale nie dziwię, że akurat ta przygoda jest tą, którą nazywacie najbardziej zaskakującą. A pamiętacie taką, która wyjątkowo poszła idealnie według planu waszego? Żadna.
2: Chyba takie nie było, bo zawsze były. Zawsze jest tak, że jest ten plan, który trzeba dostosowywać i modyfikować, bo okazuje się, że albo czasami źle spojrzeliśmy na mapę i nie popatrzyliśmy na przykład na profil wysokościowy i okazuje się, że nie damy rady zrobić zaplanowanego odcinka. Więc to, co Ania powiedziała, że te podróże, te wyjazdy uczą elastyczności, takiej wytrwałości, tego, że z każdej sytuacji można wyjść z opresji. No i tutaj Szymon jest takim bardzo, bardzo pozytywnym, bo zawsze mówi, tata, damy radę, uda się i to też nas uczy, żeby być po prostu pozytywnie nastawionym i próbować. I w zasadzie zawsze się udaje, czy to znaleźć jakiś nocleg, czy zanocować w jakimś miejscu nie do końca zaplanowanym pod namiotem, ale się udaje.
1: Ale to też jest chyba tak, prawda, że kiedy mamy taki rodzinny zespół ekspedycyjny, to każdy członek rodziny ma swoje zadanie. Ja rozumiem, że Szymon tutaj jest takim dopingującym. Amelka, za co ty jesteś odpowiedzialna podczas takich wypraw?
3: No, w sumie to nie wiem. Wydaje mi się, że
1: co ci najlepiej wychodzi?
3: Taką osobą, która zawsze stwierdza, że trzeba jechać, no bo nie ma innego wyjścia i po prostu trzeba dojechać na miejsce i no nie ma innego wyjścia.
1: To czyli można powiedzieć, trochę pilnujesz planu waszej podróży.
3: Dokładnie.
0: Amelka jest taka uporządkowana, zawsze dopytuje, czy wszystko wzięliśmy, dopinguje nas, żebyśmy byli na czas, więc to też jest taka osoba właśnie potrzebna w wyprawie, taka druga para oczu, że tak powiem, która patrzy, czy wszystko zabraliśmy, czy jedziemy w dobrym kierunku. Też zawsze szybko jeździ na rowerze, więc nas dopinguje, żebyśmy
1: trzymali tempo.
0: Tak, trzymali tempo.
1: Czyli tutaj rzeczywiście ten plan jest idealnym strzałem w dziesiątkę. A kto odpowiada za prowiant?
2: W zasadzie chyba tata dobiera takie odpowiednie racje, czyli i woże, a później gotujemy już razem, bo jednak jak jedziemy z namiotem, to tej pracy takiej po przyjeździe jest dużo i musimy się dzielić. I w zasadzie tutaj jest tak, że każdy coś robi. Pompowanie mat, rozkładanie śpiworów, rozkładanie namiotu, gotowanie, przygotowanie.
0: Zmywanie później to już zawsze domena dzieci.
2: Tak, także to jest też coś, właśnie coś takiego, że dzieci widzą, żeby ten wyjazd się udał. Każdy musi dołożyć jakąś swoją cegiełkę. Nawet niedużą, ale ta cegiełka jest kluczowa.
1: No ale właśnie, jak zbudować tak cegiełka po cegiełce udaną rodzinną wyprawę, o tym będziemy rozmawiać zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: właśnie nazywa się audycja, która aktualnie gości na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Hej, przygodo! I wiecie co? Mam wrażenie, że ten okrzyk to jest chyba takie główne hasło rodzinki, która nas dzisiaj odwiedziła. Witam was serdecznie po raz kolejny po piosence. Razem z nami mama Ania, tata Sebastian, Natalka, Amelka i Szymon. No i wiecie co? Sobie przypomniałam, że ja przecież obiecałam słuchaczom, że jeszcze sobie porozmawiamy o tych różnych sposobach, na które się składają te, z których wy korzystacie we wszystkich waszych wyprawach. No bo tutaj była mowa już o rowerach, prawda? O kajakach, pociągi, pewnie samochód się pojawił. Która jest waszą ulubioną formą odkrywania danego miejsca?
1: Ja osobiście bardzo lubię nasze wyprawy rowerowe, dlatego że lubię oglądać przyrodę. Rower też daje takie możliwości, że jak jedziemy i widzimy, że coś jest interesującego po drodze, to po prostu zjeżdżamy. Tak właśnie bardzo było fajnie na Borholmie, gdzie jechaliśmy w nieznane, mieliśmy jakiś taki ramowy plan, ale nie mieliśmy do przodu zarezerwowanych kempingów i często było tak, że o, widzimy jakąś fajną winnicę, albo jakiś fajny plac zabaw, albo jakąś kawiarnię, która fajnie wygląda, więc się zatrzymywaliśmy. Moczyliśmy nogi właśnie w morzu i to jest taki fajny sposób, który daje dużo elastyczności. Także ja bardzo lubię rower. A dzieci, jak wy?
0: Szymon, czym ty lubisz się poruszać?
2: Właśnie ja bardzo lubię samolotem, ale nie było powiedziane, bo jak byliśmy rok temu w Gruzji, to byliśmy nad takim kanionem, gdzie była Tyrolka i właśnie bardzo się fajnie jechało tą Tyrolką, bo tak nad kanionem.
0: Czyli z powietrza tak. Lubisz poznawać miejsce, no a też ciekawe.
2: A później jeszcze się płynęło takim kajakopontonem, tym kanionem, bo on był wypełniony taką rzeką, albo byliśmy w jakiejś miejscowości, gdzie jest sprzedawana zdrowa woda, taka z magnezem, żelazem i butelkowana, była nawet do zniesienia, ale ta prosto z takiego źródła, gdzie pani nalewała, to właśnie smakowała aż można powiedzieć krwią, że się nie dało.
3: Za dużo żelaza.
0: No, ale to

0: Powiem ci szczerze, że skojarzenie dosyć drastyczne miałeś. Amelko, a ty czym najbardziej lubisz odkrywać dane miejsca?
1: No, ja bardzo lubię nasze wyjazdy rowerowe i zarówno te, na które jedziemy pociągiem i te, na które jedziemy autem, bo to życie na kempingu jest takie inne i tak naprawdę jak jedziemy z jednego kempingu na drugi, no to każdy z nich jest inny.
0: Natalko, a ty czym lubisz podróżować?
2: Rowerem.
0: Ach, czyli słuchajcie, jak dobrze liczę, to już są 3 głosy za rowerem. A tata?
3: Też rower. Rower jest takim środkiem transportu, który daje najwięcej nam, daje najwięcej możliwości i żeby zobaczyć różne fajne miejsca i być razem. To jest taki uniwersalny środek, na który każdy może wsiąść, nawet małe dziecko. I jak dzieci były młodsze, podłączaliśmy je po prostu pod hol i kiedy było ciężej czy mniej bezpiecznie, byliśmy w stanie jechać i udźwignąć ten cały majdan, który mamy z sobą.
0: Ale wiecie co, tutaj kilkukrotnie też pojawił się taki wątek związany z nocowaniem. No bo tak, rzeczywiście, jeżeli wyprawa ma trwać kilka dni, to też trzeba znaleźć gdzieś miejsce, by chociaż odrobinę tego snu złapać. No i właśnie, czy wy jesteście bardziej zwolennikami schronisk, hoteli, kempingów? Tutaj często się kemping pojawiał, więc chyba znam odpowiedź, ale na wszelki wypadek się podpytam. Natalko, gdzie ty najbardziej lubisz nocować?
2: Na kempingach, w namiocie.
0: A dlaczego taki fajny jest nocleg w namiocie? Po pierwsze, tak podejrzewam, ja też bardzo lubię namioty, więc powiedziałabym, że jako pierwsze dlatego, że mogę sobie sama ten dom zbudować. No i tak trochę jest, prawda? No bo zanim w tym namiocie się położycie spać, to trzeba go postawić. Kto jest ekspertem od stawiania namiotu? Kto za to jest odpowiedzialny u was?
1: Tata, ale tata. W sumie wszyscy mu pomagamy.
0: No albo i to jest właściwa odpowiedź.
2: Albo ja właśnie na kempingach bardzo lubię spać w hamaku, bo ma się takie uczucie, że się trochę tak lata i można obserwować jakieś właśnie drzewa albo gwiazdy.
0: A wiesz, ja powiem ci szczerze, Szymon, że słyszałam, że są takie miejsca na ziemi, gdzie rzeczywiście spanie w hamaku jest najlepszym wyjściem i najbezpieczniejszym, więc całkiem dobrze, że to sprawia ci przyjemność, bo może się kiedyś bardzo, bardzo przydać. A ty jesteś za jakim miejscem do nocowania? Hamak jako samo łóżko, a...
2: Za kempingiem.
0: Kemping. Tata?
3: Zdecydowanie kemping.
0: Mama?
4: Ja jestem zawsze w kontrze, bo ja nie przepadam ze spaniem pod namiotem. Zawsze wolę jakieś agroturystyki albo hotele, ale no zwykle się dostosowuję, bo szczególnie na tych naszych wyprawach rowerowych, to ze względów logistycznych, tak, to najłatwiej jest znaleźć kemping na jedną, dwie noce, także, ale to też jest fajna przygoda. Dużo ciekawych osób można poznać. Poza tym dzieci, jak były młodsze, to ten kemping dawał im takie duże poczucie swobody i samodzielności. To było dla nich fajne, bo to był ogrodzony teren i oni mogli sobie sami po tym kempingu chodzić, nie wiem, jako trzylatki, tak pójść do łazienki, czy jakieś drobne zakupy zrobić. To naprawdę była dla nich taka duża satysfakcja. Poza tym na kempingach często są jakieś samochodziki, żeby pojeździć. Inne dzieci są trampoliny, są place zabaw, więc jak my zajmujemy się logistyką, to dzieci jak już nam pomogą, to po prostu biegną i się same sobą zajmują, więc to też jest fajne.
0: Amelka, ty potwierdzasz też kemping?
1: No, ja na takie wyprawy właśnie rowerowe albo na wspinanie, no to wolę kempingi, no bo trochę nie wyobrażam sobie spać w hotelu właśnie jak jesteśmy na rowerach, ale tak jak jesteśmy już gdzieś w mieście albo w takich miejscach nie na rowerach, no to wolę hotele.
5: No, troszkę luksusu.
0: Słuchajcie, no ja się wcale nie dziwię, bo czasami faktycznie fajnie jest wziąć prysznic, nie w jakimś dikim miejscu, tylko rzeczywiście w takiej fajnej, ciepłej, ładnej łazience. Ale ja nie byłabym sobą, gdybym

0: mnie zapytała was o wasze wyprawowe marzenia. I bardzo liczę na to, że teraz po kolei mi o takich waszych wyprawowych marzeniach opowiecie. Amelka, masz takie?
1: No, ja jak będę dorosła, to bym bardzo chciała polecieć do Nowej Zelandii i do Australii.
0: Dlaczego akurat tam?
1: No bo to jest takie zupełnie inne miejsce niż Europa i tam jest piękna przyroda, właśnie też zupełnie inna, zupełnie inny klimat jest.
0: A jakieś miejsce szczególnie chciałabyś zobaczyć albo upolować, jakieś odkrycie?
1: No w sumie to tak ogólnie całą Nową Zelandię.
0: Szymon?
2: Ja bardzo bym chciał polecieć tam do Tajlandii albo na Bali, właśnie tam do Azji, na przykład Japonia i do Miami w USA, bo to jest moim takim...
0: To zupełne pojęcie, skrajne tutaj masz marzenia, ale dlaczego Miami?
2: No, bo tam jest inna woda, no, ocean jest i...
0: I krokodyle też są. A dlaczego Azja, dlaczego Bali, Tajlandia, Japonia?
2: Bo właśnie tam są takie inne klimaty przyrodnicze, właśnie są jakieś lasy deszczowe takie, albo jakieś właśnie małpy.
0: A chciałbyś coś kiedyś odkryć?
2: Niekoniecznie.
0: Nie myślałeś nigdy o tym, że nie. Podczas takich podróży można dokonać różnych odkryć?
2: Nie myślałam nigdy.
0: A to słuchaj, to ja takie ziarenko tutaj zasiewam w waszych głowach, bo kiedy człowiek rzeczywiście jest takim obywatelem świata, obywatel ziemianin, można chyba śmiało powiedzieć, i to taki dosłownie rozumiany właśnie w ten sposób, to może odkryć dużo ciekawych rzeczy, na które inni ludzie w ogóle nie zwracają uwagi, tylko po prostu tak przechodzą obok tego. Natalko, a ty gdzie chciałabyś się wybrać? Masz takie podróżnicze marzenie? Chyba jest ich kilka, co? No gdzie chciałabyś? Chciałabyś pozostać w Europie, czy jednak na inny kontynent?
3: Bardzo by chciałam do Gruzji, bo jak byliśmy, to wtedy były takie samochodziki fajne, że można się zderzać. I jeszcze do Austrii.
4: Do cioci, tak?
0: Ale wiecie co, to też jest super, co powiedziałaś, bo czasami się wydaje niektórym, że jak już gdzieś byli, to nie ma sensu ani potrzeby wracać w to samo miejsce. A tymczasem wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę za każdym razem, nawet kiedy po raz, nie wiem, piąty, szósty wracamy do danego miejsca, to odkrywamy tam i odnajdujemy i zwracamy uwagę na rzeczy, które tej naszej uwagi wcześniej nie przyciągnęły. Więc super, fajnie, że o tym powiedziałaś. A mama gdzie chciałaby się wybrać?
4: My od kilku lat mamy takie z Sebastianem marzenie, żeby zabrać dzieci do Stanów Zjednoczonych i zrobić taką podróż po parkach narodowych, żeby zobaczyć przyrodę przede wszystkim, tak, w zupełnie innej odsłonie. No, mamy nadzieję, że w ciągu kilku lat uda nam się tam wybrać. Natomiast ja w tym roku odkryłam Azję. Byłam w Indonezji i zdecydowanie miłość od pierwszego wrażenia, także chciałabym smakować dalej inne kraje.
0: No i tato nam jeszcze został ze swoimi podróżniczymi marzeniami.
5: Takim moim marzeniem jest wyprawa do Patagonii. Zdecydowanie góry. Śladami polskich podróżników, Wiktora Ostrowskiego i jego przyjaciół, którzy tam odkrywali szczyty i dokumentowali kartograficznie i nie tylko, i badali te rejony.
0: Słuchajcie, to ja będę bardzo mocno trzymała kciuki za te wasze podróżnicze marzenia. Liczę na to, że jeszcze kiedyś nas odwiedzicie i opowiecie, czy któreś udało się spełnić, albo może czy już planujecie wybrać się w którąś z podróży. Ja wiem doskonale, że zapewne o wszystkich waszych podróżniczych podbojach i wyprawach możemy się dowiedzieć ze strony Dzieciaki w Plecaki. Zresztą tutaj można także całkiem sporo ciekawych wskazówek znaleźć, dla dlatego myślę sobie, że całe rodzinki zdecydowanie możemy odesłać do tej strony. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to do tego, jak

0: planować takie rodzinne wyprawy. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj w audycji Hej Przygodo naszymi gośćmi byli właśnie twórcy tej strony, czyli mama Ania, tata Sebastian, a także osoby, dzięki którym w ogóle ta strona powstała, czyli Amelka, Szymon i Natalka. Bardzo pięknie dziękuję wam, że zechcieliście z nami to niedzielne popołudnie spędzić. No i chyba tak najfajniej to będzie mi się z wami pożegnać, po prostu wykrzykując tytuł naszej audycji. Hej, przygodo!
1: Hej, przygodo!

O, myślę, że takich cudów to nasi goście widzieli, och, podczas swoich wypraw bardzo, bardzo dużo. Ale wiecie co? Tak sobie myślę, że właśnie w tej naszej dzisiejszej rozmowie to jest najfajniejsze i najważniejsze takie przesłanie, które z niej wynika, to to, że przygoda nie ma jednej definicji. I dla jednych będzie to wejście na jakiś górski szczyt, a dla jeszcze innych to może być pierwszy samodzielny przejazd jakąś długą trasą rowerową, albo spływ kajakiem, albo wyprawa do lasu, którego wcześniej nie znali. A wiecie co? Czasami największą przygodą może być po prostu ruszenie z domu. No i czasem wydaje nam się przecież, że prawdziwa podróż wymaga wielkiego przygotowania albo na przykład nie wiadomo jakich kosztów finansowych, a tymczasem ona no, zaczyna się zupełnie inaczej niż od planowania długich tras, czy też wybierania miejsc, które znajdują się daleko na mapie. Jak słyszeliśmy, naszym gościom bardzo często po prostu wystarczy wspólna obecność i wspólna chęć spędzania czasu właśnie podczas takich wypraw.

praw podczas odkrywania miejsc, które odwiedzają po raz pierwszy, albo takie, które po raz kolejny na ich przygodowej mapie się znajdują.

To była Zozi, Nasza Ziemia, tak się nazywa ta piosenka. A teraz przed nami druga odsłona misji Młodego Tropiciela. Pierwszą zagadkę w ramach tej misji poznaliście po godzinie 12. Czas na drugą. Oto i ona, wsłuchajcie się uważnie. Nie jestem jeziorem, choć bywam bardzo mokre. Nie jestem lasem, choć mogą rosnąć na mnie drzewa. Powstaje tam, gdzie przez długi czas gromadzą się szczątki roślin, które nie rozkładają się całkowicie. No i jakim miejscem jestem? Proszę bardzo, moi drodzy. Odpowiedzi na obie nasze zagadki w ramach misji Młodego Tropiciela śmiało wysyłajcie na adres mailowy parkinarodowe@polskieradio.pl. Pierwsza zagadka była po godzinie 12, druga przed momentem przeze mnie została przeczytana. Na wszystkie odpowiedzi czekam do jutra, do godziny 14, także macie nieco ponad 24 godziny, żeby rozwiązać nasze zagadki w ramach misji Młodego Tropiciela. Jeżeli nie usłyszeliście pierwszej albo potrzebujecie trochę więcej czasu, by się nad tym zastanowić, no to ja oczywiście śpieszę z informacją, że wszystkie nasze audycje znajdują się na stronie internetowej, na stronie Polskiego Radia Dzieciom, a także w naszym serwisie specjalnym parkinarodowe.polskieradio.pl.

0: Piosenka Lisa. Och, tak, lisy to są też nie tylko chytruski, jak często się to okazuje w najróżniejszych bajkach, ale przede wszystkim mieszkańcy, dzicy mieszkańcy, między innymi obszarów polskich parków narodowych. A wiecie co, kiedy mówię o polskich parkach narodowych, to od razu przychodzi mi na myśl podcast Poradnik Młodego Odkrywcy, który Polskie Radio Dzieciom stworzyło właśnie z myślą o każdym młodym odkrywcy. A ponieważ witając się z wami, wspomniałam o tym, że jesień rozgościła się już w naszym kraju na dobre, to może teraz przyjrzyjmy się właśnie temu, jak jesień wygląda w polskich parkach narodowych. No i tym samym chciałam już wam pięknie podziękować za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Pawałowska, Magdalena Żelazowska. To była audycja Hej Przygodo i na kolejną wspólną przygodę zapraszam was już teraz, za tydzień, punktualnie o 12 ją rozpoczniemy. Pa, pa, pa! Do usłyszenia!
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik Młodego Odkrywcy. Przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tylańskiego i Flanka, czyli przeze mnie.
2: Jesień w polskich parkach narodowych.
0: Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam jesień. Powodów, dla których jest to moja ulubiona pora roku, jest całkiem sporo. Między innymi to, że mam wtedy urodziny, ale tak naprawdę to uwielbiam jesień za to, że jest moim zdaniem najbardziej kolorową porą roku. A do tego wszystkiego czasami potrafi nas nieźle zaskoczyć, na przykład organizując ulubione przez ciebie, Franek.
3: Liścionado działa tak, że polewa i piasek, i liście, tworząc kształt przypominający tornado, które jest bardzo piękne, tak jak zwierzęta, ale trzeba się

0: obchodzi to słownie, ale przechodząc do tematu zwierząt. Słyszałam, że wiele zwierząt albo zasypia, albo migruje.
1: Albo szykuje się do zbliżającej się wielkimi krokami zimy.
2: Tak, wtedy w przyrodzie jest bardzo dynamicznie. Wiele zwierząt podejmuje wiele aktywności, tak, o których tutaj mówisz. I nie dość, że dynamicznie jest w koronach drzew, bo spadają liście, wieją wiatry, pada deszcz, to na dole wszyscy się krzątają i w swoich kierunkach zmierzają.
1: Ale wiecie co, zanim zwierzęta, to poczekajcie, wróćmy jeszcze na chwilę do tych kolorów jesieni. Jak powiedziałeś, złota polska jesień to zdecydowanie do czegoś zobowiązuje. I faktycznie, kiedy tak wędrujemy polskimi szlakami polskich parków narodowych, to możemy zobaczyć najróżniejsze barwy, które nas otaczają. A dzięki temu możemy zwrócić uwagę na to, jak bardzo w trakcie całego roku ta przyroda się zmienia.
2: Możemy też zobaczyć, jak barwią się różne gatunki drzew w różnych parkach narodowych. Bo raz, kiedy dotrzemy do Pienińskiego Parku Narodowego, gdzie rosną klony, gdzie rosną buki, możemy zobaczyć kolorowo, jak jest, kiedy te barwy są różne. Tutaj trochę więcej czerwonego, trochę więcej żółtego. Kiedy pojedziemy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego i tam będą przebarwiać się modrzewie na złoto i tych modrzewi jest mnóstwo, to wtedy jest taka jedna wielka złota góra. I to jest zupełnie inne doświadczenie, nawet takie wizualne i kolorowe. A kiedy pojedziemy do Parku Narodowego, który ma lipy i dęby, to też zupełnie inaczej wygląda to złote przebarwianie się drzew.
1: I jeszcze przekwitanie roślin to też jest coś, na co warto zwrócić uwagę, bo zazwyczaj zachwycamy się pięknie kwitnącymi roślinami, kwiatami, właśnie drzewami, a tymczasem jesień daje nam niesamowitą możliwość zobaczenia, jak postępują te zmiany i jak bardzo to jest naturalne. Chociaż oczywiście niektóre rośliny właśnie jesień sobie wybrały na ten moment, kiedy zakwitają. Pamiętacie, jak nazywała się ta roślina, która kwitnie właśnie jesienią w Pienińskim Parku Narodowym? Ta, która jest reliktem polodowcowym.
0: Nazywa się chryzantema zawadzkiego.
1: Tak, to właśnie ta roślina.
2: Trzeba wejść na szczyty, trzeba wejść wysoko, żeby ją zobaczyć i podziwiać. I to jest niesamowite. Są też takie rośliny, które przekwitają latem, a jesienią pojawiają się piękne owoce. Też to jest wyjątkowe, bo możemy podziwiać. Na przykład róża. Zobaczcie, teraz, kiedy szliśmy szlakiem, można było podziwiać jej owoce czerwone. Same w sobie też są piękne. Albo głóg, który też ma teraz owoce. Tak więc to jest też piękne, kiedy liście już opadną, zostają owoce i możemy je podziwiać i też przyglądać się. Bo właśnie wtedy na tych drzewach siadają ptaki i możemy sobie przycupnąć gdzieś blisko jakiejś takiej miejscóweczki i obserwować różne gatunki ptaków, które przylatują do owoców drzew i roślin.
1: Och tak, temat ptaków i jesieni jest bardzo rozbudowany zdecydowanie, chociażby przez to, co ty powiedziałeś, ale także przez te najróżniejsze wędrówki, które wówczas mają miejsce.
2: Tak, w przyrodzie jest dynamicznie, są wielkie podróże, które się rozpoczynają, ale są też wielkie widowiska, które jesienią trwają, na przykład rykowisko jeleni. Wtedy w tej złotej polskiej jesieni, wśród tych drzew, wśród tych polan słychać, jak jelenie się odzywają i tym samym rozpoczynają taki czas godowy tych zwierząt.
1: Ta wielka krzątanina polegająca na gromadzeniu zapasów przed zbliżającą się zimą jest też bardzo naturalna i jest czymś takim, na co my ludzie przestaliśmy zwracać uwagę ze względu na to, że mamy sklepy, że mamy piwnice, mamy spiżarnie i inne różne sposoby zdobywania tego jedzenia w tych trudnych zimowych warunkach. Zwierzęta natomiast, no, nie posiadając swoich sklepów, muszą wcześniej te wszystkie rzeczy zgromadzić.
0: Albo pójść spać.
1: Zanim jednak udadzą się w zimowy sen lub też zaczną hibernować, to faktycznie muszą całą tę pracę wykonać.
2: Co w przyrodzie jest takim znakiem dla zwierząt, że nadszedł czas wielkiego przygotowania, bo nadchodzi zmiana i nadchodzi zima.

0: Słońce, które pojawia się na horyzoncie i wschodzi trochę później i zachodzi trochę szybciej. Temperatury zaczynają się zmniejszać i zwierzęta odczuwają, a nadchodzi czas mroku, takiej zimy i tych krótkich dni i niskich temperatur. I to jest ten moment, kiedy to się zaczyna dziać, zwierzętom włącza się ten tryb przygotowania.
1: No właśnie, bo czym tak naprawdę jest jesień? Te wszystkie zmiany w przyrodzie, które następują, pociągają jedna za drugą, prowadząc i budując to wszystko, co my możemy podziwiać, wędrując o tej porze roku szlakami polskich parków narodowych.
0: Jesień to jest jedno wielkie przygotowanie do odpoczynku, bo dla świata zwierząt, dla świata roślin, wiosna i lato to jest moment przebudzenia i owocowania. I tutaj najwięcej energii po prostu idzie w to, żeby wychowywać młode pokolenie, żeby drzewo narosło kolejne metry, kolejne centymetry, żeby wydało kolejne owoce.
1: Czyli słuchajcie, gdybyśmy chcieli to podsumować, czy w ogóle warto jest jesienią wybierać się do Parku Narodowego?
2: Tak, dlatego, bo jest ładnie, przyroda zasypia i można patrzeć, jak wszystko powoli odpoczywa, bo w parkach narodowych zawsze jest co podziwiać i każda pora roku przynosi coś fajnego i odkrywczego. Pakujcie plecaki i ruszamy, a wimbołe!
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom, poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Niśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna. O bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczeństwo.

0: Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie. Jaka to była strona?
0: Poczekaj. O, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.
2: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.
3: Pewnego dnia spóźnił się wtorek, razem ze środą przyszedł wieczorem. Czy to jakiś żartek? Zamyślił się czwartek. W sobotę nagle wpadł w poniedziałek i zepsuł całkiem miły poranek.

tak. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela.

0: Szły raz drogą trzy kaczuszki grzeczne, że aż miło. Jedna biała, druga czarna, a trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z sieni, trzecia prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie bardzo
1: wesolutka.
0: Idzie sobie, podskakuje, a ta druga smutna.
2: Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy:
3: Pięć!

0: sprawa bardzo trudna. Wyszłam pierwsza, przyszłam szósta. Teraz jestem siódma.
1: I nie mogły się doliczyć, nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego.

ich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby myszy, i mieli proste włosy, i nóg nie mieli bosych. Nagle coś się zmieniło, każdy krzyczy jak wariat. Coś im gdzieś podskoczyło, chyba jakaś awaria.

ludzie. Podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku! Wyczerpana bateria?

wiedzieli wtedy ludzie, że straszna ciemność idzie, że nie potrafią uciec, a nic nie będą widzieć. Więc każdy prawie przysnął i prawie się położył, gdy w dali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły ich dreszcze, to już jakaś parodia. Tyle przeszkód i jeszcze taka przykra melodia.

narzędziami, spokojnie stała za nim z napisem

dostałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia. W mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie.

0: Kruk, Ujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Guidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
4: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja.
6: Polskie Radio Dzieciom.

Przepraszam, muszę kończyć i powiedzieć mamie, że mój pies prawdziwy pożarł mi śniadanie.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetny.

choć nie jest piękny zbyt. Choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to

dobry. Pamiętaj, że dobre są tylko grzyby te, które mama i tata pozwalają jeść. Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt, choć skryty w trawie i choć nieśmiały.

kapelusz. No kto? Rzadko zdejmuję, no bo jestem łysy. Ale dziewczyny, dziewczyny to lubią. A do tego mam nogę. Ho, jaką mam nogę. A no, no, kto widział taką nogę? Piękna noga.

Pracuś to zawsze był nad pracusie. Przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już wcześniej.

0: O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, o.
1: Mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś.

jest Bożą krówką, tylko krową. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

miejscu mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką, od przygody do przygody sobie idzie. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech, błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech, błogi, to jest Matylda, ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, orador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka. Oho, ho, to jest Matylda, oho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, oho, to jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ole. W Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki, pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zbaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

garnizonie konie pasąc zamieniła ogon w lasso i postangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, to jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

0: Mówcie sobie, co tam chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie. Takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech błogi. Więc śpiewajcie razem z nami o Matyldzie. O, ho, ho, to jest Matylda. O, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech blogi. To jest Matylda, o. La, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi. To jest Matylda, ole!
1: Polskie Radio Dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Krople deszczu spływają po szybach. Na ulicy wciąż wody przybywa. Już zielonej rzeki wstęga. Do połowy okna sięga. Aż tu nagle spoza szyby błyska złote oko ryby. Gapią się na mnie kuzyni śledzia. Czuję się, jakbym w akwarium siedział. Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci patrzą na mnie, kiedy zmarzę swój krokiecik. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek z ciekawością patrzą, kiedy jem obiadek. Ryby robią rybie miny zadziwione, kiedy karmię moją tresowaną wronę. Słońce grzeje jak wielka suszarka. Znika woda w ogrodach i parkach. Już przez okno nie zagląda ani szczupak, ani flądra. Lecz od dzisiaj

0: rodzina?
1: Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci. Patrzę, jakim życie płynie w wodnym świecie. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek. Zaraz dam im coś smacznego na obiadek. Jak wspaniale mieć akwarium szmaragdowe, a w nim ryby kolorowe i bajkowe. Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci. Patrzę, jakim życie płynie w wodnym świecie. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek. Zaraz dam im coś smacznego na obiadek. Jak wspaniale mieć akwarium szmaragdowe.
2: Autopromocja.
3: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
4: Orkiestra Polskiego Radia.
5: Pozdrawiamy!
2: Autopromocja.
6: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
7: Cześć! Przed nami kolejna dzika zagadka. Jesteście gotowi, zoodetektywi, aby wspólnie ze mną udać się do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i ją rozwiązać? Jeśli tak, to ruszamy! Wiedzieliście, że wiele gatunków zwierząt przebywających w zoo jest zagrożonych wyginięciem? A zastanawialiście się może, dlaczego zatem znalazły się one właśnie tam, a nie żyją w naturalnym środowisku? W jaki sposób dokładnie ogród zoologiczny pomaga takim gatunkom? To pytania, na które postanowiłam poszukać odpowiedzi. Dlatego w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret...
8: Jak ogrody zoologiczne ratują ginące gatunki?

0: Czunki.
1: No bardzo dobre pytanie. Magdalena Smolińska, dział edukacji w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. To jest tak naprawdę szereg różnych takich właśnie czynności. Jest to jedna z głównych misji ogrodów zoologicznych. Ogrody zoologiczne są swego rodzaju takim, można by powiedzieć, skarbcem genów. Próbujemy odtworzyć te gatunki za pośrednictwem również kogoś takiego jak koordynator gatunku. Każde zwierzę, każdy gatunek ma takiego człowieka, właśnie tak zwanego koordynatora, który wie wszystko o danym zwierzęciu. Ponieważ to nie jest tak, że my chcemy jakieś zwierzę po prostu sobie pozyskać, bo nam się podoba.
2: Czasami jak na przykład nosorożce, no to ich jest mało, no to opiekuje się takimi zwierzęciami i dba się o nie, szczególnie się na nie spogląda.
1: Są gatunki, których jest w naturze bardzo mało, a są również gatunki, które praktycznie w naturze wyginęły. I dlatego właśnie te gatunki zamieszkują u nas w ogrodzie. I dzięki temu przyczyniamy się właśnie do ochrony tych właśnie zwierząt. Warunki ogrodu zoologicznego to tak zwane miejsca ex situ, czyli warunki, które są poza ich obszarem naturalnego zamieszkania.
3: Że chcą bardzo dbać, więc codziennie na przykład go badają.
1: Tutaj te zwierzaki są otoczone opieką, właśnie w tym szeroko pojętym znaczeniu. Opiekę sprawujemy my, opiekunowie. Tutaj te zwierzaki mają odpowiednią dietę, mają swoich lekarzy, tak jak my chodzimy do lekarza, to zwierzaki również mają swoich lekarzy weterynarii, którzy dzień w dzień opiekują się nimi, kiedy trzeba to leczą, kiedy trzeba to dadzą zastrzyk. Tak to wygląda w ogrodzie zoologicznym. I właśnie o to chodzi, żeby stworzyć te warunki dla zwierzaków, które będą najbardziej podobne do tych warunków, w którym żyją w naturze. Więc tutaj nic nie może być przypadkowe. Musimy znać się na biologii danego gatunku, musimy znać się na ich fizjologii, na ich charakterze, na temperamencie. Musimy oczywiście wiedzieć, z jakich warunków dokładnie zwierzę dane przyjechało. Wiadomo jest, że zwierzęta w ogrodach zoologicznych żyją dłużej niż w warunkach naturalnych. Mamy w ogrodach zoologicznych tak naprawdę jest najwięcej rekordzistów życiowych. Tak naprawdę mamy tutaj dużo seniorów, co bardzo nas cieszy.
2: Jeżeli to są po prostu zagrożone gatunki i ich jest bardzo mało na świecie, no to Zoje bierze, że jeżeli ma worną wolierę i rozmnaża, jak stanie się ich dużo, to wypuszcza je na wolność. Gdzieś do dziczy on je się wywozi.
1: Jest coś takiego jak reintrodukcja. Reintrodukcja polega na przywracaniu zwierząt ich naturze. I ogrody zoologiczne również uczestniczą w tego rodzaju programach. Chodzi o to, żeby zwiększając tą pulę genową w tej naszej skarbnicy, o której mówiłam na początku, genowej, przyczyniamy się do tego, że tych zwierząt się rodzi coraz więcej. To często trwa etapami, to czasami trwa wiele lat, natomiast są już oczywiście nie tyle próby, co i udane próby na szczęście odtworzenia niektórych gatunków do ich warunków, do środowisk właśnie naturalnych. Co miało miejsce chociażby na przykład z końmi Przewalskiego, gdzie u nas też można podziwiać te wspaniałe dzikie konie, które kiedyś żyły w Mongolii, na długi czas w ogóle zanikły, ale dzięki właśnie takim instytucjom jak ogrody zoologiczne, te zwierzaki ponownie wróciły na swoje tereny, gdzie mieszkały w naturze lata temu.
4: Jak się okazuje, że jakiś zwierząt jest za mało w przyrodzie, to wtedy się je umieszcza w takim ogrodzie i się dba.
1: Ogrody zoologiczne naprawdę są bardzo potrzebne, ponieważ tutaj nie eksponuje się tylko i wyłącznie zwierząt dla tego, żeby cieszyć ludzkie oko. Natomiast musimy też być świadomi tego, że te wszystkie zwierzęta, które mieszkają w ogrodzie zoologicznym, są zwierzętami dzikimi, niebezpiecznymi i nie mają nam służyć tylko i wyłącznie zabawie i właśnie temu, żeby to oko pocieszyć, tylko właśnie też chodzi o to, żeby zwiększyć tą świadomość wszystkim zwiedzającym, od najmniejszego dziecka po dorosłego, żeby właśnie uzmysłowić sobie, jak istotna jest rola ogrodów zoologicznych.
2: Robią to tak, by zwierzę było tak ubezpieczone, żeby

0: Jedna osoba, żeby żadni nielegalni handlarze nie zdobyli tego zwierzęcia. Pilnują te zwierzę i bronią.
1: Musimy mieć świadomość tego, że zwierzęta w naturze często są narażone na różnego rodzaju czynniki, które im zagrażają, które zagrażają właśnie zmniejszeniu im populacji. I też musimy mieć świadomość, że niestety tutaj głównym czynnikiem zagrażającym tym zwierzętom jest człowiek. Z jednej strony człowiek niszczy, ale na szczęście z drugiej strony człowiek również bierze udział w tych czynnościach, które pomagają tym zwierzakom właśnie przetrwać. I w tym momencie właśnie najlepiej, kiedy te zwierzę trafia z warunków naturalnych do warunków ogrodów zoologicznych, czyli właśnie ex situ. I pracownicy ogrodów zoologicznych robią wszystko, żeby ten gatunek, tą populację zwiększyć. I to się robi na wielu etapach, na wielu płaszczyznach. Wszystkie ogrody zoologiczne są zrzeszone ze sobą. Są ogrody europejskie, są ogrody światowe i dzięki temu właśnie przy tej pełnej współpracy pomiędzy ogrodami wszyscy jesteśmy w stanie odtworzyć dany gatunek, bądź właśnie zwiększyć populację. To wszystko musi być etapami i robione rozsądnie i oczywiście przy pełnej współpracy wszystkich ogrodów zoologicznych.
2: Kolejna tajemnica Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie rozwiązana. Bądźcie jednak gotowi, zoodetektywi, bo już wkrótce wyruszymy tropem następnej.
0: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji.

Pod pokładem nie ma spania, wody moc do pompowania, która wzejdzie wciąż chlupoce, więc pompuj.

A więc słuchaj, mój ty mały, trzeba mięśnie mieć ze skały. Nie od razu, nie za chwilkę, można zostać morskim.

pofiglować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać trudno.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

zeskrzać się w Dolinie Skrzatów. Parku skrzacich opowieści, figur, ekspozycji w Chociszewie nad Bzurą. Skrzatolog Konrad Dzięcielewski.

0: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Opowieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, si nadal, lod dywanem do gwiazd. Dajcie

cię poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny hit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz, i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zalewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem jest śmierć.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór. Po nim dumę masz, uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd, a kiedy

groźny siłacz, Faligura, nocny spir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super rozbójnika, straszliwego rosolnika. To pojawia się, to znika, straszna banda rosolnika.

Dziecię. Nadajemy na dziecięcej fali.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To korona.

dziś to skrót.

0: Promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

kąskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i

Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Kryjówkę mieli pośród mórz Unibylandii wrót.
2: Hej, hej!
3: Hej, hej!
2: Okej!
3: Okej!
1: A spyszna miał się nieraz już kapitan.

0: jak my, piracki okrzyk wznieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Cachuś!
4: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
1: Ahoj!
0: To Jake i piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

Posłuchaj, no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: Miłość człowieka dobija. Sven, jak to jest, no jak?
1: Gdy serce ma głos, nie da rady. Miłość. Wiesz co, Krzysiu?

się już, to państwo zobaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaję snom, że gdy skroń przy

0: Ukłuj do niej, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści.
1: O tak, Guidonio, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
4: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję.
5: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
6: Autopromocja.
7: Karol Dickens, Świerszcz za kominem. Czyta Patryk Bartoszewski. Część 14.
8: Tak, ja też tak myślę, zauważył Tackleton. Chciałbym przyłączyć się do waszego towarzystwa.
9: Słyszysz, ojcze?
7: Zawołała dziewczynka, nie posiadając się z radości.
10: Oczywiście, słyszę, wyszeptał Kaleb z nieruchomym wejrzeniem lunatyka. Ale temu nie wierzę. To jeden z miłych wymysłów, niewątpliwie.
8: Widzicie, ja chcę poznajomić bliżej małżonków Peerybingle z May Fielding, wyjaśnił Tackleton. Żenię się z May.
9: Żeni się pan,
7: zawołała ślepa, odskakując od niego.
8: Przeklęta smarkula, mruknął Tackleton. Wiedziałem, że ona nigdy mnie nie zrozumie. Ach, Berto, żenię się. Kościół, ksiądz, organista kościelny, oszklona kareta, dzwony, śniadanie, kołacz weselny, miejsca honorowe, składanie życzeń, stroje, zamieszanie i wszelkiego rodzaju głupstwa. Wesele. Wesele jednym słowem. Czyż nie wiesz, jakie bywają wesela?
9: Wiem.
7: Krótko odrzekła ślepa dziewczynka.
9: Zrozumiałam.
8: Na pewno?
7: Z powątpiewaniem zapytał Tackleton.
8: To więcej niż oczekiwałem. Doskonale. Dlatego chciałbym znaleźć się w waszym towarzystwie i przyprowadzić tu May z matką. Przyślę na ten wieczór jakiekolwiek zapasy. Zimną pieczeń baranią albo coś innego smacznego w tym rodzaju. Czy będziecie mnie oczekiwali?
9: Tak,
7: odpowiedziała Berta. Pochyliła głowę, odwróciła się i stała zadumana, złożywszy ręce.
8: Nie bardzo ci ufam,
7: ciągnął gospodarz, patrząc na nią.
8: Zdaje się, zapomniałeś już o wszystkim, co ci mówił Kalebie.
10: Przypuszczam, że muszę zaznaczyć swoją obecność,
7: pomyślał Kaleb.
10: Czego pan sobie życzy, panie Tackleton?
8: Postaraj.

0: Teresie, żeby nie zapomniała o moim poleceniu.
1: Berta nigdy nie zapomina. Jest to jedna z niewielu rzeczy, do których ona nie jest zdolna.
0: Każdemu własne gęsi wydają się łabędziami, zauważył handlarz zabawek, pogardliwie ruszając ramionami. Biedny, biedny głupiec! Przy ostatnich słowach, wypowiedzianych z bezgraniczną pogardą, przedstawiciel firmy Greff i Tackleton oddalił się. Berta nie ruszyła się z miejsca, pochłonięta zamyśleniem. Wesołość znikła z jej pochylonej twarzyczki, bardzo już teraz smutnej. Trzy czy cztery razy wstrząsnęła głową, jakby myślała o jakimś wspomnieniu lub jakiejś stracie. Smutnych swych myśli jednak nie wyrażała słowami. Nie przed tym, aż Kaleb przez czas jakiś, pracując sam jeden nad zaprzęgiem koni do powozu, bez litości przybijał uprzęż gwoździami prosto w ciało nieszczęsnych zwierząt. Berta wtedy dopiero przysunęła się do jego krzesła i rzekła, siadając obok niego.
1: Znudziłam się w ciemności, ojczulku. Potrzebne mi są oczy, moje cierpliwe, usłużne oczy. Są tutaj, odrzekł Kaleb, zawsze gotowe. Więcej twoje niż moje, Berto. W każdej chwili, przez całą dobę. Ale cóż mają zrobić dla ciebie twoje oczy, droga moja?
2: Popatrz na izdebkę, ojcze.
1: Doskonale stało się, Berto.
2: Opowiadaj mi o niej.
1: Tu wszystko po staremu, wymówił Kaleb. Wygodnie, ale bardzo skromnie. Jasne malowanie na ścianach. Barwne kwiaty na talerzach i naczyniach. Politurowane drzewo na ramach i półkach. W ogóle porządek i wygoda czynią nasz domek bardzo ładnym.
0: Wesoło i czysto było tam, gdzie mogły sięgnąć ręce Berty, ale pozostałe miejsca nie odznaczały się tymi przymiotami w starej, zmurszałej szopie, którą przetwarzała fantazja Kaleba.
2: Tyś w roboczym ubraniu i nie tak elegancki jak w swym pięknym płaszczu? Spytała Berta, dotykając palcami ojca.
1: Naturalnie, nie tak elegancki, potwierdził ojciec, dość jednak dziarski.
2: Ojcze,
0: odezwała się znów ślepa, przysuwając się do niego i obejmując rękami za szyję.
2: Powiedz mi cokolwiek o May. Czy ona bardzo ładna?
1: Bardzo, odpowiedział Kaleb.
0: I tak było w rzeczy samej. Kalebowi dziwnym wydało się, że na ten raz nie potrzebował uciekać się do kłamstwa.
2: Włosy ma ciemne,
0: mówiła dalej Berta.
2: Ciemniejsze niż moje. Głos przyjemny i śpiewny. Wiem o tym. Często wsłuchiwałam się w ten głos. Jej figura.
1: W całej pracowni nie ma ładniejszej od niej lalki,
0: zawołał Kaleb.
1: A oczy jej...
0: Zająknął się, bo córka silnie ścisnęła mu szyję, a ojciec zanadto dobrze pojął znaczenie tego uścisku. Starzec chrząknął zmieszany, z minutę uderzał młotkiem i znów rozpoczął pieśń o rozsypującym iskry kubku. To była jedyna jego ucieczka w trudnych chwilach.
2: Nasz przyjaciel, ojcze, nasz dobroczyńca, wiesz, nigdy mi

0: Nie sprzykrzy się słuchać o nim. Powiedz, czy kiedykolwiek znudziło mnie to? Z pośpiechem mówiła młoda dziewczyna.
1: Rozumie się, nigdy, odpowiedział Kaleb. I całkiem słusznie.
0: Ach, i jak jeszcze słusznie, zawołała ślepa z taką szczerością, że Kaleb mimo całej czystości swych pobudek nie śmiał spojrzeć jej w twarz. Spuścił oczy, jak gdyby mogła w nich odczytać jego niewinne kłamstwo.
2: W takim razie opowiadaj mi znów o nim, drogi ojcze, prosiła Berta.

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki,
2: drodzy słuchacze,
0: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy.
2: Krainy pomiędzy...
0: pomiędzy jawą
2: a snem.
0: Zamknijcie swoje oczy. O tak, delikatnie.
2: Bez pośpiechu.
0: Nie myślcie już o tym, co było.
2: Nie myślcie o tym, czego nie było. Wow.
0: Nie myślcie o tym, co będzie.
2: Nie myślcie o tym, czego nie będzie.
0: Bądźcie tu i teraz.
2: Teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze i je wypuszczacie.

0: nabieracie i teraz stańcie się tacy maleńcy, aby wasze tchnienie, wasz oddech był w stanie was unieść, był w stanie was ponieść. Niech was uniesie. Niech was poniesie. Wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza. A jest to muzyka delikatnych fal. Teraz.
1: Wow! Ale skąd ta muzyka?
0: Wyjrzyj przez otwarte okno.
1: Ojejku! Jeszcze przed chwilą za oknem mogliśmy zobaczyć budynki, szkoły, domy, bloki, ulice, przejeżdżające głośno samochody, wędrujących ludzi po chodnikach,
0: spieszących się do szkoły, ze szkoły do pracy, z pracy na zakupy, z zakupów, ze spaceru.
1: Albo na spacer. A teraz ocean z każdej strony otacza nas. Ocean. O, już płynie w naszym kierunku nasz statek. Statek z żaglami z chmur. Niebawem znajdziemy się na jego pokładzie i rozpocznie się nasza wielka przygoda w poszukiwaniu pani odwagi, która zamieszkała na wyspie śmiałości. Czy uda nam się ją odnaleźć? Tak bardzo bym chciała, aby pani odwaga odrobinę siebie mi podarowała, abym stała się bardziej odważna, bardziej pewna siebie.
0: Jestem pewien, że dziś uda nam się ją odnaleźć. Zatem
1: wskakujcie na pokład. Płyniemy przed siebie po falach sennego oceanu.
0: Twierdzisz, droga Bello, że tak bardzo potrzebujesz odnaleźć panią odwagę. Tak bardzo potrzebujesz odwagi, ale przypomnij sobie, jakie przygody już przeżyliśmy.
1: No tak, byliśmy w parku, kiedy rozpętała się wichura. Byliśmy tam, gdzie padał wielki deszcz. Byliśmy również tam, gdzie wielki hałas, a ja hałasu się boję. Bałam się również tłumów ludzi na ulicach. Bałam się, że się zgubię, ale mocno trzymałeś mnie za rączkę.
0: I szłaś pewna siebie.
1: No niby tak, ale wciąż się bałam.
0: Jednak przezwyciężyłaś swój strach.
1: Spójrz, przed nami wyspa. A na wyspie, na brzegu, wielki napis. Wyspa śmiałości. Udało nam się ją odnaleźć. Jak się cieszę. To znaczy, że tam mieszka pani odwaga. Niebawem ją poznam. Niebawem mi pomoże. Nie mogę się doczekać. Czy już możemy zejść ze statku? Czy już możemy ruszyć? Proszę. Możemy.
0: Oczywiście, droga Bello. Zejdźmy na ląd. Teraz.
1: Wow. Jak tutaj pięknie. Tak dziko z jednej strony, a z drugiej strony bezpiecznie. Taka bezpieczna przystań. Dobrze się tutaj czuję. Spójrz. Jest i znak ze strzałką. Co jest na nim napisane?
0: Tam mieszka pani odwaga.
1: Zatem chodźmy w tamtym kierunku. Wow, jaka jestem szczęśliwa. W końcu moje marzenie się spełni. Już nigdy niczego nie będę.

0: Ty się bała.
1: Ale to nie na tym polega. Bać się to nic złego. Trzeba tylko wiedzieć, jak radzić sobie ze swoim strachem, aby nas nie paraliżował. Nie można również zapominać o strachu. On często podpowiada nam,

0: Wydaje mi się, że dochodzimy do czegoś bardzo dziwnego. Nie rozumiem.
1: Ja? Teraz jeszcze też. Nie rozumiem. Podejdźmy bliżej.
0: Jak to? Wydaje mi się, że im bliżej podchodzę do tego czegoś wielkiego, to tak jakbym coraz bliżej do siebie podchodziła.
1: Rzeczywiście tak jest.
0: No ale co to? Chwileczka. To jest jakieś wielkie lustro.
1: Tak, droga Bello. To jest lustro.
0: To znaczy, że w lustrze mieszka pani odwaga?
1: Nie, nie, kochana. Spójrz na siebie.
0: No widzę. Bella, maskotka. Prosiaczkowa. No i co?
1: Pani odwaga mieszka i mieszkała przez cały ten czas w tobie.
0: Co? Czyli ja mam w sobie odwagę?
1: Tak. Odwaga jest w tobie. Dlatego przez cały ten czas tłumaczyłem ci i mówiłem, że tak pięknie radzisz sobie z lękiem, ze strachem, że odwaga cały czas była przy tobie i w tobie przede wszystkim. I teraz na nią patrzysz.
0: Teraz patrzę na odwagę. No tak, rozumiem. Rozumiem. Ja mam w sobie odwagę. Ja mogę być odważna. Ja mogę radzić sobie ze strachem, z lękiem, ze wszystkim, z czym tylko będę chciała. We mnie jest odwaga.
1: I przez cały czas była.
0: Jak to wspaniale. Jestem taka szczęśliwa. Czy to znaczy, że we wszystkich mieszka odwaga?
1: We wszystkim. W tobie, tobie i tobie. W każdym z nas mieszka odwaga.
0: Zatem wielka podróż w poszukiwaniu pani odwagi właśnie się kończy. Okazało się, że wcale nie musieliśmy nigdzie wyruszać, aby odwagę odnaleźć. Była cały czas z nami. Wow!
2: Słuchacie polskiego.

z którymi już od rana bawię się. Lecz spośród nich najbardziej lubię

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

czekać, aż wyśnisz do rana nowe gry i zabawy, moja myszko kochana.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał. Wyciągała zmarznięte dłonie.

zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

Dziewczynka z dalekiego przedmieścia i na wietrze zagasła jak płomień. Nikt jej nie wziął do domu, nikt dopomóc jej nie chciał.

srogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot,

0: Twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
2: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
1: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
2: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu N97. A dzisiaj solidna dawka wiedzy, ale w przystępnej odsłonie. Tak, żebyśmy mogli swobodnie poruszać się wokół terminów związanych z leczeniem niepłodności. Dlatego, że często jesteśmy tak zestresowani, że to przyswajanie wiedzy w trakcie leczenia idzie trudno, a jednak wszyscy chcielibyśmy mieć wiedzę, co się dokładnie dzieje, na którym etapie, no bo wtedy mamy takie poczucie, może trochę złudne, ale chyba lepiej się czujemy, gdy mamy właśnie takie poczucie jakiejś kontroli nad tym, co się dzieje, chociaż z tą kontrolą to pewnie nie do końca tak jest. A już teraz ze mną w studiu gość, doktor nauk medycznych Arkadiusz Samojedny, embriolog, Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie Państwa.
4: Chciałabym, żebyśmy dzisiaj stworzyli taki mini słownik niepłodności, właśnie po to, żeby nasi słuchacze, nasze słuchaczki lepiej się orientowali w całej procedurze leczenia, żeby po prostu wiedzieli, na jakim są etapie i w czym biorą udział. I chciałabym zacząć od rozróżnienia bezpłodności i niepłodności, bo mimo, że wydaje się to oczywiste, to cały czas te terminy są mylone.
5: Tak. Tutaj jest kwestia definicji i pewne rzeczy obiegowo funkcjonują w naszym społeczeństwie, a szczególnie w grupie, która ma problemy z płodnością, z uzyskaniem potomstwa. I pewne rzeczy może rzeczywiście należałoby wyjaśnić. Co to jest bezpłodność? Bezpłodność to jest ewidentnie taki przypadek, kiedy nie możemy mieć potomstwa, tak? Natomiast często też mówi się, co nas troszeczkę śmieszy, o leczeniu niepłodności, tak? W sensie takim, co to znaczy dla ludzi? Leczenie niepłodności, czy niepłodność jest chorobą? No, generalnie medycznie należy sobie spojrzeć na to tak. Jeżeli para stara się o potomstwo, współżyje ze sobą regularnie, zgodnie z wytycznymi WHO, czyli co najmniej 2 razy w tygodniu i przez rok nie uzyskują potomstwa, to zaczyna się nam problem. Wtedy mówimy, że mamy problem z uzyskaniem prokreacji w drodze naturalnej i mówimy o problemie w płodności. Natomiast potem możemy ten problem bardzo głęboko skalować. Tak? Co innego, kiedy mamy parę, która ma własne komórki rozrodcze, nie dochodzi do zapłodnienia. Co innego, kiedy mamy parę i mamy komórki rozrodcze, dochodzi do zapłodnienia, ale nie utrzymuje się nam ciąża. I też co innego, kiedy mamy parę, ale na przykład u jednego z partnerów nie mamy w ogóle komórek rozrodczych, a może być też para, która jeden i drugi partner nie posiada komórek rozrodczych. Na każdy z tych przypadków i wiele innych możemy w pewien sposób zareagować medycznie i starać się pomóc. Natomiast tutaj troszeczkę jest tak, że co para to osobna historia. Pewne rzeczy możemy wpisać w pewne schematy, natomiast jeżeli trzeba dobrze zdiagnozować i przyjrzeć się, to traktuję

0: Traktujemy parę jak osobny świat, jak osobną historię i tutaj staramy się działać wszystkimi możliwymi metodami medycznymi, od biologii molekularnej poprzez ginekologię do wszystkich metod, które możemy zastosować i najczęściej jest to jakieś zawsze połączenie, to nie jest jakaś czysta definicja, że tak pasuje nam A do B, dodajemy C i problem znika, tak? Tutaj najczęściej jest w ten sposób podejście do pary optymalne, czyli staramy się zdiagnozować mężczyznę, kobietę, zobaczyć, gdzie jest problem dla pary, nie tylko dla mężczyzny i kobiety i wtedy staramy się pomóc w ten sposób, żeby uzyskać to upragnione, wymarzone potomstwo.
1: A w jakich sytuacjach mówimy o bezpłodności? Kiedy wiadomo na 100%, że no nie ma szans?
0: No, na 100% mówimy o bezpłodności wtedy, kiedy nie mamy komórek rozrodczych, tak? W takiej parze. Czyli jeżeli mamy z jakichś powodów, nie wiem, chorobowych, onkologicznych, na przykład brak funkcjonowania jajników, brak funkcjonowania jąder, nie uzyskujemy komórek rozrodczych, no to jest wtedy niepłodność, tak? Natomiast w tym momencie wkracza jeszcze jakaś alternatywa korzystania z komórek dawcy, tak? Jest jakaś to ścieżka, jedyne rozwiązanie, które możemy wykorzystać dla danej pary.
1: Według danych WHO wiem, że co szósta para na świecie ma problem z płodnością. A jak często występuje niepłodność, bezpłodność?
0: Stanowczo rzadziej. Stanowczo rzadziej, statystycznie jest to mniejszy procent. Podaje się, że czasami to jest nawet w zależności od grupy i społeczeństwa do 10%, ale też należy na to spojrzeć w ten sposób, że patrzymy w jakiej grupie wiekowej też to obserwujemy. Tak? Jeżeli ktoś się nagle zabiera za prokreację w wieku 40 lat, no to może być tak, że kiedyś ten problem nie istniał, był płodny, ale z jakichś powodów, czy chorobowych, czy czasowych, te komórki już nie są produkowane, tak? Czyli ten problem nie jest problemem raz na zawsze danym. Mogą być też przypadki, kiedy genetycznie po prostu od zawsze jesteśmy bezpłodni, tak?
1: To idziemy dalej. Diagnostyka. Często właśnie dopiero w momencie, kiedy zaczyna się jakiś problem, idziemy do lekarza, mówimy, że właśnie te starania trwają już w okolicach roku, nie udaje się, że chcemy sprawdzić, jak wygląda sytuacja, no to dowiadujemy się, że istnieje coś takiego jak AMH, rezerwa jajnikowa. Co to jest?
0: Tak, to jest hormon antymilionowski. To jest ogólnie hormon, który nam pokazuje poziom rezerwy jajnikowej, czyli poziom możliwości wytwarzania komórek jajowych przez jajniki. To oczywiście dotyczy kobiet, ale mówiąc o diagnostyce, należy też pamiętać, że diagnozujemy także drugą część, mężczyznę. Tutaj może nawet z mojego punktu, nie tylko z mojego punktu widzenia, ale najczęściej na leczeniu niepłodności skupiamy się na części żeńskiej, na kobietach, tak? Tutaj jest największe jakby mentalne, socjalne, ginekologiczne przyłożenie. Natomiast należy pamiętać, że jest druga strona, która troszeczkę w takim nawiasie jest delikatnie mniej diagnozowana i mniej traktowana jako poważna strona w tym procesie. Natomiast panowie od jakichś 20 paru lat zaczynają mieć coraz gorsze parametry nasienia. Wynika to pewnie z wielu czynników. Jest to wieloczynnikowy wskaźnik. I panowie, którzy 20 lat temu przystępowali do procedur, mieli o wiele lepsze parametry. Aby to pokazać Państwu w cyfrach, to można powiedzieć, że normy ilości plemników w mililitrze nasienia 20 lat temu to było 60 milionów. Obecnie ta norma wynosi 16 milionów. Czyli widzimy, jak szybko w ciągu jednego pokolenia spadają nam parametry nasienia u panów. Czyli tutaj diagnostyka męska też jest istotna, a czasami bardzo kluczowa, bo wydaje się, tak troszeczkę to pokutuje socjalnie i mentalnie, że pewnie jeżeli para nie może mieć dzieci, to wina kobiety, tak? Nic błędnego. Powoli przyczyną niepłodności, niepowodzeń w płodności w związku przeważają mężczyźni. To już jest ponad 60%, to jest przyczyna czynnika męskiego, a nie żeńskiego. Kiedyś tak było, że rzeczywiście problem w większości był po stronie kobiet, obecnie po stronie męskiej. Co jest istotne dla panów? Żeby wcześniej badali się, nawet jeżeli wiedzą, że nie chcą mieć dzieci w wieku 20 lat, tylko gdzieś tam dalej, to dobrze zrobić sobie badanie nasienia, które nie boli, nie kosztuje dużo, a żebyśmy byli świadomi, gdzie jesteśmy. Im wcześniej podejmiemy tą diagnostykę, i wszelkie badania, które możemy w tym kierunku zrobić, bądź ewentualne zabezpieczenie tego materiału,

0: tym lepiej dla pary na przyszłość. Mhm. Tak samo dotyczy hormonów, czyli poziomu właśnie bardzo dobrym wskaźnikiem jest AMH, ale nie tylko. Mamy jeszcze wiele innych czynników, które możemy określać u kobiety, które decydują o tym, jakie mamy szanse. To, że mamy niskie AMH, nie wyklucza nas zupełnie z posiadania potomstwa, natomiast mówi nam o tym, że ryzyko i szanse na powodzenie spadają nam, natomiast nie są zerowe w ten sposób.
1: I nie zawsze wysokość AMH idzie w parze z wiekiem. Często, tak. Znaczy nie wiem czy często, ale zdarza się, że młode osoby, młode kobiety również mają niskie AMH.
0: Zdarza się i też wskaźnik AMH może nas informować o innych schorzeniach, nie tylko związanych z płodnością. Mhm. To też może czasami i graniczyć z chorobami nowotworowymi, z innymi czynnikami. Także samo AMH nie jest wskaźnikiem, który mówi nam tylko o płodności. Oczywiście, jeżeli badamy to w kierunku płodności i dodatkowo inne badania wykonujemy, jak najbardziej jest to istotny wskaźnik. Należy tylko pamiętać, że przy określaniu i diagnozowaniu pary wszystkie czynniki są istotne, ale o wiele bardziej istotna jest synergia informacji z tych czynników, żebyśmy umieli połączyć tę informację i wiedzieli, co nam ta informacja niesie, a nie tylko same wskaźniki. Same wskaźniki nic nie mówią. To jest po prostu informacja, którą trzeba połączyć jak kropki na wykresie dla dzieci, żeby uzyskać rysunek i sytuację całą.
1: Mhm. Czyli to jest o tym, że musimy znaleźć dobrą klinikę i lekarza, który patrzy szeroko.
0: Generalnie mam nadzieję, że lekarze, którzy leczą nas, patrzą holistycznie na człowieka. I czasy, że lekarz specjalizuje się tylko w lewej ręce i w lewym palcu minęły i były być może kiedyś albo nigdy. Tak, jak najbardziej. Należy patrzeć na organizm holistycznie i to, co się z naszym organizmem dzieje, jak funkcjonuje, jest bardzo dynamiczne i zależy od wielu czynników, począwszy od dobrego nastroju, dobrej relacji w związku, w społeczeństwie, do parametrów fizyko-chemicznych, hormonalnych i wszystkich innych, które nas otaczają w środowisku.
1: Mhm. Myślę, że problemy z płodnością to dalej jest temat tabu w Polsce, ale jeszcze większym tabu jest niepłodność męska. Bardzo często jest tak, że gdy goszczę tutaj mamy w staraniach, mamy po leczeniu niepłodności, którym udało się zajść w ciążę i opowiadają swoją historię, to jest tak, że na przykład przez rok nie mogli zrobić niczego, bo partner nie był w stanie zrobić tego badania, bo tak duża była blokada psychiczna.
0: Tak, i jest to bardzo słuszna i podparta wieloma faktami, namacalnymi wartościami liczbowymi. Uwaga. O ile patrzymy na rozwój młodych ludzi od szkoły podstawowej, to dziewczynki są przygotowywane do tego, że idą do ginekologa co najmniej raz do roku, że robią badanie, że dbają o swoje zdrowie związane z prokreacją, ze zdrowiem intymnym. Natomiast młodzi chłopcy ten temat praktycznie nie jest poruszany w domach, wydaje mi się. Wszelkie informacje związane z płodnością, z prokreacją, z seksualnością zdobywają gdzieś w tak zwanym drugim obiegu, czyli w szkole, w jakichś spotkaniach nieformalnych, niekoniecznie zawsze w najlepszym towarzystwie. U części mężczyzn wydaje się, że edukacja i rozwój gdzieś to zmienia i powoli zaczynają pokazywać się u andrologów, badają się, kontrolują, są świadomi swojego rozwoju intymnego, swoich wszystkich parametrów, które należałoby badać. Natomiast duża część rzeczywiście ten temat traktuje jako tabu i jako pewien swoisty punkt dysfunkcjonowania jako mężczyzny w społeczeństwie. Jak to ja, mężczyzna, mogę być jakiś felerny? Jak to u mnie coś nie działa? Na pewno to jest pierwsze, co mówi u kobiety, tak? A potem jak to udowodnić? No to najlepiej udać, że nie ma problemu, zamknąć oczy i się nie pokazywać. Rzeczywiście, tu duży apel do mężczyzn, żeby dbali o swój rozwój seksualny, odbali swoje parametry, o badanie nasienia. Często mężczyźni po prostu są strasznie zdziwieni, jeżeli dowiadują się w wieku 30 paru lat, że coś jest nie tak z ich plemnikami, z ich nasieniem. I dowiadujemy się my też z drugiej strony, że to jest pierwsze badanie w życiu, tak? Bo nigdy nie trzeba było, bo się bali, bo się wstydzili, bo cokolwiek. Duża część mężczyzn nawet nie ma pojęcia, jaka powinna być objętość ejakulatu, tak? Często duzi mężczyźni po 30, wielcy i odważni wychodzą z trzęsącymi się rękami z punktu oddania i mówią, że no, tym razem tak mało wyszło, tak?

0: I mi się wydaje, że jak dużo oddadzą objętościowo tego nasienia, to będzie dobrze. Normalna norma dla nasienia to między 1,5 a 3 ml jest normą, tak? W kubeczku, który podajemy do pobrania, no wydaje się to mało objętością, tak? Natomiast rzeczywiście świadomość u mężczyzn, jeżeli chodzi o ich zdrowie seksualne, jest nieduża. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniało, będzie się dynamicznie zmieniało w obecnym społeczeństwie, ale należy o tym mówić, mówić o tym dobrze, bezpośrednio i tak naprawdę już od najmłodszych lat, tak? Małym chłopcom, żeby potem dorośli mężczyźni byli mężczyznami, czyli tak naprawdę to, co zmienia chłopca w mężczyznę, to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za siebie, za swoją rodzinę i za świat, który wokół niego jest stworzony.
1: Pięknie powiedziane. No i dlatego wszyscy czekamy na tę edukację seksualną w szkołach. Mam nadzieję, że już niebawem się doczekamy. Jednym z takich chyba najpopularniejszych badań jest też badanie drożności jajowodów.
0: Tak, jest to popularne badanie. I czasami to badanie bardzo dużo pomaga, bo wiemy, że na przykład komórka jajowa nie jest w stanie przejść z powodów czysto fizycznych. Badamy tą drożność jajowodów, możemy te jajowody udrożnić i czasem to może być problem, który rozwiązuje nam cały duży globalny problem związany z płodnością. Tak? Mhm. Oczywiście, jeżeli te jajowody z jakichś powodów będą niedrożne, można te komórki jajowe uzyskać inaczej, tak? Przy pomocy punkcji pobrać je igłą, tak? W zabiegu w pełnym znieczuleniu, zapłodnić je zewnętrznie, poza organizmem, wykonać krótką hodowlę w postaci 5 dni, uzyskać zarodek, który jest już w takiej formie blastocysty i ten zarodek możemy z powrotem podać już w właściwe miejsce. Jest metoda tak zwana in vitro, jak to mówimy w społeczeństwie, które obejmuje bardzo szeroko, duże pole pojęciowe, natomiast jest taka możliwość, ale w HSG, czyli właśnie badanie drożności jajowodów, jak najbardziej jest metodą, która diagnozuje nam, co może być jedną z przyczyn i możemy tą przyczynę w jakiś sposób sobie rozwiązać, tak?
1: No to gdy mamy już diagnozę, albo nie mamy, bo tak też się czasami zdarza, ale wiemy, że jest problem, to chyba, nie wiem, czy to są trzy jedyne drogi, pewnie nie, ale najpopularniejsze, monitorowanie cyklu, inseminacja, i właśnie, jak to się mówi popularnie, in vitro, czyli zapłodnienie pozaustrojowe.
0: Znaczy, monitorowanie cyklu to jest rzecz, która dotyczy wszelkich działań związanych z niepłodnością, tak? No bo przystępując do czegokolwiek, cykl i tak musimy monitorować. Musimy określić, czy jest prawidłowy poziom hormonów, czy wszystko funkcjonuje tak, jak trzeba. I niezależnie, co potem będziemy wykonywać, czy będziemy robić najprostszą metodę wspomaganego rozrodu, czyli jaką jest inseminacja, która polega na tym, że pobieramy nasienie od partnera, odpowiednio je preparujemy i podajemy bezpośrednio, tak? Natomiast możemy równie dobrze wykonać już bardziej inne, bardziej skomplikowane i finezyjne metody związane z niepłodnością, co nie wyklucza nam prowadzenia, wręcz jest wskazane prowadzenie monitorowania cyklu. Czyli musimy widzieć, czy cykl jest prawidłowy, czy poziom hormonów w cyklu jest prawidłowy, czy następuje owulacja, czy pojawiają się komórki pęcherzyki, tak? W których pojawią się komórki jajowe. To jest jakby niezbędna podstawa, taka baza, którym się to zabiera.
1: Powiedziałam skrótowo, ale bardziej miałam na myśli poczęcie naturalne z monitorowaniem cyklu,
0: tak,
1: i ze wsparciem
0: hormonalnym czasami, tak. Trzeba gdzieś kobietę wspomóc, bo się okazuje, że mamy któryś z hormonów za niski. Być może trzeba podać w jakiś sposób progesteron. Można je podać grudoustnie, można w postaci wlewów. Metody podawania hormonów są różne, ale rzeczywiście ten cykl możemy monitorować i pomagać, korygować jakieś odchylenia w tym cyklu, aby był bliżej prawidłowego, tak?
1: Gdy dochodzimy do momentu, że lekarz i para podejmują decyzję, że najlepszym rozwiązaniem będzie in vitro, to od czego zaczynamy przygotowania do procedury?
0: Przede wszystkim od dobrej diagnostyki. Czyli diagnozujemy parę, a nie pojedynczo kobietę i mężczyznę. Diagnozujemy parę, wykonujemy badania infekcyjne, to jest ważne, podstawowe badania infekcyjne w kierunku wirusa HIV, w kierunku wirusa żółtaczki, kiła. To są podstawowe badania, które należy wykonać, podstawowe parametry morfologiczne krwi, no i parametry hormonów u kobiety, a u mężczyzny diagnozujemy parametry nasienia, plus jeżeli się okaże, że te parametry podstawowe, które wykonamy, wskażą nam na to, że należy coś jeszcze więcej uzupełnić, wykonujemy wtedy dodatkowe badania nasienia. Badanie nasienia też jest dużym pojęciem. Podstawowym badaniem nasienia

nasienia określamy jakby jakość, skład, parametry nasienia, określamy, czy są plemniki. Natomiast zawsze też należy pamiętać, że obecność plemników to nie jest stuprocentowa gwarancja posiadania potomstwa. To jeżeli mamy plemniki, to dobrze, natomiast one nie gwarantują tego, że są dojrzałe,

0: śródoperacyjne materiału tkanki jądra, gdzie szukamy tych plemników z tak zwanym mapowaniem, czyli podczas zabiegu otwartego jądra pobieramy fragmenty tkanki i równocześnie zbieramy tą tkankę, homogenizujemy i sprawdzamy, czy tam nie ma pojedynczych plemników. Jesteśmy w stanie z takiej pobranej tkanki wyekstrahować plemniki, które potem zamrażamy bądź na bieżąco, na świeżo wykorzystujemy do zabiegu zapłodnienia komórek jajowych. I mamy z takich zabiegów na przykład dzieci i ciąże, tak? To jest, graniczy z rzeczywiście prawie, że jest niemożliwym, ale jesteśmy no, już nie teoretycznie, ale i praktycznie, chociaż z jednego plemnika, który uzyskamy śródoperacyjnie, uzyskać ciąże. To jest szansa dla panów i dla par, którzy w jakikolwiek sposób chcą jeszcze walczyć do ostatniej chwili o własne potomstwo, nie korzystając z komórek rozrodczych dawców czy dawczyni. Więc tutaj ta diagnoza jest jak najbardziej konieczna. Jeżeli mamy zdiagnozowaną dobrze parę, no to w takim prowadzonym cyklu diagnozujemy wszystko, co potrzeba i przystępujemy do stymulacji, czyli musimy w pewien sposób...
1: To jeszcze tylko wrócę do tych badań, bo one muszą być aktualne i wykonujemy je co ile? Co 3 miesiące, czy co 6?
0: Badania infekcyjne dobrze, żeby nie były starsze niż 6 miesięcy, optymalnie, jeżeli są w zakresie ważności 3 miesięcy. Natomiast infekcyjne, no to są infekcyjne, są jakby związane z ogólnym zdrowiem pary, nie są związane z płodnością, no ale jeżeli mamy jakiekolwiek zakażenia, no należałoby je wyleczyć przede wszystkim, ale pamiętajmy też o tym, że jeżeli para z jakichś powodów jest na przykład nosicielem wirusa HIV, to w żaden sposób nie wyklucza ich z tego, żeby nie przystępowała do cyklu i do rozwoju związanego na przykład z in vitro. Mamy metody i możliwość na przykład oczyszczenia wirusa HIV z nasienia, tak? Żeby wirus nie został przeniesiony po prostu w dalszym cyklu rozwoju tutaj in vitro. Także są takie metody, możemy oczyścić z wirusa materiał i tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli ktoś choruje na jakąkolwiek chorobę zakaźną, żeby go dyskryminować i nie pozwolić mu się rozmnażać metodami in vitro.
1: Niesamowite. Mhm. Super, że jesteśmy na takim poziomie medycznym, że to jest możliwe. A kiedy robimy tak zwany kariotyp?
0: Kariotyp jest badaniem genetycznym. Jest to badanie, które określa, czy wszystkie chromosomy, jakie mamy w organizmie, są prawidłowe, czy ich ilość jest prawidłowa, czy ich struktura jest prawidłowa. Kariotyp możemy sobie zrobić dowolnie, ale nie robimy go, tylko robimy w tym momencie, jeżeli są wskazania. Czyli jeżeli mamy wskazanie od genetyka, albo jeżeli mamy wskazanie i mamy badanie pokazujące, że jesteśmy nosicielami jakiejś cechy, która może być przeniesiona genetycznie i może stanowić ryzyko przeniesienia na zarodki, bądź jeżeli jest cokolwiek udokumentowane, że może być jakieś ryzyko, na przykład w linii rodzinnej, to możemy wykonać kariotyp. Kariotyp jest takim badaniem, które daje nam taką informację trochę z lotu ptaka o naszych chromosomach. Czyli widzimy, że są chromosomy w prawidłowej ilości, widzimy, że są w prawidłowej strukturze. Natomiast nie widzimy wielu szczegółów. To jest takie troszeczkę jak zdjęcie miasta z lotu ptaka. Widzimy, że są domy, że stoją, że ulice są na miejscu. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zajrzeć w szczegóły, należałoby wykonać dodatkowe badania genetyczne, czyli w tym przypadku zbliżyć się do danej ulicy, zejść na poziom ulicy i wejść na przykład do mieszkania i pewne rzeczy zbadać, czy leżą dobrze poukładane. Tego nie zobaczymy w kariotypie, ale możemy to wykonać przy pomocy innych badań genetycznych. Czyli jeżeli już mamy określony dany obszar, dany chromosom, dany fragment chromosomu i dane geny, które chcemy zbadać, to możemy je spokojnie zbadać. Możemy zbadać nawet pojedyncze nukleotydy, które nie występują w takiej, jak standardowo przyjęta konfiguracja w danym genie. I wtedy mówimy o polimorfizmach, o mutacjach, w zależności od tego, ale tu już mamy całą genetykę. Natomiast kariotyp jak najbardziej jest wskazaniem, jeżeli któryś z partnerów w parze jest nosicielem pewnej cechy genetycznej, która może być przeniesiona, bądź ktoś w rodzinie jest takim, czy takim członkiem rodziny, który może przenieść nam tą cechę i wtedy staramy się to wyeliminować, potwierdzić.
1: Jeżeli jesteśmy już w procedurze in vitro, to mamy 2 protokoły, czy jest ich więcej? Bo zazwyczaj mówi się o tym
0: Mówimy o tak zwanym długim i krótkim, bądź ewentualnie, znaczy to są takie podstawowe protokoły książkowe, długie i krótkie. Natomiast dla każdej pary, tak jak mówię, możemy podejść indywidualnie i zastosować pewne modyfikacje związane z czasem, długością i lekami, które stosujemy u danej pary. Ale tutaj o tym już decyduje lekarz, w zależności od tego, jakie ma informacje i jak wygląda stan pary.

0: Natomiast rzeczywiście może być dłuższy, może być krótszy protokół. Żaden nie jest ani lepszy, ani gorszy. Tak samo wszelkie modyfikacje, zmiana leków są jak najbardziej wskazane, jeżeli lekarz prowadzący stwierdzi, że należałoby zastosować dane leki, a nie inne, wtedy próbujemy. Człowiek niestety jest stworzeniem wieloczynnikowym, wielofunkcyjnym i nie da się tutaj przypisać kwantowo pewnych procedur jedynkowo, że stosujemy procedurę A albo B i nie ma czegokolwiek po drodze. Jest to czasem zbawienne, a czasem troszeczkę dla nas przerażające, tak? Nie każda para odpowiada tak samo i nie każdy protokół dla każdej pary też będzie stosował się w takim założeniu, jak chcielibyśmy uzyskać. To choćby świadczą o tym wyniki procedur in vitro. Średnio mamy tam statystycznie, patrząc światowe wyniki in vitro, szanse i są w okolicy 50%, czyli na dwie procedury mamy jedno powodzenie, tak? Pozostałe 50% nie wynika ze złej woli lekarzy, złego zastosowania protokołu, tylko wynika po prostu z naszej biologii, że nie każdy organizm tak samo odpowiada, tak?
1: Trudne tematy, trudna jest to też sytuacja, ale dobrze mieć wiedzę, żeby właśnie rozumieć, na jakim etapie jesteśmy. Gdy już mamy dobrany protokół, następuje stymulacja hormonalna, monitorowanie cyklu, sprawdzamy, co się dzieje, to dochodzimy do momentu punkcji.
0: Tak jest. To jest taki najbardziej spektakularny i kluczowy moment. Moment, w którym na sali operacyjnej w pełnym znieczuleniu przy pomocy długiej igły bezpośrednio pobieramy pęcherzyki, które po stymulacji nam urosły. I pamiętajmy, że tutaj po stymulacji hormonalnej mamy więcej niż jeden, tak jak w cyklu naturalnym, czy dwa pęcherzyki, tylko stymulujemy, żeby zwiększyć szansę, więc tych pęcherzyków możemy mieć kilka, kilkanaście. Pobieramy płyn z tych pęcherzyków i w laboratorium oceniamy, czy w tym płynie mamy tak zwany kumulus. Kumulus to jest taka struktura, w której teoretycznie w środku powinna być komórka jajowa i ta komórka jajowa powinna być otoczona takimi komórkami pomocniczymi, takimi komórkami ziarnistymi. Jeżeli patrzeć na niego w mikroskopie, to rzeczywiście wygląda jak taka malutka chmurka, stąd nazwa angielska kumulus, tak? I te kumulusy pobieramy, zliczamy. Po pewnym czasie te kumulusy, około 2 godzin, oczyszczamy enzymatycznie i widzimy, czy mamy komórkę jajową. Komórka jajowa jest jedną z większych komórek jajowych, także w niedużym powiększeniu w lupie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy mamy tą komórkę. I tutaj taki szczegół, bo często potem embriolodzy czy lekarze mówią, że mieliśmy ileś tam komórek, ale taka była niedojrzała, taka była dojrzała. Co to znaczy? Jeżeli sobie przypomnimy wiedzę z biologii, jaką posiadamy, i wrócimy do tego naszego kariotypu, to taka komórka jajowa, jak i zarówno plemnik, to są jedyne komórki w organizmie, które mają zredukowane do połowy materiał genetyczny. Czyli muszą mieć połowę chromosomów. Dlaczego? Bo jeżeli komórka ma połowę i plemnik ma połowę, to jak dodamy pół do pół, to uzyskamy znów jeden i te chromosomy po połączeniu mieszają się i dają nam znów pełen garnitur chromosomowy. I taka komórka dojrzała to jest taka komórka, która przeszła proces mejozy, czyli podziału materiału genetycznego na pół. Dla nas wyznacznikiem jest tak zwane ciałko kierunkowe, czyli widzimy w mikroskopie, że jest komórka, która wyrzuca ciałko kierunkowe, czyli ten dodatkowy materiał genetyczny, którego się pozbywa. I taka komórka, jak jest właśnie po pełnym procesie mejozy, czyli jest dojrzała, jest gotowa na przyjęcie plemnika, który albo wniknie drogą naturalną, albo my wprowadzamy przy pomocy mikropipety do takiej komórki i tam znów pół materiału z plemnika łączy się z połówką materiału z komórki i dochodzi do zapłodnienia. I po zapłodnieniu teoretycznie już mamy pierwszy początek naszego zarodka, czyli pierwsze komórki, które powstają po podziale, to już jest zarodek, czyli nowy organizm z nową jakością genetyczną. No i tak rozwijający się zarodek w laboratorium najczęściej w hodowli jest hodowany przez 5 dni, przez 5 dób i po 5 dobie możemy go albo bezpośrednio transferować, podać w tak zwanym cyklu świeżym kobiecie, albo jeżeli z jakichś powodów hormonalnie kobieta jeszcze nie jest gotowa, to ten zarodek zamrażamy w ciekłym azocie.
1: Okej, okay. I ten pięciodobowy zarodek to jest blastocysta?
0: To jest właśnie blastocysta. Tak okay, się nazywa ta struktura.
1: To też jest termin, który często się pojawia.
0: Blastocysta to jest już taka struktura, której widzimy komórki, które będą stanowiły ciało przyszłego dziecka, jak i też widzimy komórki, które będą stanowiły bazę dla rozwoju łożyska i wszystkich funkcjonalnych

0: rzeczy, które się będą przydawały podczas ciąży. I jest to, taka forma zarodka, która jeszcze jest w otoczce, bo to jest taka otoczka, jakby sobie wyobrażając porównanie do jajka, którego za chwilę ten zarodek wyjdzie, ale jeszcze nie wychodzi. I w tym momencie, jak sobie go zamrozimy, to on sobie czeka w tym ciekłym azocie, ponieważ zamrożony zarodek w ciekłym azocie, jego procesy biologiczne praktycznie schodzą do zera i może czekać długie lata. My tyle czasu nie mamy, co ten zarodek, ale zarodek może na nas sobie czekać. Jeżeli kobieta jest gotowa, wszystko jest hormonalnie jak trzeba, endometrium jest gotowe do przyjęcia, możemy taki zarodek odmrozić, podać i wtedy zarodek albo sobie wychodzi z takiej otoczki, albo mu pomagamy, tak zwany assisted hatching, czyli następne pojęcie, czyli możemy naciąć taką otoczkę zarodka przy pomocy lasera. Robimy małe nacięcie, ułatwiamy mu wyjście. On wychodząc z tej otoczki implantuje się po prostu w endometrium, no i zaczyna się cały proces związany z ciążą.
1: A co to jest embryo glue?
0: Embryo glue to jest taka nazwa handlowa pewnego medium, które umożliwia lepszą implantację zarodka, powinien umożliwiać lepszą implantację zarodka w endometrium i jest tam dużo różnych substancji biologicznych i czynników, które umożliwiają lepszą tak zwaną komunikację między zarodkiem a endometrium i ułatwiają też zagnieżdżenie się tego zarodka.
1: To jeszcze przypominam sobie, że przed transferem jest możliwość, nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest dodatkowy zabieg, no ale wsparcia jeszcze powodzenia całego procesu, czyli scratching endometrium.
0: Jest taka możliwość i jest stosowany też w przypadkach, kiedy ma sens, tak? Nie stosujemy go dla wszystkich, dlatego że jest taki zabieg, tylko dlatego, że po takim scratchingu endometrium może mieć troszeczkę lepsze właściwości i jeżeli jest wskazanie, bo było wcześniej słabe albo cokolwiek się działo, no to też doktor prowadzący decyduje o tym, czy należałoby wykonać taki scratching, czy nie. Jest to jedna z możliwości, która zwiększa nam szansę, bo cały czas tutaj staramy się działać w ten sposób, że zwiększamy szansę na powodzenie po pierwszej implantacji, potem rozwoju całej ciąży, chociażby wspomniane wcześniej embryo glue, czy różnego rodzaju media hodowlane, które stosujemy do tego, żeby zarodek się dobrze rozwijał. Metody fizykochemiczne, tak jak słynny assisted hatching, który wcześniej wykonywano mechanicznie, teraz wykonujemy laserem, wykonywano też i chemicznie, nadtrawiano tą otoczkę, ale wydaje się, że laser jest takim najbezpieczniejszym narzędziem. Tak samo wszelkie metody związane bezpośrednio z zabiegami ginekologicznymi, jak właśnie scratching, czy chociaż wcześniej wspomniane HSG, czyli drożność jajników, tak? Czyli patrzymy na to bardzo holistycznie. Od biologii molekularnej, gdzie angażujemy właśnie embryo glue, bo dodajemy różnego rodzaju związki, do precyzyjnej terapii czy chirurgii laserowej, gdzie nacinamy tylko fragment otoczki, poprzez zabiegi wszelkiego rodzaju związane z ginekologią i ze zdrowiem kobiety.
1: No to jesteśmy już po transferze i czekamy na sprawdzenie słynnej bety.
0: Tak. Po transferze optymalnie gdzieś między 7 a 10 dniem wykonujemy test beta-HCG. Jest to prosty test z krwi. No i ten test, im większa beta, tym większa szansa, że ciąża się ładnie utrzyma, ale dobrze by było, żeby był co najmniej dwucyfrowy, tak? O tym pamiętajmy. Czasami możemy mieć wynik bardzo niskiej bety, gdzieś tam w tym 5, 7, 10 dniu. Może urosnąć, ale pamiętajmy też zawsze, jak czytać te wyniki, bo czasami kalibracja aparatu jest na poziomie, nie wiem, między 2 a 5 wartości bety, więc to jest tak naprawdę dla nas biologicznie zero. Wszystko, co rośnie wyżej. Ale jeżeli wynik jest 2 albo i 3 cyfrowy, to jest bardzo dobry wynik dla nas. To jest początek ciąży, tak? Wszystko tam zadziało się tak, jak trzeba.
1: A co to jest ciąża biochemiczna?
0: To jest właśnie taka ciąża, która zaraz po podaniu zaimplantował się nam zarodek i mamy jedyny wskaźnik takiej ciąży, czyli poziom hormonu biochemicznie, tak? Czyli tą naszą betę. Następnym etapem jest, jeżeli zobaczymy już u rozwijającego się zarodka bijące serce, tak? To już wtedy przechodzimy dalej, jesteśmy w stanie już zobaczyć to WSG i wtedy już nie mamy ciąży biochemicznej, tylko tak zwane HR, heartbity i już widzimy, że to jest po prostu zarodek, któremu bije serduszko, zaczynają się rozwijać narządy, no a później każdy następny etap to jest co tydzień, co miesiąc coraz więcej, tak?

0: I to już jest ciąża kliniczna.
1: Dokładnie.
0: No dobrze, a jeżeli transfer się nie powiódł, nie mamy ciąży, to jakie są dalsze działania? Jak się analizuje sytuację, dlaczego się nie powiodło?
1: Jeżeli się nie powiódł, co niestety się zdarza, no to spotyka się pacjent znowu z lekarzem prowadzącym. Analizujemy wtedy, tak, jedna rzecz to doktor sobie sprawdza, jak tam wszystko u pacjentki wygląda hormonalnie, natomiast cały zespół embriologiczny wraz z lekarzem zastanawia się nad użytymi metodami, począwszy od cyklu długości, długości cyklu, od zastosowanej metody stymulacji, od metod hodowli, no wszelkie czynniki, które tutaj jest naprawdę dużo, analizujemy i zastanawiamy się, w którą stronę zmienić i co można zdziałać, żeby w następnym podejściu po prostu było lepiej, tak? Tych czynników jest wiele, więc ciężko podać jedną receptę, co należy zrobić, ale jedno, co jest istotne, no to mamy tutaj swoistą konsultację zarówno jakby części klinicznej, czyli lekarzy, części laboratoryjnej, czyli embryologów, plus pacjenta, który w tym uczestniczy i zastanawiamy się po prostu, w co w następnym kroku uczynić, co zmienić, żeby było lepiej. No naszym celem całego zespołu, zarówno embriologicznego, lekarskiego, jak i też pary pacjentów, jest uzyskanie ciąży i zdrowego, żywego porodu, więc cały czas skupiamy się na tym, co możemy zmienić. Rozwój w naukach biologicznych, molekularnych, ginekologicznych jest bardzo szybki i tutaj w ciągu dekady zmienia się czasami prawie wszystko. Poza tym, że pragnienie ludzi jest coraz większe, żeby posiadać to dziecko, to wszystko inne się zmienia. Zmienia się też, co jest istotne, często wiek pacjentek. Jeszcze nie tak dawno pacjentki w wieku 30 paru, 40 lat stanowiły mniejszy procent niż obecnie, a teraz pacjentki po 40 roku życia zaczynają być procentowo w klinikach dużym odsetkiem. Gdzie niegdzie dochodzi to nawet do 20%, co też ma znaczenie. Pamiętajmy, że klinika, badania i nauka może zrobić dużo, ale my też możemy zrobić dużo, zastanawiając się nad wiekiem, kiedy chcemy zacząć myśleć o prekreacji. Będą o wiele większe szanse, kiedy zaczniemy myśleć między 20 a 30 rokiem życia, a o wiele niższe będą, jeżeli te etapy decyzyjne będą w wieku między 30 a 40 rokiem życia, tak? Tutaj każda pięciolatka u kobiety ma duże znaczenie. U mężczyzn może nie aż tak, ale również jest istotna. No i też pamiętajmy o tym, że dziecko to nie jest nowa para butów. Jeżeli się decydujemy na macierzyństwo, ojcostwo, to te dzieci z nami zostaną praktycznie dożywotnio, tak? Więc fajnie, żeby mogły się cieszyć nami jako rodzicami zdrowymi, młodymi, pełnymi werwy i żeby zapamiętały rodziców nie jako steteczałych staruszków po 50, tylko jako fajnych rodziców i żeby ten wzorzec gdzieś się przesuwał. Pamiętajmy, że optymalnym wiekiem dla pierwszej ciąży fizjologicznie, tutaj podkreślę, jest między 17 a 25 rokiem życia dla kobiety. Natomiast socjalnie obecnie to wydaje mi się, że to jest między 30 a 35 rokiem życia, patrząc po pierwszych ciążach, które się pojawiają w szpitalu. Także podsumowując jeszcze raz, widzimy, jak dużo czynników, począwszy od socjalnych, medycznych czy molekularnych, odgrywa to, czy pojawi się nam to upragnione dziecko i kiedy się pojawi.
0: No to my wszystkim życzymy, żeby podczas tego pierwszego badania bety wynik był co najmniej dwucyfrowy, a potem, żeby się pojawiła ciąża kliniczna, liczymy na jak najwięcej happy endów. A wiem, że już jeden taki naprawdę duży sukces Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności ma na koncie, bo niedawno widziałam zdjęcie pierwszego dzieciątka na waszym Instagramie.
1: Tak, zgadza się. Jesteśmy już po pierwszym porodzie z naszych procedur in vitro, ale nie jest to jedyny już poród. To był pierwszy rozpoczynający serię porodów.
0: Także oczywiście.
1: W kolejce już następne porody się odbyły, a następne około 50 czeka w najbliższym miesiącu na szczęśliwe rozwiązanie.
0: No to trzymamy kciuki za tę 50 i jeszcze więcej, no bo przecież chodzi o to, żeby jak najwięcej tych marzeń się spełniło. Doktor Arkadiusz Samojedny, embriolog z Warszawskiego Centrum Leczenia Niepłodności, był dzisiaj gościem podcastu N97. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia. Karina Terconi.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego,

0: Nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z twojej pomocy.
1: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
0: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
1: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

najzwyczajniej przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozmija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.